0: są tylko pierwsze kontakty. To jest fascynujące poznać człowieka na drugim końcu świata, gdzieś w jakimś hostelu, w barze, tak. Ale równie fascynujące jest poznawać człowieka, którego myślisz, że znasz po 5 latach, a po 10 powie ci zupełnie co innego, bo łączą was już inne relacje, inne wspomnienia i więcej sobie powiecie, od innych stron się znacie. A jeszcze czym innym jest to, że po prostu jak jedziesz pociągiem, lecisz samolotem, gdzieś idziesz na spacer, to potrzebujesz wyciszenia, żeby po prostu twój mózg zaczął przetwarzać tak naprawdę te pomysły, które masz w głowie i żeby mógł wypluć, że tak powiem, twoje własne myśli. I w tym sensie wydaje mi się, że jest to czas konieczny i że jest to równie ważne, żeby rozmawiać samemu ze sobą.
1: Mhm. Powiemy coś teraz o filmach, które wyreżyserowałaś, bo myślę, że ta słuchaczy najbardziej teraz interesuje.
0: No oczywiście, jeśli tylko jest na to czas, to ja zawsze chętnie.
1: Proszę bardzo, oddaję antenę w twoje ręce.
0: Kilka pytań o Słyszenie Świata. Jest to film, który zrealizowałam z moją grupą filmową Mudo Music Documentaries. Film pod patronatem Narodowego Centrum Kultury. No i szeregu innych patronów. Jest to film, w który włożyłam mnóstwo serca, na który czekałam kilka lat, bo jest to część cyklu Portrety Kompozytorów, cyklu, który rozpoczął się w 2009 roku, właśnie moją jedną z etiud na roku dyplomowym, Wieczne nastroje o Bartoszu Kowalskim wówczas. Ten film opowiada o ludziach, którzy odnoszą naprawdę niezwykłe sukcesy w Polsce i za granicą, o których się mało mówi, którzy są naprawdę bardzo fajnymi ludźmi tak na co dzień. Są nie wiem, fanami Batmana, fanami muzyki filmowej, czasami mają zupełnie niezwykłe przemyślenia na temat ludzi, na temat miasta, inspiruje ich współczesny świat. W filmie występują Tomasz Opałka, Paweł Przezwański, Paweł Pudło i Kamil Staszowski, również szereg wykonawców, chóry, orkiestry, zespoły kameralne. No i staramy się jakby opowiadać o ich utworach muzycznych poprzez impresje miejskie, nazwijmy, poprzez nasze interpretacje tych utworów zaakceptowane przez kompozytorów. No i rozmawiać tak po prostu o życiu, o ich planach, o ich marzeniach, jak to się stało, że w ogóle sięgnęli po muzykę, bo przecież muzyka, jak już przesiąkli nasze życie, to jest coś szczególnego. To jest jeden film. Inne filmy, no to nie o wszystkich mogę powiedzieć. Planujemy współpracę z bardzo fajnymi, prestiżowymi festiwalami, to nas ogromnie cieszy, jest wielkim krokiem naprzód. Równolegle realizujemy koncerty, które myślę będą też częścią naszych filmów w przyszłości. Planujemy pokazy dotychczas zrealizowanych produkcji, między innymi tych, które robiliśmy we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca i Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, również o dyrygentach, o kompozytorach, no ale tak jak mówiłam wcześniej, każdy z tych filmów staramy się pokazać w jakiś inny sposób.
1: Rozumiem, że nutka tajemniczości musi się znaleźć w naszej rozmowie.
0: Oczywiście, no bo inaczej nie byłoby po co zaglądać na nasze fanpage.
1: Widzisz. Maja Baczyńska, reżyserka i do tego jeszcze dobrze radzi sobie z promocją, z marketingiem. Bardzo dobrze. Maju, powiedz mi, muzyka w filmie to jest, wydaje mi się, 50% sukcesu. Takie jest moje prywatne zdanie. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
0: Dla mnie to jest nawet trochę więcej, bo ja oprócz tego, że się zajmuję filmem, to jestem też z wykształcenia muzykiem. Pracuję też w magazynie muzycznym Presto i po prostu jest to poważna część mojego życia. Dla mnie muzyka buduje w filmie emocje, buduje nastrój. Często podpowiada mi w ogóle, jak poprowadzić jakąś scenę, jak zbudować strukturę filmu. Oczywiście nie można przesadzać, bo bardzo ważny jest bohater, montaż i sposób filmowania, wszystkie te elementy typowe dla obrazu filmowego. Natomiast dla mnie muzyka rzeczywiście buduje sceny, buduje bohatera, zwłaszcza w dokumencie muzycznym, a w filmie fabularnym, no to po prostu potrafi unieść często słaby film. Kiedy czasami pójdziesz do kina, jest ta ciemna sala i dobre głośniki, włączą ci muzykę, która po prostu rozrywa ci serce, no to już jesteś w tym filmie całym sobą. Nucisz tę muzykę, myślisz o niej po wyjściu z kina i myślę, że to jest wielka potęga muzyki w filmie.
1: I więcej jesteśmy wtedy w stanie nie dociągnąć, wybaczyć.
0: No,
1: reżyserom, aktorom.
0: Zdecydowanie, no chyba, że ta muzyka zupełnie jest niekompatybilna z obrazem i czujesz taki zgrzyt, prawda, że coś tu nie do końca do siebie pasuje, muzyka świetna, ale obraz taki nie do końca o tym.
1: Zadam pytanie, które tobie, już osobie, która wie, z czym to się je, może wydać się głupie, ale jak powstaje film? Od czego się zaczyna? Rodzi się w głowie pomysł i w pewnym momencie rozumiem, że przechodzi do sfery realizacji, no ale po drodze przecież jest mnóstwo takich pośrednich elementów, które trzeba dopiąć. Muzyka też musi być odpowiednia, pewnie jest sporo kłótni.
0: To znaczy tak, ja akurat sama piszę swoje scenariusze, ewentualnie we współpracy z kimś. Bardzo jestem ciekawa, jakby mi się pracowało nad cudzym scenariuszem, może to jeszcze przede mną, dobrze mieć takie wyzwania. Najważniejszy jest ten moment, moim zdaniem, czerpania na przemian z wyciszeniem, prawda? Czerpania ze świata na przemian z wyciszeniem, ponieważ to jest proces naszego takiego dojrzewania do danego pomysłu i dojrzewania do sposobu jego realizacji.
1: A masz czasem tak? Przepraszam, że pomysł wydaje ci się z pozoru super, a po kilku dniach wyciszenia stwierdzasz, że jednak to nie tak powinno wyglądać.
0: Oczywiście, to się zmienia, dlatego właśnie mówię o tym dojrzewaniu i bardzo ważna jest w tym wszystkim konsekwencja. To znaczy, że za każdym razem robię mały krok w kierunku realizacji danego projektu, ale to też nie może być takie na siłę. Ja czasami mam tak, że po prostu dopiero jak właśnie przez 5 godzin kompletnie nic nie robię, obijam się, to w tym momencie potem siedzę w wannie i nagle, o, już wiem, mam scenariusz, prawda?
1: Bo tak to powinno wyglądać, że nie myślisz cały czas intensywnie, tylko dajesz sobie momenty wytchnienia.
0: No dokładnie i czasami się okazuje, że dopiero po 2-3 miesiącach jesteś w stanie w ogóle ugryźć dany temat, bo wcześniej czułeś, że to jest taka żyła złota, ale nie miałeś na to pomysłu, a potem nagle to się pojawia. To jest też kwestia naszej wewnętrznej dojrzałości, myślę, że w różnych momentach życia jesteśmy na innym etapie i nie ma się co tego wstydzić, no to jest zupełnie normalne. Myślę, że bardzo już doświadczony reżyser po prostu szybciej przechodzi te etapy.
1: No i trzeba obudzić w sobie wenę twórczą.
0: Obudzić wenę.
1: Bo ona czasem śpi. U siebie nie, bo ona u ciebie cały czas jest bardzo rozbudzona, no ale...
0: Wiesz co, obudzić wenę, mi się wydaje, że po prostu jak jesteś otwartym człowiekiem, to ta wena prędzej czy później do ciebie przyjdzie, ale to jest takie właśnie nieodkryte, w których momentach do nas przychodzi.
1: Zmieniając trochę klimat z reżyserii już ogólnie do filmów, wolisz filmy, mówię teraz o filmach polskich, bo to jest temat, o którym chciałbym porozmawiać. Wolisz stare polskie kino, czy to nowsze?
0: A pytasz o fabuły czy o dokumenty?
1: O fabuły. Już teraz chciałbym tak trochę o fabułach właśnie.
0: Dobrze, no to jeśli chodzi o fabuły, to muszę ci powiedzieć, że przez większość czasu byłam przekonana, że te starsze, że rzeczywiście stare filmy, że filmy typu Przesłuchanie czy filmy Kieślowskiego, że to rzeczywiście było takie kino, które dawało do myślenia i jednocześnie bardzo wciągało, moim zdaniem te dwie rzeczy powinny iść ze sobą w parze. Bardzo też lubiłam muzykę w tych filmach. Aktualnie częściej się zdarza, że podoba mi się muzyka w nowych polskich filmach niż sam film. Znam szereg fantastycznych kompozytorów. Natomiast miałam miłe zaskoczenie, bo byłam na festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie i zobaczyłam kilka polskich filmów, które no oczywiście można by się do czegoś przyczepić, ale rzeczywiście jednocześnie były bardzo interesujące, bardzo oryginalne, niebanalne i to jakoś tak mnie podbudowało, że no okej, ja się muszę wziąć do pracy, ale podbudowało o tyle, że widzisz, że to kino jednak idzie w jakimś nowym kierunku, szuka nowych dróg i moim zdaniem jest to jakiś taki dobry omen.
1: No dobrze, mówisz, że zobaczyłaś wiele niebanalnych filmów i to naprawdę dobry znak. Powiedziałaś też, że kino idzie w nowym kierunku. Rozumiem, że dobry ten kierunek, twoim zdaniem, ale ja cały czas mam wrażenie...
0: Czas pokaże.
1: Ja mam cały czas mam wrażenie, że nas opanowała komercjalizacja. To może złe słowo, ale trochę banalność i tandeta. I mimo tego, że powstają filmy naprawdę dobre i ambitne, cały czas, to są jednak pomijane, bo wolimy iść do kina na komedię, do multiplexu.
0: No tak, to prawda.
1: I to jest pytanie, jaka jest przyszłość kina?
0: To znaczy, wiesz co, mnie osobiście często drażni, mimo że jestem ciekawa różnych pomysłów na film, tak jak różnych pomysłów na życie, to drażni mnie takie oddzielanie, że albo mamy kino komercyjne, rozrywkowe, albo mamy to kino takie z wysokiego tonu, takie mądre, ambitne, tak, i koniecznie depresyjne. I ja nie do końca to rozumiem, bo jeśli tak patrzysz z perspektywy zwykłego odbiorcy, kończysz tę pracę po iluś godzinach, jesteś wypruty, wypompowany, to naprawdę chcesz pójść do kina, żeby się odprężyć, żeby się doładować, żeby jakby wchłonąć coś, co ci da i pozytywne bodźce, ale też skłoni cię do myślenia w takim sensie właśnie nie dołującym, tylko takim kreatywnym. Więc jest to jakaś furtka i dla filmów ambitnych, i dla filmów sensacyjnych, tak, rozrywkowych. Natomiast trzeba połączyć to po prostu, trzeba wyważyć ładunek, prawda, przemyśleń, które mam wynieść z kina, z tą dozą właśnie tego, na ile ten film jest wciągający. I moim zdaniem tego w kinie jest naprawdę mało. Jest mało i albo możesz pójść na film, który cię wbije w ziemię, typu, no nie wiem, na przykład mnie bardzo wbiła w ziemię Drogówka, jakby bardzo cenię w ogóle reżysera za szereg jego obrazów. Drogówka była filmem, który mnie totalnie wbijał w ziemię i to była rzeczywistość nawet mi dosyć obca, No ale okej, okay, takie filmy też są potrzebne. Gdzieś tam drugiej szali są te właśnie polskie komedie próbujące imitować romantyczne kino amerykańskie, co zwykle nie wychodzi.
1: Nie wychodzi.
0: Co zwykle nie wychodzi i to jest jeszcze bardziej dołujące czasami niż filmy typu Drogówka. Natomiast filmy, które łączą cechy obu tych gatunków, wydaje mi się, że właśnie wznoszą się na coś takiego trochę ponad, że są właśnie niebanalne, bo potrafią o smutnych rzeczach opowiedzieć na wesoło, a o wesołych z nutką refleksji. Chyba o to chodzi.
1: Tylko musimy je tworzyć, ich musi być po prostu więcej na polskim rynku.
0: No, zastanawiałam się teraz, czy więcej, jak ten budżet rozdysponować, czy rzeczywiście jak wszyscy będą trzaskali filmy, ale na pewno, bo biorąc pod uwagę tę konieczność dojrzewania twórczego, to rzeczywiście trzeba robić filmy, bo z filmu na film stajemy się coraz lepsi.
1: Mhm. Czy nie masz czasem tak, że po obejrzeniu filmu tak naprawdę zaczynasz, rozumiesz go w trakcie oczywiście przez te 90-100 minut, ale ten film zaczynasz rozumieć na nowo dopiero przez kolejne powiedzmy 3 dni? Bardzo często mam tak, że po wyjściu z kina nie potrafię się otrząsnąć i niestety rzadko mi to uczucie towarzyszy.
0: Mam, oczywiście mam. Zwłaszcza jeśli w filmie jest poruszająca mnie muzyka, to już w ogóle mam tak na całego. Ale wiesz co, wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żeby przetrawić film, żeby go z kimś przegadać. Bez względu na to, czy ktoś cię przekona do własnych odczuć, czy utrwalisz się we własnych. Ale to na pewno dużo daje, bo po prostu porządkujemy własne myśli. Ja akurat dosyć szybko filtruję wszelkie zdarzenia kulturalne, może to też z racji mojej pracy zawodowej, więc ja, że tak powiem, dosyć szybko dochodzę do różnych wniosków i przechodzę szybko do zbierania następnych obserwacji. Niemniej pewne sprawy wracają rzeczywiście do mnie po czasie, weryfikują się. Jestem bardzo ciekawa, jakbym spojrzała teraz na filmy, które mnie poruszyły na przykład kilka lat wcześniej. Wciąż sobie obiecuję, że znajdę miejsce pomiędzy nowymi filmami na powrót do tych starych.
1: Co ciężko jest chyba...
0: No właśnie,
1: zrealizować.
0: Ostatnio z jednym z moich kierowników produkcji rozmawiałam o tym, że on dawniej oglądał codziennie film albo dwa i że zobaczy już tyle filmów i właściwie co z tego, bo wciąż przybywa nowy tych filmów, wciąż są nowe filmy i on wciąż, prawda, nigdy nie zobaczy wszystkich, prawda?
1: No, zobaczyć wszystkie filmy to chyba jest niemożliwe.
0: Najpierw trzeba własne, prawda, po wiele razy.
1: Tak.
0: Po raz 20, po raz 25.
1: Ile widziałaś swoje filmy średnio? Liczyłaś? Próbowałaś policzyć?
0: O Boże, pokaz mi łapadni, to nie pamiętam już i który był ostatni. Mhm. Natomiast kilka pytań Słyszenie Świata miało na razie pokazy przedpremierowe, między innymi Filharmonii Świętokrzyskiej, więc, że tak powiem, tournée z tym filmem dopiero przede mną.
1: To dopiero się zacznie.
0: Tak, tak.
1: Wszyscy będą oglądać po raz pierwszy, a ty już będziesz siedział, o matko, znowu ta scena, no i znam ją na pamięć.
0: Znaczy powiem ci, że akurat przy Mi łapadni było tak, że to był film o mojej babci, więc bardzo taki dla mnie emocjonalnie ważny. Kilka pytań o Słyszenie Świata rzeczywiście mi się dobrze ogląda, może przez tą muzykę, nie wiem, znałam ludzi, też była fajna atmosfera na tym planie. Oczywiście były różne przeszkody, o których też nie powiem, ale generalnie dobrze mi się ten film ogląda, tyle że rzeczywiście jeśli chcesz już myśleć o nowych projektach, masz je w głowie, to chciałbyś się troszkę oderwać od tego, co już było.
1: Film Mi łapadni, bo o tę produkcję też chciałem zapytać. Ona, z tego co wiem, odniosła spory sukces.
0: No wiesz co, dla ludzi, którzy kończą pierwszą szkołę filmową, to rzeczywiście było coś niesamowitego. Robimy film w 8 osób.
1: Mhm.
0: Potem mamy nagle patronaty Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Armii Krajowej i szeregu innych. Ten film nagle jest wydany na DVD, bo w ogóle wspierają nas żołnierze na akcji crowdfundingowej i to na miesiąc przed misją w Afganistanie, co w ogóle jest jakąś taką piękną historią samą w sobie, wzruszającą.
1: Jak to się stało?
0: Słuchaj, ja nie wiem, jest reportaż, powstał reportaż radiowy na ten temat, film jest w sprzedaży, film był wydany wraz z magazynem Pamięć.pl. Dla mnie to jest w ogóle jakieś niemożliwe, dostaliśmy nawet odznaczenie za samą inicjatywę, Królewski Order Świętego Stanisława, kto mógł przypuszczać, że to się tak skończy, wiesz, no ja chciałam zrobić film o babci, chciałam też zrobić swój pierwszy film dokumentalny, chciałam się sporo nauczyć, chciałam współpracować z ludźmi, no i nagle się okazało, że ludzie gdzieś tam to kupują, w sensie takim emocjonalnym, że porusza ich to, że pewne historie warto zachować, bo moja babcia była wyjątkowym człowiekiem, też jakby bardzo takim zasłużonym w historii Polski. Ma szereg wątków takich w życiu bardzo poruszających i uniwersalnych. się nagle okazało, że ludzie potrzebują tego, że oni chcą o tym mówić, że to nie jest tak, że będziemy opowiadali teraz tylko o tym, jak to jest źle na świecie, ale można też opowiedzieć o tym, że istnieją dobre rzeczy w świecie, dobre osoby, które przemijają i nikt o nich nie usłyszał albo zapomniał, tak? Bo było to jakiś czas temu.
1: I nasza w tym rola, żeby przypominać.
0: Tak, ja jestem przekonana, że oczywiście trzeba wynajdywać różne tematy dające do myślenia, ale jestem przekonana, że moim zadaniem jest wyławianie takich wartościowych ludzi i opowiadanie o nich w jak najciekawszy sposób.
1: Ludzie, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, też o tym sporo ostatnio myślałem, ich niedługo tutaj nie będzie. Bo jeszcze sporo jest, tak? Sporo osób żyje. One są i przekazują potężną dawkę historii, no ale ich niedługo nie będzie. I zastanawiam się, co z naszymi wnukami, które nie będą już mieli możliwości poznać tych ludzi, nie będą mieli możliwości zobaczyć ich na żywo. I chyba właśnie taka jest rola poetów, pisarzy, reżyserów i muzyków, żeby pamięć zachować, tak, o tych ludziach. Więc rzeczywiście ten film Miła Padni jest takim tego przykładem, ale chciałam jeszcze, jak to z tymi żołnierzami było?
0: No słuchaj, to była w ogóle dla mnie kosmiczna historia, niesamowita. Byliśmy na tym portalu crowdfundingowym, szło nawet nieźle. To była masa działań właśnie promocyjnych, które trzeba było podjąć, no bo po prostu to była jedna szansa w życiu tak naprawdę na to. Mhm. I cóż, i w pewnym momencie wiedziałam, że może mi zabraknąć 2000, żeby rzeczywiście dopiąć projekt, żeby wydać DVD. Wiedziałam.
1: Bo chodziło o wydanie DVD.
0: Tak, wydanie filmu na DVD, żeby po prostu wysłać go, to DVD do instytutów polskich na świecie, żeby był w różnych zbiorach, żeby można go było właśnie wydać z gazetą. No nie chodziło, że tak powiem, o zysk, no bo to żaden zysk. Raczej o to, żeby po prostu nie skończyło się na płytce w szufladzie, która od czasu do czasu jest tam gdzieś emitowana, albo na YouTubie, prawda? No i w tym momencie, kiedy brakowało mi tych 2000, zupełnie niespodziewanie odezwał się do mnie właśnie dowódca z Lublińca, który po prostu niesamowicie mnie wzruszył, bo powiedział, że mają odłożoną właśnie taką sumę pieniędzy dla nas. I to było coś tak niesamowitego. Jeszcze, tak jak mówię, jeśli pomyślisz, że ci żołnierze potem wyjeżdżali, że przecież to są ludzie, którzy narażają swoje życie, i że po prostu gdzieś tam docenili tę historię miłej mojej babci, Teresy Leftak-Sattler, i nasze starania, młodych ludzi i mojej rodziny, no to po prostu to było coś takiego, że w takich momentach wierzysz trochę w taką metafizykę życia. Nawet jak jesteś wielkim racjonalistą, to sobie myślisz, że po prostu wspomnij, jakby to ktoś pięknie poukładał, że odzywa się do ciebie dowódca w momencie, jak ci brakuje dokładnie tej sumy pieniędzy.
1: Metafizyka życia. To myślę, że w to warto wierzyć mimo wszystko. Bez względu na nasze poglądy, tak jak powiedziałaś, racjonalizm. No, nawet jeśli to nie była metafizyka, to kurczę, no tak się złożyło, że dostaliście jednak te pieniądze. Dostałaś chyba kopa do pracy dalszej.
0: No to był taki, wiesz, jakby czujesz odpowiedzialność, tak? Nie chcesz zawieść ludzi, którzy gdzieś tam ci zaufali. Ja coś takiego czułam. Rzeczywiście metafizyka życia, tak jak powiedziałeś, no ja dosyć twardo stąpam po ziemi, ale wierzę w metafizykę życia. Na tyle wierzę, że nawet nie umiem o tym opowiedzieć dobrze.
1: No i właśnie to jest chyba dowód, że wierzysz.
0: Chyba tak. No, staram się gdzieś tam sobie przesadzać te metafizyczne doznania, żeby też nie odlecieć, prawda? Natomiast no szereg, no bo tam konfraternia świętego Stanisława też nas wsparła, mnóstwo darczyńców prywatnych, no nawet nie wymienię, ludzie, którzy gdzieś tam udostępniali te linki. Teraz chętnie od czasu do czasu wspieram jakieś projekty innych ludzi, bo uważam, że trzeba sobie pomagać nawzajem. I to jest też coś, o czym chciałam powiedzieć, że my troszkę nie wierzymy w siłę tego, że jeśli będziemy się solidaryzować i wspierać nawzajem, to stworzymy razem coś wielkiego. Bo po prostu przez to, że pracujemy w grupach po 3-4 osoby, że gdzieś tam nie tworzymy środowiska, że wszyscy jesteśmy zabiegani i nawet z muzykami troszkę tak jest, że nikt nie pójdzie nawzajem na swój koncert, bo każdy gra w tym czasie swój albo właśnie próbuje. No trochę nie o to chodzi. Moim zdaniem, jakby pomagając sobie nawzajem nawet bezinteresownie, tak naprawdę pomagam po pierwsze sami sobie, bo gdzieś tam wewnętrznie się czujemy lepiej i to odświeżamy swój mózg, bo nie myślimy tylko o nas samych. A po drugie, no po prostu jest większa szansa, że zrobi się taki łańcuszek ludzi dobrej woli, że będziemy sobie nawzajem pomagać, wspierać się, mówić o sobie. Do większej ilości uszu to dojdzie.
1: Pomagacie sami sobie, ale z polską sztuką chyba nie jest to najlepiej. Ludziom, artystom, którzy tworzą, no taka wymowna cisza, ale...
0: W sensie, że nie jest słowa... łatwo nie jest współczesnej Polsce artystom?
1: Tak.
0: No nie jest łatwo, no wiesz, no przede wszystkim artysta to powinien być zawód jak każdy inny, tak? Powinien mieć takie honoraria, żeby po prostu móc ten zawód uprawiać i nie musieć się łapać szeregu jakichś prozaicznych zarobków tylko po to, żeby się utrzymać. Powiem szczerze, że ja akurat lubię swoją pracę, wiesz, ja jestem nauczycielem na co dzień, poza tym, że robię filmy też na zlecenia, bo nie tylko autorskie i poza tym, że piszę właśnie, no to uczę i lubię to, ale widzę czasami, wiesz, że gdybym może... No, gdyby stawki w Polsce były inne, to można by się jeszcze z większym sercem poświęcić pewnym zagadnieniom w swoim życiu. Nawet tym uczniom czy projektom nie trzeba by chwytać się tylu rzeczy naraz. I myślę, że to byłoby z większym pożytkiem dla wszystkich. To by przyniosło lepsze owoce. Tak to po prostu spytałeś mnie, jak tu szliśmy, czy śpię, czy jem. Ja powiedziałam, staram się. Ale tak naprawdę, wiesz, no, nie na tym życie polega. Życie polega na tym, że masz czerpać z życia i wkładać to w sztukę albo tworzyć sztukę i najpiękniejsze rzeczy tej sztuki włożyć w życie twoje i innych. I tak to powinno wyglądać.
1: Część twoich obowiązków reżyserskich to jest czerpać z życia, obserwować ludzi, co też pochłania sporo czasu.
0: No, trzeba znaleźć na to czas. To nie jest tak, że jak się zapracujesz na amen, to już po prostu będzie super. Nie, musisz znaleźć czas i na życie, i na pracę, i jeszcze na tych wszystkich ludzi dookoła.
1: Masz czasem tak, że mówisz dość, 2 dni przerwy i wyłączasz wszystkie telefony. Powiedziałaś mi, że... pewnego
0: ale
1: razu
0: kablujesz. Że
1: to między nami, nikt tego nie usłyszy.
0: Słuchaj, no zdarza się, pracuję nad tym intensywnie. Ostatnio rzeczywiście postanowiłam sobie, że nie będę się zajmować sprawami zawodowymi, że po prostu muszę się właśnie wyciszyć, spędzić czas z ludźmi, pooglądać sporo filmów, bo właśnie byłam na festiwalu filmowym, pójść na spacer i już. I to też mam do tego prawo. Natomiast no, staram się to robić z umiarem, bo czasami jest tak, że się wyłączysz na 2 dni i potem się okazuje, że...
1: Ciężko wrócić.
0: Kolejne 2 dni będziesz spędzał na nadrabianiu zaległości, to też nie jest takie dobre. Trzeba jakiś taki zdrowy rytm sobie narzucić. No, po prostu. Są sprawy pilne, to wiadomo. Zawsze jestem do dyspozycji. Jak są sprawy, które mogą poczekać, to po prostu niech poczekają.
1: Z metafizyki życia zeszliśmy już na ziemię.
0: Tak. Te maile, rytm życia.
1: Te maile i telefony. To jeszcze jedna przyziemna bardzo kwestia. Jak idziesz z rodziną do kina, to jak to jest? Podsuwają ci 10 propozycji. Maja, wybierz. Najlepszy film jako specjalistka.
0: No, wiesz co, czasami się zdarza, że ktoś mi podsunie pomysł i mówi, że chce iść, czy że...
1: Ty mówisz, ja na to nie pójdę.
0: Ja raczej chętnie idę, ale chyba, że czasowo wybieram te filmy, na których bardziej mi zależy, ale rzeczywiście z reguły jest tak, że ja wybieram filmy, idę na nie albo sama, albo biorę znajomych, albo rodzinę i po prostu rzucam temat i trochę jak z filmem, to kto go ze mną zrobi.
1: No. A gdy już jesteś w sali kinowej i widzisz różne sceny z filmu i myślisz sobie, nie, tę scenę bym zrobiła inaczej, źle zrobili.
0: Wiesz co, czasami mi się tak zdarza, ale bardziej w dokumentach, że myślę sobie, jakbym ja coś zrobiła, albo jakbym mogła zrobić. Czasami patrzę na pewne filmy z podziwem, a czasami właśnie tak jak mówisz, że no może ja bym miała inny pomysł, no ale uważam, że każdy ma do tego prawo, prawda? Sporo się uczysz poprzez takie obserwacje, każdy robi to po swojemu. Staram się jednak najbardziej skupiać na emocjach. Pomaga mi w tym muzyka. Na szczęście ja nie mam czegoś takiego, że analizuję muzykę tak profesjonalnie, zawodowo. Mogłabym pewnie, ale ja przez to, że muzyka silnie oddziałuje na moją wyobraźnię. Zawsze wyobrażałam sobie różne rzeczy do muzyki, co może jest trochę kontrowersyjne. No ale przez to, że zawsze tak robiłam, muzykę odbierałam zupełnie na czysto i ona pomaga mi się przenieść zupełnie w inny wymiar.
1: Dokumenty. Jeszcze ostatnie pytanie, które chciałam ci dziś zadać. Wydaje się na pierwszy rzut oka osobom, które nie znają się na kinie i na reżyserii, że dokument jest łatwo wyreżyserować, łatwo jest zrobić.
0: Oj, nie jest łatwo i jestem szczęśliwa, że jestem teraz właśnie na kursie DocPro. Nie jest łatwo zrobić, ale dlatego, że właśnie musisz tak bardzo wejść w życie bohatera. Musisz mieć na to czas. Musisz mieć czas do niego dotrzeć i też bohater musi chcieć i rozumieć.
1: I musi ci zaufać.
0: musi zaufać i to jest kwestia właśnie tego, żeby nie skrzywdzić bohatera złym obrazem filmowym, ale też żeby być szczerym i żeby powiedzieć przez ten obraz coś istotnego. A bohater też jakby musi zrozumieć, że no ty masz prawo zinterpretować jego życie, że to nie jest tak, że ty robisz mu reklamy i robisz coś pod jego dyktando, bo wtedy to jest już przepuszczone przez jakieś setne filtry nie tylko twoich wrażeń, ale też jego i nie o to chodzi do końca. Więc to jest bardzo taka trudna praca, jeśli chodzi właśnie o tę relację z bohaterem. Mhm. Fascynująca zresztą. Z drugiej strony jest też istotne, żeby dokument poprowadzić tak, żeby był wciągający, ale jednocześnie, żeby nie było takiej łopatologii, prawda? Żeby był zrozumiały, ale żeby nie opowiadać w sposób no już taki zakrawiający o groteskę, że mówimy o tym, pokażemy właśnie to, o czym mówimy, prawda? No, trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby i forma była ciekawa i żeby przesłanie i emocje były silne.
1: Czyli to nie jest taka łatwa praca, jak się mogłoby wydawać.
0: Nie jest łatwa, ale jest naprawdę niezwykła i to jest właśnie takie piękne, że to łączy tą chęć poznawania życia z obcowaniem ze sztuką.
1: I obszerna widownia. To jest chyba największa satysfakcja dla reżysera.
0: Wiesz co? Tu się zastanawiam, bo oczywiście jest super, jak dużo ludzi zobaczy nasz film. To jest mega wartość, zwłaszcza w tych czasach. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że twój film zobaczą na przykład 3 osoby i te 3 osoby pomyślą sobie, że zmieniłeś ich życie, to myślę, że one są więcej warte czasami niż te 10 osób, czy 100, czy 1000, które po prostu powiedzą, że było super.
1: Maja Baczyńska, reżyserka, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Maja jest bardzo zapracowana, więc...
0: Zmykam.
1: Zmykaj, możesz wracać do obowiązków. Dzięki wielkie.
0: No, do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przemek Siudziński, ultrakolarz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Jesteś ultrakolarzem. Jak sama nazwa wskazuje, to nie jest takie zwykłe kolarstwo, które każdy z nas może sobie uprawiać na podwórku, jeżdżąc sobie wokoło bloku. Dalsze podróże cię kręcą. Potrafisz przejechać 400 km dziennie.
3: Tak, to prawda. 400 km nie jest to dla mnie w tej chwili duże wyzwanie.
1: Dla większości 40 km to jest wyzwanie.
3: Dla mnie też kiedyś było.
1: No właśnie, i chciałem cię jeszcze o to zapytać. Jak zaczynałeś?
3: No tak, to było w ten sposób, że zawsze lubiłem jeździć na rowerze. No na pewno do tego jest potrzebna miłość do roweru i trzeba lubić też podróżować, trzeba lubić sport, rywalizację, pokonywanie własnych słabości. I właśnie 10 lat temu, kiedy tam mój maksymalny dystans to był może 100 km, wymarzyłem sobie mój Race Across America i zacząłem się przygotowywać do tego. Podzieliłem sobie ten czas przygotowań na lata i każdego roku sobie planowałem progres, że będę o ileś wydłużał ten dystans. No wiedziałem, że jakby czasu mam dużo, jeśli tylko zdrowie pozwoli. W ten sposób jestem tu, gdzie jestem. W tej chwili jestem w stanie przejeżdżać 1000 kilometrów, powiedzmy, prawie non-stop.
1: Race Across America to jest 3000 mil. Nie boisz się takich dystansów? Wyobrażam sobie, że przejechanie 400 kilometrów dziennie to jest jednak duże obciążenie i dla ciebie fizycznie, ale też podejrzewam, że w pewnym momencie psychicznie. Rozumiem, że jeśli chodzi o takie dłuższe podróże, też musisz się przygotowywać w głowie.
3: Tak, to prawda. Oprócz przygotowania fizycznego, które polega na tym, że trzeba dużo kilometrów wyjeździć na treningach, trzeba też przygotować się mentalnie do tego. Ja już w tej chwili jestem gotowy na to, że nie boję się żadnego dystansu. Wiem, że jestem w stanie prawie no, bez przerwy na tym rowerze jechać długie dni, a nawet tygodnie. Natomiast to, do czego mi jest potrzebne przygotowanie mentalne, to to, żeby być w każdym momencie odpowiednio skoncentrowany i przejeżdżać ten dystans jak najszybciej. To znaczy, żeby być zawsze w każdej minucie, w każdej godzinie zmotywowany do kręcenia pedałami i żeby potrafić swój umysł tak zaprogramować, żeby on wydawał zdecydowane polecenia mięśniom, które będą kręciły. Może to tak skomplikowanie wygląda, ale no, trzeba powiedzieć, że w czwartej, piątej, szóstej dobie to już tak naprawdę nie nasze mięśnie jadą, tylko jedzie głowa i to jak jesteśmy w stanie zaprogramować siebie poprzez umysł powoduje, że jedziemy dalej i z jaką prędkością.
1: Rozmawiałem ostatnio z maratonką, kobietą, która przebiegła maraton. i powiedziała, że biegnie się sercem. Czy jeździ się sercem?
3: No tak, na pewno. Trzeba to kochać, trzeba tym żyć i trzeba w sobie też mieć taką radość z tego, co się robi, nie? Kiedy, jeśli ktoś wsiada na rower i boi się tego dystansu, wie, że ma do przejechania kilka tysięcy kilometrów i nie wie, jak to będzie i rządzi nim obawa, to wiele nie zwojuje. Trzeba cieszyć się tym, że się kręci i podziwiać sobie widoki, cieszyć się tym bólem, który tak naprawdę człowieka spotyka i mieć z tego satysfakcję, widzieć, jak pokonuje się kilometry i tym żyć. Czyli trzeba po prostu umieć tak pozytywnie się nastawić do tego. Czyli serce.
1: Jeździsz z muzyką, czy wolisz sobie słuchać naturę? Bo są różne głosy, tak samo jeśli chodzi o bieganie.
3: To zależy. Miałem taki okres, że jeździłem z muzyką i lubiłem słuchać muzyki. Teraz akurat jeżdżę bez muzyki, ale na wyścigu zespół puszcza mi muzykę, czy jakieś inne, też audycje radiowe na przykład. W zależności od nastroju, to co mi jest akurat potrzebne, jestem w stanie sobie wymyśleć, co w danym momencie mnie zmotywuje, jakie impulsy takie.
1: Ewentualnie uspokoi, jeśli już wiesz, że już nie dajesz rady, bo na pewno się pojawiają momenty kryzysowe.
3: Tak, z tym, że te momenty może nie są związane z tym, że już nie dam rady, tylko związane z jakimiś kontuzjami. Na przykład na takich długich wyścigach dość popularne jest to, że zawodnikom mięśnie karku przestają służyć i głowa opada, jest problem z widocznością, albo pojawiają się kontuzje łydek czy kolan. No i to od tego jest masażysta na wyścigu, żeby sobie z tym radzić.
1: No właśnie, jest masażysta, jest pewnie też lekarz.
3: Jest masażysta, u nas nie tyle lekarz, co ratownik medyczny, czyli nawet osoba taka bardziej na miejscu.
1: Wie, jak reagować od razu.
3: Tak, dokładnie. Kierowcy, nawigatorzy, bo też jakby tutaj sztuką jest nie zgubić drogi.
1: Przy takich długich wyścigach, przy takich długich dystansach.
3: Mhm. Tak. Mechanik rowerowy, też odpowiedzialny za elektrykę, mój trener mentalny, żebym był w dobrej motywacji cały czas. No, tego typu rzeczy, takie gospodarcze.
1: Mam wrażenie, że udział w takich rajdach bardzo długich to jest fabryka sukcesu i ty jesteś oczywiście głównym ogniwem, ale gdzieś tam z boku jest właśnie ten trener medialny, ktoś odżywienia. Powiedz mi, czym zajmuje się trener mentalny? Jak on z tobą pracuje? Bo to jest bardzo ciekawe.
3: Trener mentalny przede wszystkim do mnie mówi. Zadaje mi pytania, prowokuje mnie do tego, żebym ja w głowie sobie stworzył odpowiedni nastrój do szybkiego pedałowania. Jestem w stałej współpracy z Michałem Dąbskim, który właśnie tą rolę pełni w moim zespole i różnie spotykamy się przy biurku i on mi zadaje różne zadania takie na właśnie trening relaksacyjny. Bądź spotykamy się na siłowni i on tam ostatnie poty ze mnie wydobywa, pokazując mi, ile tak naprawdę jestem w stanie wykonać ćwiczeń, czasami pokazując mi to, co kiedyś mi się wydawało nierealne, to się okazuje, że jestem w stanie zrobić na przykład dużą liczbę powtórzeń na suwnicy, na siłowni, co wcześniej bym w ogóle nie wpadł na to, żeby się brać za coś takiego, a się okazuje, że można, więc też przesuwa tą skalę, tak jak kiedyś jeździłem 100 kilometrów, mi się wydawało, że kilka tysięcy kilometrów to jest bardzo dużo, to teraz jest zupełnie inaczej, dlatego że już przeszedłem tą drogę, wiem, że to jest realne i tak samo każdy może sobie powiedzieć, że to, że coś nam się wydaje duże, nie do końca takie jest. Zależy, z którego punktu widzenia się patrzy.
1: Remek, mamy cię w studiu. Dobrze, że zahaczyłeś o ten temat, że każdy może walczyć ze swoimi słabościami, na przykład jadąc na rowerze. Jakie porady treningowe byś nam tutaj zaserwował młodej osobie, młodej, która ma, powiedzmy, siłę fizyczną, ale jakoś takiej się nie chce. I tak sobie pomyślała pewnego dnia, wsiadłabym sobie na rower i pojeździła. Od czego zacząć? Od kilku kilometrów wokoło osiedla?
3: No to właśnie trzeba zacząć od tego serca, o którym wspominałeś, że trzeba mieć do tego serce. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje, że ma pociąg do tego i to go interesuje, tylko wydaje mu się to trudne, no to jest na dobrej drodze, żeby te trudności pokonać. No bo są osoby, których to nie interesuje i one wolą się realizować inaczej.
1: Ich nie przekonasz.
3: Sport ich nie pociąga, albo rywalizacja ich nie pociąga. Bądź traktują rower jako narzędzie do turystyki czy transportu. To też jest fajne. Ja też lubię podróżować na tym, ale właśnie no, ja mogę coś podpowiedzieć osobom, które lubią jeździć tak sportowo i mają takie zacięcie rywalizacyjne. No to właśnie jeśli mają już to serce, no to jest następny krok wyznaczyć sobie cel. On powinien być duży. Kiedyś ktoś powiedział, że jeśli twoje marzenie cię nie przeraża, to znaczy, że nie jest odpowiednio duże. Nie jest odpowiednio ambitne. No i to.
1: Ale coś w tym
3: opisuje.
1: Jest, powiem ci. I to nie tylko jeśli chodzi o kolarstwo. Chyba w każdej dziedzinie życia marzenia powinny przerażać.
3: Tak. Ale właśnie potem, jeśli tylko się nie ustawi tego celu jakoś blisko i nierealnie, to właśnie można go podzielić na jakieś etapy. Ja dałem sobie dużo czasu, bo ja dałem sobie 10 lat na realizację tego marzenia. Ono wyglądało na wielkie. Czas też wyglądał na duży, ale przecież mamy czas. 10 lat. Miałem wtedy 30 lat, teraz mam 40. No, co jestem 10 lat starszy, ale też przez 10 lat wykonałem fajną drogę.
1: A to nie jest tak, że tylko w dowodzie jesteś o 10 lat starszy? Przez to twoje kolarstwo, przez tę twoją miłość nie masz wrażenia, że stajesz się coraz młodszy, może w ten sposób?
3: To tak, myślę, że fizycznie tak, dlatego, że co roku mam lepsze wyniki sportowe. Jeżdżę coraz szybciej, więc pod tym względem tak. Jeśli ktoś twierdzi, na przykład są takie osoby, że po 30 to już tak naprawdę idziemy w drugą stronę, już się nie rozwijamy, no to mogę powiedzieć, że jest w błędzie, że jeszcze mając 40 lat można doskonalić swoją kondycję.
1: Niektórzy się już w wieku 25 lat rozpadają.
3: No, może brakuje im tego serca i brakuje im tego marzenia. Jeśli ma się serce i marzenie, no to jest właśnie to, co wystarczy. A potem to już trzeba być trochę upartym i to wszystko.
1: I mieć to serce, to cały czas krąży wokół, w środku w zasadzie jest naszej rozmowy. Remek, czy jazda, czy rower ogólnie jest modny wśród młodych ludzi? Jak myślisz?
3: Myślę, że tak. Ja przynajmniej widzę coraz więcej ludzi na rowerach szosowych, bo swego czasu była taka moda na rowery górskie, to było trochę dziwne. Sam miałem rower górski, jeździłem nim głównie...
1: Góral tak zwane.
3: Tak, góral, tak. I dużo ludzi jeździ tymi góralami po mieście, ale coraz więcej jeździ na rowerze szosowym. Rower szosowy jest lepiej przystosowany do jazdy po mieście, po twardym gruncie. No, można jeździć szybciej.
1: Ale rower szosowy jest chyba droższy.
3: W tej chwili już nie. W tej chwili już tak się spopularyzował, że właściwie najtańsze rowery szosowe już są w zasięgu tego, kogo byłoby stać na rower górski. Więc te ceny najtańszych rowerów szosowych spadają. Też jest moda na takie single speedy, czyli rowery bez przerzutek, rowery takie kurierskie z wąskimi kierownicami. To też jest fajne i ludzie dużo serca wkładają w to, żeby te rowery fajnie wyglądały. No i rzeczywiście widać tutaj ten wśród hipsterów.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że hipsterzy stare rowery uwielbiają, tylko ja nie wiem, czy oni jeżdżą, bo lubią, czy jeżdżą, bo taka jest moda.
3: Nie wiem, ale nawet jeśli to jest tylko moda, no to jest to moda jak najbardziej fajna, mi się podoba.
1: Tak patrzę na ciebie i zastanawiam się, czy tobie kiedyś przejdzie ta pasja do rowerów, ta pasja do kolarstwa, czy to jest tak, że ona będzie w tobie zawsze siedziała?
3: Wiesz co, myślę, że
1: ciężkie pytanie.
3: Myślę, że będzie siedziała, to jest ciężkie pytanie. A jeśli nie ta pasja, to jakaś inna. Myślę, że jestem człowiekiem z pasją i z marzeniami. No i myślę, że tego będę się trzymał do końca życia, czyli jakieś jeszcze co najmniej ze 40 lat, jak zdrowie pozwoli.
1: Ale rower, nie mówię tutaj o twoich dalekich wyprawach. Rower po mieście, rower do szkoły, do pracy, to jest dość tani sport i to jest bardzo dobra wiadomość.
3: Tak, dokładnie. Poza tym są jeszcze takie korzyści, że jak się rano wsiądzie na rower, to można go trochę potraktować zamiast kawy, bo zwiększa się adrenalina, zwiększa się hormon szczęścia, a i dojeżdżamy do pracy czy do szkoły, już jesteśmy obudzeni i w dobrym nastroju.
1: Jeszcze chciałem cię zapytać właśnie o ten hormon. Dobrze, że o ten temat zahaczyłeś. Ja tutaj rozmawiałem z wieloma sportowcami, trenerami personalnymi i wszyscy mi mówią, no prawie wszyscy mówią, wiesz co, te endorfiny to tak, no wiesz sobie, jeśli sobie w nie wierzysz, to oczywiście nie będę ci tutaj tego z głowy wybijał, ale z tymi endorfinami podobno jest tak, że to jest tylko takie w naszej głowie. A są te endorfiny czy nie? Powiedz mi.
3: No wiesz, jeśli to jest w głowie, to znaczy, że jest, tak? Jakoś to działa. Czy to się przekazuje z mięśni do głowy, czy to głowa po prostu tak sobie postrzega świat, to chyba nie ma dużego znaczenia.
1: Nieważne, ważne, jak ważne, że działa.
3: Czy się dobrze czujemy. I ja na przykład uprawiając sport, wychodząc na trening, często też mam taką korzyść, która gdzieś mi daje dodatkowe możliwości, na przykład w pracy, bo siedzę za biurkiem, próbuję wymyśleć coś koncepcyjnie i jakoś nie idzie, a wieczorem wychodzę na trening, mam spokój, nikt mi nie przeszkadza, kręcę sobie, słyszę tylko szum opon, wiatru i przychodzą mi do głowy fajne pomysły.
1: Kreatywność.
3: Jest duża wymiana tlenu, tak, kreatywność. Także jak ktoś ma problem z takim myśleniem innowacyjnym, to proponuję, żeby pobiegał wieczorem albo pojeździł na rowerze, a no już mu przyjdzie coś do głowy.
1: Pracujesz w biurze, rozumiem, że siedzisz przed komputerem, wymyślasz jakieś koncepcje, nie masz czasem tak, że nogi ci chodzą pod biurkiem, wiesz, pedałujesz?
3: Nie, no może aż tak to nie. Ale tak to nie, ale fakt, że to życie, no, dzielę 24 godziny na pracę, pasję, rodzinę, odpoczynek, no i to tak się wszystko kręci w kółko.
1: Powiedz mi, bo też fajnie jest rozładować emocje uprawiając jakiś sport. Na kogoś się zdenerwowałeś, ktoś cię strasznie wkurzył i masz ochotę mu wygarnąć. Przejedziesz się kilka, no u ciebie to kilka godzin, u mnie to by była godzina. I przechodzi.
3: Wiesz co, to może tak działa, chociaż ja może to przez ten trening mentalny, ale jakoś wydaje mi się, że mam coraz więcej spokoju w sobie i w sporcie, i w pracy, i na niwie rodzinnej. Też właśnie myślę, że uprawianie sportów takich długodystansowych uczy takiego panowania nad sobą i kontrolowania własnych zachowań.
1: Mówiłeś jeszcze o rodzinie. Próbujesz rodzinę wyciągnąć na rower?
3: Staram się ich na siłę nie wyciągać, ale wiem, że jak obserwują, jak ja wychodzę na trening, czy cieszę się z tego, że jeżdżę, to też sami mają ochotę wyjść. Oczywiście nie w tak ekstremalnych warunkach, tam po nocach, czy jak jest zła pogoda, czy na jakieś długie dystanse, ale majówka na przykład fajnie nas do tego usposobiła i też dzieciaki bardzo chętnie jeździły na rowerze.
1: No właśnie, jeszcze chciałem ci zadać to pytanie. Ja rozumiem, że znajomi raczej z tobą nie jeżdżą, bo ty już wiesz, jesteś na drugim końcu Polski, a oni dopiero 20 kilometrów zrobili.
3: Wiesz co, to jest tak, że właściwie można się dostosować, bo nawet jeśli ja sobie założę, że wychodzę na bardzo długi trening i z wysoką średnią prędkością, to zachęcam też inne osoby, żeby pojechały ze mną. Nie muszą robić całego dystansu, nie muszą też się tak napracować jak ja, bo jeśli ja będę prowadził grupę i więcej czasu będę spędzał właśnie prowadząc, to ja więcej się wyjeżdżę, a ktoś, kto nie ma ochoty się tak katować, może sobie siedzieć na kole z tyłu, bo ten, który jedzie na kole, czyli za mną, zużywa tam nawet do 30% mniej siły, więc...
1: Bo chodzi o powietrze, tak? Tylko tak, jakby ciągniesz za sobą, tak?
3: Tak, tak. W kolarstwie właśnie jest tak, że jeśli jest peleton i to ten zawodnik, który prowadzi, no nawet do 30% więcej energii musi mieć, no więcej watów wygenerować niż ten, który siedzi w grupie w środku.
1: To jeśli kiedykolwiek, nie wiem jakim cudem, będę musiał wziąć udział w peletonie, to wiem, którą pozycję zająć, żeby było najłatwiej.
3: No tak, to jeszcze jeśli chodzi o peleton, beton, to też ważne, żeby tu słuchacze wiedzieli, że to jest naprawdę wspaniale się jeździ w grupie, ramię w ramię i rzeczywiście jest to niesamowite przeżycie i bardzo zachęcam. Ale też zanim zaczniecie jeździć w grupie, to warto też poznać zasady takiej jazdy w grupie, czyli jak się zachować, żeby było bezpiecznie, bo w grupie jeśli ktoś, no jedna osoba zrobi tam fałszywy ruch, źle skręci, no to może cały peleton wysypać. Więc zachęcam też do poczytania w internecie, jakie tutaj sygnały ręką, głową się daje, żeby właśnie w peletonie dobrze współżyć i sobie krzywdy nie zrobić, a bawić się.
1: Dużo Polski zwiedziłeś?
3: Jadąc na rowerze? No, myślę, że tak. No, brałem udział dwukrotnie w takim bardzo ciekawym wyścigu Bałtyk Bieszczady Tour, który wiedzie ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych.
1: Ojej.
3: Jest 1008 kilometrów, więc też taki fajny, fajna liczba. I to właśnie, jeśli ktoś marzy o długich dystansach, to myślę, że to jest taki fajny cel pośredni między tym, gdzie teraz jest na przykład, a tym wyścigiem.

0: w najbliższym tym rajdzie wystartuje 1000 kilometrów, co tam? I ile się dziennie robi? Mniej więcej kilometrów?
1: Można to przejechać w 2 doby.
0: O, proszę bardzo, 500 kilometrów dziennie, no. Wiesz, powiem ci szczerze, to jest dla mnie po prostu coś spoza sfery w ogóle, wiesz, jakby to mnie nie dociera do mnie to, że można przejechać rowerem 500 kilometrów. Bo tak jak mówię, dla mnie dystans samochodem 500 kilometrów to już jest męczące, a rowerem? No, słyszysz, jak mi ręce opadają.
1: No. No tak, widzisz, to właśnie jest to, że mamy pewne takie schematy myślowe, ale one nie muszą być takie. Wystarczy spojrzeć inaczej i się okazuje, że nie takie bariery jesteśmy w stanie pokonać. Tak samo z innymi rzeczami, które nam się wydają na pierwszy rzut oka trudne. Jeśli sobie to podzielimy na mniejsze kawałki, przygotujemy się do tego, to naprawdę człowiek jest w stanie osiągnąć rzeczy, które mu się nie śniły.
0: Czy nie masz wrażenia, że możesz być i jesteś pewnym wzorem, to może takie nieodpowiednie słowo, ale przykładem dla wszystkich młodych ludzi, którzy teraz są tak zwanymi kanapowcami, a chcieliby coś ze sobą zrobić. Czy nie masz takiego poczucia, że nie pojawiła się w tobie jeszcze taka nutka potrzeby edukacji i namawiania młodych ludzi, żeby coś ze sobą zrobili?
1: No myślę, że tak, że oprócz tego, że ja realizuję swój plan i spełniam marzenia, to też fajnie jest zarażać innych. A co? Dlaczego ja mam się tylko męczyć? Żartem trochę. Ale rzeczywiście na swojej drodze też spotykam ludzi, którzy są chętni, żeby im opowiadać o tym, jak to jest, że chcieliby pokonywać takie długie dystanse, że i wybierają się ze mną na trening. Widzę rzeczywiście taki błysk w oku i to mnie cieszy. Myślę, że to jest właśnie fajne, bo pokazuje, jak ciekawie spędzać wolny czas, jak realizować swoją pasję. Tym bardziej, że właśnie to jest nie tylko o sporcie, to jest nie tylko o rywalizacji, pokonywania długich dystansów, ale to jest też o bardziej ogólnie o marzeniach, o stawianiu sobie ambitnych celów i realizowaniu rzeczy nie tylko w sporcie, ale w innych dziedzinach życia, takich rzeczy ambitnych, na które naprawdę człowieka stać, chociaż na pierwszy rzut oka mu się wydaje, że to jest trudne, nie do osiągnięcia.
0: Czy pokonując, uczestnicząc w takim rajdzie, jest taka typowo sportowa zasada fair play, że pomagacie sobie, jeśli jeden kolarz widzi, że drugi już jest psychicznie trochę wykończony, to klepie go po ramieniu i stary, jedź dalej. Rozmawiałem, cały czas nawiązuję do maratonki, z którą się spotkałem i ona mi powiedziała, że rzeczywiście to jest tak, że jak widzisz, że ktoś już nie może, to podbiegasz do niego, klepiesz go po ramieniu, dajesz mu, wiesz, kopa takiego mentalnego, stary, no jeszcze chwilka, chociaż tak naprawdę zostało powiedzmy 30 kilometrów. I to mnie bardzo zafascynowało, bo to rzeczywiście to nie jest rywalizacja jako taka, tylko to jest raczej taka przyjaźń sportowa.
1: Tak, to prawda, szczególnie to jest w kolarstwie, nawet takim, które oglądamy w telewizji. Jedzie grupa razem i oni na pierwszy rzut oka rywalizują między sobą, ale jadą w jednym peletonie, jadą czy w jednej ucieczce. I wtedy tak naprawdę z jaką prędkością oni jadą, zależy od każdego z nich. I oni muszą siebie wspierać, muszą mieć do siebie zaufanie nawzajem i mimo, że są z różnych drużyn, to współpracują. I potem nieważne, który z nich wygra, oni cały czas mają do siebie wielki szacunek i tak naprawdę osiągnęli te wyniki nie tylko dzięki sobie i swoim drużynom, ale też dzięki takiemu partnerstwu zawiązanemu na trasie.
0: I trochę można się nauczyć życia. Z tej trasy przenieść trochę zachowań do codziennego życia.
1: No jak najbardziej. Jak przejechałem Bałtyk Bieszczady Tour pierwszy raz, to wróciłem do domu, to tak sobie pomyślałem, że teraz to już nie mam prawa mówić, że jestem zmęczony, jak wracam z pracy. No bo co to za zmęczenie?
0: Posiedziałem 8 godzin za biureczkiem, nie?
1: Po dniu, gdzie tutaj kilka dób jadę. Można powiedzieć, że jest tak, jak myślisz. Jeśli myślisz, że jesteś zmęczony, jesteś zmęczony. Mhm. Jeśli myślisz, że dasz radę,
0: dasz radę. Co czuje człowiek, który przejechał rowerem całą Polskę i widzi linię mety? Pierwszy, no, chciałbym zapytać, jak to było

0: ciebie za pierwszym razem. Pamiętasz to?
1: Tak, pamiętam. To było takie... Ciężko to opisać, ale taki trochę szok, że już się zeszło z tego roweru i czegoś tam brakowało, bo przez ostatnie kilkadziesiąt godzin jednak się pedałowało. Niesamowita satysfakcja i chęć dzielenia się swoimi emocjami z innym, czyli opowiadania, no bo gdzieś tam jednak na trasie w większości jedzie się samemu z własnymi myślami, rozmawia się ze swoimi mięśniami bardziej i ze swoimi częściami ciała niż z innymi ludźmi. I dużo przeżyć się łapie różnych rzeczy po drodze, które się zdarzają. No i jest duża taka chęć opowiadania o tym.
0: Jeszcze mam do ciebie dwa konkretne pytania, bo one mi wpadły do głowy, przyznam, dopiero przed chwilą, ale są bardzo ważne. Zimą można jeździć rowerem i to nie trzeba robić tego w siłowni.
1: Zimą można jeździć na rowerze, to prawda. Oczywiście, jeśli jest ślisko, to wtedy raczej bym odradzał jeździć po drogach publicznych, tam gdzie są samochody,
0: bo
1: dlatego,
0: że
1: różne rzeczy mogą się wydarzyć, kolarz może nie wyhamować, samochód może wpaść po ślisk i nieszczęście gotowe. A tak, to można jeździć jak najbardziej. Wszystko jest w tym, co na siebie założymy. To znaczy, jak się ubierzemy. Jeśli jest mokro i zimno, potrzebny jest odpowiedni strój, ocieplacze na buty, rękawiczki dobre, czasami nawet takie narciarskie. Więc to jest wszystko takie doświadczenie, które się nabywa. Tak jak raz wyjdziesz na rower, nieodpowiednio ubrany, zmarzniesz albo zmokniesz, to zapamiętaj sobie to i zaplanuj sobie następnym razem, żeby założyć dodatkowe ubranie.
0: Ale wiesz,
1: i też w drugą stronę. Czasami można się ubrać za ciepło i to też jest wtedy niedobrze, więc to jest doświadczenie albo podpytanie kogoś, kto jeździ. Ale można jeździć cały rok.
0: Bo wiesz, bo w styczniu, lutym, gdy temperatury osiągają naprawdę minus 30 stopni, ludzie chodzą w kożuchach opatuleni, także trudno rozpoznać kogoś na ulicy, no i ty wychodzisz sobie na rowerek, no to budzi trochę zdziwienie i myślę, że dla młodych ludzi, którzy chcą sobie też pojeździć, no myślą sobie, pojeździć to ja sobie mogę latem, a nie w taką pogodę jak teraz, czyli odpowiednio się przygotować, odpowiednio się ubrać i co? I raczej się nie rozchoruje.
1: No tak, bo to jest kwestia ubrania, tak? Jeśli będziemy za lekko ubrani, to możemy złapać przeziębienie, jeśli będziemy za ciepło ubrani, to się spocimy i też złapiemy przeziębienie. Natomiast z tym rowerem zimą to jest taki schemat myślowy, tak? Że zimą się nie jeździ na rowerze. No dobra, ale w sumie na nartach jeździmy, tak?
0: No właśnie.
1: Może być minus 30 i się jeździ. No to a czemu nie jeździć na rowerze? W tej chwili już też Cezary Zamana organizuje maratony zimowe na przykład i też kilkaset osób się zbiera, żeby sobie pojeździć zimą i zakładają grube opony, ubierają się ciepło, nie zraża ich to, że na takim maratonie się przewrócą 30 razy. No okej, ale mają frajdę.
0: No, trzeba to kochać i rzeczywiście wtedy, niezależnie od pory roku, ten rower jest w naszym życiorysie i w naszym planie dnia. Ostatnie pytanie do ciebie. Co jeść i co pić przy takich długich i wyczerpujących dystansach? Bo rozumiem, że to też musi być bardzo dobrze rozplanowane.
1: Tak. Tutaj jeśli mamy do czynienia z takim wyścigiem jak Race Across America, gdzie jedzie ekipa w samochodach technicznych, no to jest łatwiej, bo możemy wziąć cokolwiek na pokład samochodu. I ja piję napoje izotoniczne i żywię się takim dietetycznym mleczkiem, które jest przeznaczone dla osób chorych, nie mogących przyjmować pokarmów stałych. Mhm. To ma odpowiednią ilość kalorii, jest zbilansowane, ma wszystkie minerały, które są potrzebne i sprawdziłem to i naprawdę się super, super sprawia, chociaż producent nie pomyślał tego jako jedzenie dla sportowców, ale myślę, że wcześniej czy później to tak zostanie. No i właśnie ma to taką zaletę, że jest lekko strawne. Nie jest to jakiś makaron, ryż, który trzeba tam przełknąć i tak dalej, tylko jest to coś, co można napić się jak z bidonu.
0: To ja ci w takim razie życzę połamanych kół.
1: Lepiej żyć mi silnej nogi.
0: O, silnej nogi i silnej głowy. I żeby tak. Twój trener mentalny dawał sobie z tobą radę. Ba, żebyś to ty mu pomagał w pewnym momencie, żeby życzę ci, żebyś miał tę satysfakcję.
1: O, bardzo fajne życzenia.
0: Remek Siudziński, Ultrakolarz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Dzisiaj wprost ze studia wyruszamy w podróż do odległej Indonezji, a to dlatego, że jest ze mną Polka mieszkająca na Bali, czyli Daria Wiekiera. Salam apagi, Dario.
4: Witam serdecznie.
3: Czyli po indonezyjsku dzień dobry, a to jest Miasto Młodości, zapraszam Paweł Tworek. Polska flaga jest biało-czerwona, indonezyjska na odwrót, czerwono-biała. Dario, dla ciebie decyzja o stałym pobycie w Indonezji to też była taka zmiana o 180 stopni?
4: Co do flagi, to ona powstała na skutek od oderwania niebieskiej części flagi holenderskiej na znak niepodległości, więc tutaj wszyscy mylimy, że to jest, może mieć coś wspólnego z naszą flagą, ale nie ma. Natomiast jest to duży przeskok dla mnie pod każdym względem kulturowym, klimatycznym i tak dalej, ale czy 180, myślę, że nawet więcej.
3: Ale to jest tak, że od razu chciałaś żyć w Indonezji?
4: Nie od razu chciałam żyć w Indonezji. Ja pojechałam tam w podróż po prostu, żeby sobie pozwiedzać, no i tak wyszło.
3: No i tak podróżowałaś zapewne po wielu krajach.
4: Za pierwszym razem, jak byłam tam, byłam w Malezji, w Singapurze i w Indonezji. Z czego w Indonezji właśnie głównie na Bali, na Gili i na Nusa Lembongan, na tych trzech wyspach.
3: Czyli to zafascynowanie Azją pojawiło się już od początku.
4: Tak, już wcześniej byłam w Azji, w Chinach, w Tajlandii, później miałam dość długą przerwę z Azją, no i później postanowiłam sobie pojechać taką krótką, bo wtedy bodajże 15 dni pobytu, więc to nie jest dużo jak na Azję, no ale jak widać 15 dni wystarczyło,
3: żebyś została na stałe.
4: Żeby moje życie się zmieniło, tak.
3: Dario, dlaczego zatem warto podróżować?
4: No ja myślę, że podróżowanie uczy nas wielu rzeczy, tak? Jak to mówią, że podróże kształcą. Ja myślę, że stajemy się bardziej tolerancyjni na wszystko, tak? Poznawanie nowych ludzi, akceptowanie ich obyczajów, tradycji, zachowań, to jest bardzo istotne w Azji, tak? Bo może, ja akurat mieszkam na Bali, Bali jest takie bardzo turystyczne, tam są ludzie z całego świata, więc może tam tego tak nie widzimy i Balijczycy się przyzwyczaili do turystów, ale jak pojedziemy na inne wyspy, Indonezji typu Sumatra, czy Borneo, czy Sumba, to tam widzimy, że to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inne zachowania i my po prostu musimy to zaakceptować, będąc tam. Nie możemy wymagać od nich, żeby zachowywali się tak, jak my chcemy, tak? No nie jest zawsze łatwo, ale jest dobrze i myślę, że to jest taki główny powód, dlaczego powinniśmy podróżować, tak? No oczywiście możemy pozwiedzać, zobaczyć ciekawe miejsca, to jest taki standard, natomiast moim zdaniem to uczy bardzo dużo tolerancji i później w każde inne miejsce, które jedziemy, to moim zdaniem widzimy pozytywy, a nie negatywy tych miejsc, tak? Nie krytykujemy tych ludzi, dlaczego są tacy, bo tacy są po prostu. Tak?
3: A zauważyłaś przez ten czas, że na Bali, w Indonezji pojawia się więcej turystów?
4: To znaczy, ja nigdy nie rozumiem opinii ludzi, którzy piszą czy mówią, że Bali jest zatłoczone. Ja mieszkam tam przez rok i mieszkam naprawdę w turystycznej części i dla mnie tam jest cały czas tak samo. To nie jest taki tłok, że nie ma gdzie się na plaży położyć, nie ma gdzie usiąść, znaleźć miejsca na chwilę relaksu, ponieważ tam jest tak wiele rzeczy do robienia, że tam nawet jak przyjedzie bardzo dużo osób, bo tam przylatuje bardzo dużo, tam ten główny taki czas, gdzie większość się na Bali dolatuje, to jest między godziną 18:00 a 21:00, więc my czasami czekając na naszych gości potrafimy czekać 2 godziny, bo jest tak duże opóźnienie, nie samolotów, tylko lotniska, tak? Bo zanim wszyscy się odprawią, to troszeczkę zajmuje. Natomiast tam jest tak wiele rzeczy do zrobienia, że ci ludzie zawsze, każdy wybiera swoją drogę. Jeden idzie do spa, drugi na plaży, trzeci surfuje, czwarty się wspina na wulkany, piąty śpi, szósty imprezuje, więc to nie jest tak, że to jest jak w takich typowych kurortach, że wszyscy w jednym czasie tak wychodzą na plażę i wszyscy tylko się w tym jednym miejscu spotykamy.
3: Podróżując po całej Indonezji, bo wiem, że podróżujesz po całej Indonezji, zauważasz, że jest wzrost tej turystyki?
4: Troszeczkę tak, aczkolwiek ludzie nadal się boją jeździć w te miejsca, które nie są reklamowane, tak? Na przykład wyjazdy na Sumatrę, no nie ma tego, biura podróży nie oferują za bardzo takich miejsc, a to jest naprawdę warte zobaczenia. Ale tam nadal jest bardzo ciężko turystę zobaczyć.
3: Dario, może stwórzmy taki niezbędnik turysty, który wybiera się do Indonezji. Jak powinniśmy się przygotować do tej podróży? O czym powinniśmy pamiętać?
4: To znaczy się... ciężko mi powiedzieć, bo jak ja leciałam, to jakoś nie przygotowywałam się specjalnie, nie szczepiłam się.
3: Ale powiedziałeś, że leciałaś, czyli powinniśmy na pewno zacząć od biletów lotniczych.
4: Zdecydowanie, znaczy nie, moim zdaniem powinniśmy zacząć od zorientowania się, co chcemy zobaczyć i jaki mamy budżet, bo bardzo często ludzie robią ten błąd, że znajdą jakąś fajną ofertę cenową biletu lotniczego, kupią w ciemno ten bilet i potem się dopiero zastanawiają, co oni tam mogą robić. I wydaje im się, patrząc na mapę, że to jest tak prosto, tak? Pojedziemy, wynajmiemy sobie samochód i w jeden dzień obejrzymy wyspę. Tam się nie da tak obejrzeć wyspy w jeden dzień.
3: A jakie jest takie minimum? Na ile warto przyjechać do Indonezji?
4: To znaczy, ja zawsze polecam, żeby co najmniej dwie wyspy zobaczyć, dwie, trzy, tak?
3: A czasowo?
4: No to tak, żeby zobaczyć na przykład Bali, Lombok i odpocząć sobie i coś jeszcze porobić, na przykład coś sportowego, no to tak myślę, że z 2 tygodnie pobytu samego plus 2 dni na podróż, tak? Czyli około 16 dni musimy mieć. Ale to jest takie, w 10 dni też można dużo zobaczyć, tylko wtedy nie odpoczniemy.
3: Ale zdecydowanie lecimy, bo innych środków transportu nie ma.
4: Nie ma, zdecydowanie nie ma i to, co było 5 lat temu, jak ja leciałam pierwszy raz, a co jest teraz, to teraz mam naprawdę bardzo duży wybór różnych połączeń i w różnych cenach. Jak ja leciałam 5 lat temu, nie było takiego wyboru.
3: To jak znaleźć takie najtańsze połączenie?
4: No ja współpracuję tutaj z agentem na miejscu w Polsce i ja zawsze przez nich kupuję bilet, dlatego że w momencie, gdy coś się dzieje, no to wiem, do kogo się od razu zwrócić, tak? No można przez strony internetowe. To zależy, co chcemy, bo jak na przykład chcemy od razu kupić bilet, no to bo kupując przez stronę, musimy od razu zapłacić. Kupując u agenta możemy zrobić rezerwację, możemy się jeszcze zastanowić. To jednak jest daleka podróż, proszę Państwa, więc to naprawdę trzeba przemyśleć. To nie jest tak, że sobie kupimy bilet i na następny dzień się pakujemy i lecimy, tak? Na samą podróż się trzeba być przede wszystkim wypoczętym na tą podróż, tak? Nie można być zmęczonym, bo najkrótsza opcja, w jakim można się dostać na Bali, to jest 17 godzin. To jest nadal bardzo dużo. Więc no, musimy się troszeczkę przygotować, tak?
3: A co wówczas z noclegiem? Bo mówi się, że Azja jest tania.
4: No, znaczy z noclegami, jeżeli chodzi o miejsca, które my tutaj oferujemy i które proponujemy turystom, to jest tak, że można znaleźć naprawdę tani nocleg, można znaleźć bardzo drogi. To wszystko zależy, co lubimy. Jeżeli lubimy luksus, to oczywiście szczególnie Bali, tak, Gili, one się specjalizują w spełnianiu zachcianek turystów, więc jeżeli kogoś stać, może sobie naprawdę w luksusowym hotelu, w luksusowych warunkach przybywać. Jeżeli ktoś szuka orientalnej Azji, no to można za nie wiem, $10, tak, 15.
3: Albo couchsurfing.
4: Tak, albo couchsurfing. No z tym jest różnie.
3: To może jeszcze
4: ale
3: wyjaśnijmy,
4: można,
3: czym jest ten couchsurfing.
4: Couchsurfing to jest tak, że znajduje się ludzi, tak, w danym miejscu, w którym chcemy i oni po prostu nas goszczą. My w zamian tego dzielimy koszty mieszkania, tudzież koszty jedzenia, tak, czy nawet ich zapraszamy. W Indonezji jest to bardzo popularne. Bardzo popularne i wiele osób, młodych osób korzysta z tego. Także no tylko warunki mogą być różne, bo proszę Państwa, tam ludzie żyją no nie w takim standardzie, jak my żyjemy, tak? Czyli jak naprawdę trafimy na jakieś bardzo, bardzo slumsowe rejony, bo my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić do końca, no to możemy w takich miejscu, wiecie, no ciężkim do życia. Także kto jak co już, lubi.
3: Jak już jesteśmy takimi osobami, które zdecydują się na nocleg u kogoś, to zazwyczaj są te osoby nazywane backpackerami.
4: Tak, tak. Takich jest dużo w Indonezji.
3: To jest taka osoba, która pakuje się właśnie do plecaka, najpotrzebniejsze rzeczy tam ma i podróżuje. Ale jakie takie rzeczy powinniśmy zabrać właśnie w podróż do Indonezji? Co powinno się znaleźć w takim plecaku?
4: No na pewno klapki, tak? Bo tam w innym obuwiu się nie da chodzić, więc klapeczki zawsze trzeba mieć w zapasie. Z kremami do palania to ja bym nie polecała, bo warto kupić na miejscu też, nie ma co dźwigać. Nie ma jakichś takich szczególnych, moim zdaniem.
3: Ale trzeba uważać, żeby się nie spalić na pewno.
4: No tak, tu mieliśmy przypadki. Panie redaktorze, przypaleń, tak, to my zawsze gościom mówimy na początku, bo Indonezja nie do końca jest taka bardzo gorąca, czy jest gorąca, to jest klimat tropikalny, ma tam pomiędzy 27 a 29 stopni, ale lądując na przykład po południu, wydaje nam się, że to jest całkiem tam przyjemnie chłodno i możemy tutaj spokojnie sobie wyjść bez posmarowania. Natomiast no,
3: to takie złudzenie przez wiatr.
4: Złudzenie przez wiatr, dokładnie. Szczególnie jeżeli się, nie wiem, czy płynie na łódkę, czy surfuje, czy jeździ skuterem.
3: Czyli na pewno coś, żeby nie dać się spalić. A jeśli chodzi o taką kwestię jak owady, które cały czas latają gdzieś, bo tam tych owadów jest o wiele więcej niż u nas w Polsce.
4: Jest o wiele więcej, natomiast w tych miejscach turystycznych oni dbają bardzo o to, tak? Spryskują. Na Bali, tam w rejonie, gdzie my mieszkamy, to jest co dwa tygodnie spryskiwany obszar. Natomiast tam na miejscu można naprawdę, idąc do apteki, oni są bardzo dobrze wyposażeni we wszystko, więc szczególnie podróżując z plecakiem, to nie warto zabierać tych wszystkich rzeczy, także tylko latarkę trzeba mieć. O właśnie, to jest bardzo, bardzo istotne, bo jak się wyląduje w jakimś miejscu, gdzie naprawdę jest ciemno i tam jest dzień krótki, tak? O 18 zachód słońca, o 19 już jest ciemność i możemy nie trafić do naszych bungalowów na przykład z powrotem.
3: Czyli raczej te 12 godzin taka jest długość dnia.
4: Taka jest długość dnia i dlatego trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, jeżeli się zwiedza, bo nie można sobie tam spać do 10, do 11 i później wyruszyć, ponieważ zaraz się będzie robiło ciemno, więc trzeba się tutaj zdyscyplinować.
3: A jak podróżujemy sami, to jakiś GPS w telefonie może?
4: Ja podróżowałam sama i nic nie miałam.
3: Ale przydać się pewnie może.
4: Pewnie się może przydać, ale Indonezyjczycy też są bardzo, bardzo pomocni. Oni nawet jak nie znają języka, tak, to zawsze ci wytłumaczą jakoś. Także to jest taki naprawdę bardzo przyjazny kraj dla obcokrajowców.
3: A co z jedzeniem, jak już jesteśmy tam? Właśnie możemy też tanio zjeść?
4: Tak, możemy zjeść tanio, możemy. To zależy, co lubimy, tak? No, zdecydowanie kuchnia indonezyjska jest dość ostra, więc musimy być ostrożni z zamawianiem ostrych potraw. Oni się zawsze pytają, czy chcemy na ostro, czy łagodnie, czy średnio. Więc ja nie radzę. Ja zamawiam ostre tylko w miejscach, które znam, tak? Bo już kilka razy miałam złe doświadczenia. Natomiast dobrze jest się żywić w takich lokalnych warungach. To oni się tam warungi nazywają, tak? Czyli takie sklepy, to są takie przede wszystkim, przeważnie takie rodzinne, małe biznesy, gdzie na przykład rodzina muzułmańska prowadzi taki sklepik i tam oferuje po prostu do jedzenia to, co oni jedzą na co dzień, tak? Czyli to są, wtedy może być kuchnia z tam, nie wiem, Sulawesi, może być kuchnia z Jawy.
3: A co Indonezyjczycy jedzą na co dzień?
4: No oczywiście wszystko co smażone, czyli ryż smażony i makaron smażony, który możemy kupić wszędzie i w każdej postaci i zawsze.
3: Nasi goreng i mia goreng.
4: Tak, nasi goreng, mia goreng jest bardzo, bardzo popularny, wszyscy to znają. No i taki nasi goreng czy mie goreng nawet w takim mieście jak Kuta, tak, tylko już tej części bardziej takiej nieturystycznej, tylko azjatyckiej, to możemy za, no nie wiem, 80 centów, 70.
3: Czyli tak naprawdę za złotówki.
4: Za złotówki, tak, tak. No ale są też drogie restauracje, tak? Są też drogie restauracje. No my oczywiście polecamy, jeżeli ktoś lubi owoce morza i ryby, bo tam jest wszystko świeże, tak? Więc targ rybny w Jimbaran. Tylko nie restauracje, tylko po prostu wybrać się na targ rybny, wybrać sobie co chcemy i tam już są lokalni ludzie, którzy to przyrządzają i to jest wyśmienite jedzenie.
3: A jest coś takiego, co tylko zjemy w Indonezji? Może z czymś, coś no, z czym
4: ja
3: ty
4: myślę,
3: się spotkałaś.
4: Że zupa bakso, tak? Zupa bakso to jest taka bardzo słynna zupa. Wszyscy w Indonezji ją lubią, wszyscy jedzą. To są takie pulpeciki. Przeważnie są mięsne, tak? Znaczy one nie wyglądają jak nasze mięsne pulpeciki, bo one są robione tam z mąką, z czymś tam. I to jest taki rosołek ze świeżą kapustą pekińską, z tymi kulkami bakso i no i oczywiście z chili i to jest bardzo dobre i bardzo pożywne, także polecam.
3: Czyli takie zbliżone do naszego rosołu.
4: To jest bardzo zbliżone do naszego rosołu, tak, tak. Tylko zamiast makaronu zwykłego jest makaron ryżowy, jest świeża kapusta pekińska i jest, no i są te pulpeciki bakso, tak.
3: A jak już się najemy, no to przychodzi czas na to, że na pewno troszeczkę się też ruszamy, ale jak już w końcu opadną nam te siły, to trzeba skorzystać z jakiejś komunikacji. Być może komunikacji miejskiej. Istnieje tam coś takiego?
4: Tak. No podróż jest dość... Znaczy na Bali ja nigdy nie korzystałam z komunikacji miejskiej, tak? Tam jest bardzo dobrze rozwinięte...
3: A w ogóle w Indonezji?
4: Tak, korzystałam, ale to jest ciężko. No w Dżakarcie na przykład poruszanie się autobusem jest ciężkie. Jest ciężkie, bo to jest duże miasto, jest straszny korek, te autobusy są zapchane, tych ludzi się wręcz wpycha do tych autobusów. No, tam się nie wsiada, tylko wpycha. Często nie ma klimatyzacji, jest zaduch i no... To można sobie doświadczyć coś takiego, ale na co dzień jest ciężko. Ale tam jest bardzo dużo takich prywatnych przewoźników tak zwanych, którzy ci oferują za tam, nie wiem, $0.50 czy dolara, że mogą cię gdzieś tam podwieźć. I klienci korzystają z tego, bo bardzo często widać tam Indonezyjczyka na skuterze, który wiezie jakiegoś tam Australijczyka, tudzież innego turysty. Więc...
3: Ale na gapę też można.
4: No tak, chyba tak.
3: Jakie są koszty takiego transportu?
4: To znaczy tego prywatnego? No to tak, ile co łaska, tak? Bo oni tam, oni tam zawsze wyskakują z jakąś ceną swoją, tak? Typu $5, no ale $5 w Indonezji to jest bardzo dużo, więc tutaj ja myślę, że jak się pan dolara, półtorej zapłaci.
3: Czyli jest tak, że Indonezyjczycy są pod tym względem cwani i próbują trochę wyciągnąć od turystów.
4: Tak, bardzo.
3: Ale też z tego, co mi kiedyś wspominałaś, Indonezyjczycy zbyt wiele nie piją alkoholu.
4: Nie piją. Ta nie ma tradycji picia. Nawet na rodzinnych, dużych imprezach nie podaje się po prostu alkoholu. No na Bali akurat nie jest, na Bali, Lombok, to są te miejsca, gdzie są turyści, więc piwo można kupić. Piwo jest w przystępnej cenie, bo bodajże około $2 kosztuje butelka. Natomiast inne alkohole są strasznie drogie. I przez to wynika, że z tego wynika po prostu, że no jadąc trzeba się nastawić na picie głównie piwa, no chyba, że ktoś chce wydawać dużo, dużo pieniędzy, bo naprawdę jest drogo. Naprawdę drogo. Nie wolno też dużo wozić alkoholu. Oni są bardzo tutaj restrykcyjni na lotnisku, tak? Można mieć jedną butelkę na głowę i prześwietlają każdy możliwy bagaż przy wyjściu z lotniska, więc zabiorą na pewno wszystko, co ktoś ma w nadmiarze, więc tutaj...
3: Czyli jedna butelka równa jednemu litrowi.
4: Tak, jedna butelka równa jednemu litrowi, tak.
3: No to wiadomo, że jak się zazwyczaj pije alkohol, no to też lepiej tego nie łączyć ze szczepieniami, z jakimiś antybiotykami, ale na co warto się szczepić właśnie jadąc do Indonezji?
4: To znaczy, no ja osobiście się nie szczepiłam na nic, tylko w momencie, gdy leciałam na Borneo, no tam jest jednak zagrożenie malarii, więc albo szczepić się, akurat brałam tabletki, tak? Natomiast no to chyba te standardowe takie szczepienia, tak? Typu nur brzuszny czy WZWA. Natomiast nie ma, do tych rejonów typu Bali, Lombok nie ma wymaganych obowiązkowych szczepień. Więc to już tutaj jest każdego sprawa, czy się zaszczepi, czy się nie zaszczepi.
3: Ale wspomniałaś o durze brzusznym. Czy to jest rzeczywiście tak, że jak jemy z takich warungów, z takich barów ogólnodostępnych, to jest prawdopodobieństwo, że możemy się zatruć?
4: No raczej nie. Raczej nie, bo oni tam mają taką mentalność, że jak już nam coś serwują, sprzedają, to musi być świeże, zdrowe i tam raczej w takiej kwestii raczej nas nie oszukają, tak? Bo zresztą to jedzenie im bardzo schodzi, w Indonezji się bardzo mało gotuje w domach. Tam trzeba wyjść do ludzi, oni rzadko jadają w domu, bo to jest żadna atrakcja jeść w domu, tak? Trzeba wyjść gdzieś, coś zjeść, popatrzeć, porozmawiać, spotkać się z kimś, więc tam jest tradycja jedzenia, to nie jest tak, że oni tam, to się wydaje w tych warunkach, że to jedzenie nigdy im stamtąd nie schodzi, ale tam naprawdę Indonezyjczycy to kupują, tak? Więc mnie się nie zdarzyło mieć żadnych tutaj przygód, mimo że w niektórych miejscach, na Bali to nie, ale na Sumatrze to zdarzyło mi się w takich miejscach. No, powiedziałabym, z wyglądu by dawały dużo do życzenia, ale jedzenie było fantastyczne, wyśmienite, no i nic mi nie było, tak? Przede wszystkim tam jest bardzo zdrowe jedzenie, mimo że nie ma wszystko smażone, ale tam się nie używa jednego tam tłuszczu do smażenia 15 razy. Wszystko jest zdrowe, to jest wyspa wulkaniczna, oni nic nie sprowadzają, tak? Wszystkie warzywa są świeże, niepryskane i to naprawdę widać. Ja to widzę po skórze, jak moja skóra reaguje na jedzenie w Europie, a jak reaguje na jedzenie tam, tak? Tutaj zawsze mam jakiś problem. Natomiast tam nie mam nic.
3: Nie ma takiej żywności genetycznie modyfikowanej.
4: Nie ma takiej żywności genetycznie modyfikowanej. No, pewnie jest tam coś w supermarketach, ale Indonezyjczycy tego nie kupują, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie ich jedzenie, co oni jedzą na co dzień, to jest wszystko, to jest bardzo dużo sera tofu, tak zwane tempe, to jest taki smażony ser tofu, który jest też wyśmienity. Dużo soi, ale to jest wszystko świeże, tak? To jest wszystko świeże, więc ja naprawdę bardzo polecam kuchnię indonezyjską.
3: Wiele dobrego mówisz o Indonezyjczykach, ale jeśli przyjeżdżamy pierwszy raz do tak odległego kraju, bo to jest aż około 11 tysięcy kilometrów od Polski, czy jest coś takiego, na co z pewnością warto uważać?
4: Niestety w tych miejscach, gdzie są turyści, oni są troszeczkę już tak rozpuszczeni, brzydko powiedziawszy, tak? Czyli na przykład, nie wiem, no mogą cię oszukać w kantorze, tak? To się bardzo często zdarza, więc jak tak obserwujemy kurs wymiany walut, no to lepiej się tutaj nie pchać na ten taki, który mają najwyższy kurs, bo to już wiadomo, że jest coś podejrzanego, tak? No mnie się nie zdarzyły jakieś takie poważniejsze sytuacje, tak? Ale na przykład na lotnisku, jak nie mamy zorganizowanego transferu do hotelu czy gdzieś, tak? No tam jest oczywiście zawsze grupa czekających, oferujących różne ten i nawet jak oni zaoferują, że tam, nie wiem, za 300 tysięcy, tak? Rupi mogą was zawieźć, to jest jakieś $25, no to na nasze warunki to nie jest jakoś strasznie dużo, natomiast no trzeba znać realia, tak? Więc bezpiecznie sobie zawsze zorganizować jakiś transport wcześniej niż później tam wybierać na lotnisko, albo się dowiedzieć, czy na stronie gdzieś, jakie są mniej więcej realia, ile można za taką trasę zapłacić. Ale na przykład na Bali jest bardzo popularny, znaczy jest bardzo dobrze rozwinięta ten transport taksówkami, więc one raczej są bardzo uczciwi, tak, więc można spokojnie takimi taksówkami.
3: Czyli uważamy na kantory i na taksówkarzy.
4: Na kantory najbardziej i to oni są do tego stopnia wyspecjalizowani, że oni nawet potrafią swoich oszukiwać, także na kantory proszę uważać.
3: Ale oprócz tych dwóch kwestii jakby nie ma czego się obawiać.
4: Nie. No mnie ja nigdy nie spotkałam się z jakimiś tutaj.
3: A dla turystów jacy są Indonezyjczycy?
4: Bardzo przyjaźni, bardzo pomocni, ponieważ no w większości tych wysp to oni żyją, tak jak, nie wiem, Bali, Gili, oni żyją z tego, że mają turystów, więc są bardzo pomocni. I tak samo, co jest ciekawe, na przykład w takim biurze imigracyjnym, tak, to jest taki urząd państwowy i tam ja dość jestem częstym gościem z różnych tutaj przyczyn. Oni są zawsze bardzo, bardzo przyjaźni. Nawet jak człowiek się spóźni, to nie ma, że tam jest okienko zamknięte, już do widzenia. Zawsze przyjmą człowieka. Z uśmiechem się zapytają, dlaczego się pani spóźniła na przykład. Także jeżeli chodzi o takie sprawy, to naprawdę w momencie, gdy coś się dzieje, tak? Czy nie wiem, trafisz do szpitala, czy właśnie, nie wiem, zginie ci jakiś dokument, czy musisz jakikolwiek dokument, czy musisz sobie wizę przedłużyć, czy cokolwiek, tak? To jeżeli o takie sprawy chodzi, to te urzędy państwowe są bardzo, bardzo przyjaźnie nastawione dla obcokrajowców.
3: Czyli na przykład policja nie jest tam skorumpowana?
4: Znaczy policja jest skorumpowana i to jakbym powiedziała, nawet nasi goście mieli taki przypadek, że tutaj niestety musieli przekupić policję, natomiast...
3: A co takiego się wydarzyło, że musieli przekupić policję?
4: Im zginął aparat fotograficzny, tylko że w jakimś hotelu po drugiej stronie wyspy już tam nie mieli czasu na zgłoszenie tego na policji tam, na miejscu, bo mieli transport już zorganizowany, musieli się przemieścić do Kuty i zgłosili to w Kucie. No i oczywiście Kuta stwierdziła, że to jest nie ich biznes, nie ich rejon i się nie da. No ale jak tutaj...
3: Czyli po prostu już inny region wyspy.
4: Tak, inny region wyspy, ale jednak się dało to załatwić, tak, bo... No wiesz... Także jest skorumpowana. Nie, no korupcja tam jest, to nawet tak w jakichś tam rankingach, to jest jeden z bardziej skorumpowanych krajów świata. Ale tak... w takich drobnych przypadkach to nie sądzę, żeby to było aż tak.
3: Ale warto mieć trochę gotówki zawsze przy sobie.
4: Tak.
3: I warto pewnie przyjechać z dolarami.
4: Z dolarami, tak. No i tak, najlepiej.
3: Mhm. Da się w ogóle polską walutę wymienić?
4: Nie, polskiej waluty się nie da wymienić i trzeba na chwilę obecną uważać z kartami, bo u nas są już nowe karty, czy kredytowe, czy debetowe. Bardzo często te bankomaty po prostu zżerają te karty. Bardzo często też nie można wypłacić pieniędzy z karty, ponieważ one nie są dostosowane do ich bankomatów i no, ja miałam taki przypadek, raz mi kartę wciągnęło, a raz chyba z 8 bankomatów próbowałam w kucie i z żadnego nie dało się wypłacić i właśnie powodem było to, że nasze, te nowe karty, one po prostu nie są dostosowane do ich bankomatów.
3: W Indonezji chyba warto wspomnieć o tym, że ludzie bardzo się szanują.
4: Tak, bardzo się szanują i jeżeli chodzi o narodziny, to jest tak, że szczególnie na Bali jest to bardzo ciekawe, tak, że tam do 210 dnia bodajże życia dziecko nie może dotknąć ziemi, tak, czy znaczy tam w mieszkaniu, oczywiście można go posadzić na podłodze i tak dalej, ale te dzieci w ogóle do 5 miesiąca nie wychodzą z domu, nie mogą zostać z nikim spoza rodziny, tak, czyli tam nie ma w ogóle takiej opcji, że sobie, nie wiem, jak dziecko ma 3 miesiące, weźmiesz opiekunkę i ten, tam się bardzo kocha dzieci.
3: Dario, opowiadasz z taką niesamowitą fascynacją o miejscu, w którym teraz mieszkasz. Co sprawiło, że ty zakochałaś się w Indonezji?
4: Znaczy ja tam bardziej zakochałam się w Indonezyjczyku chyba niż w Indonezji, więc ciężko mi powiedzieć, ale to znaczy ja bardzo lubię ciepło. Nie ukrywam, tak, że tutaj polskie zimy, tudzież jesień były dla mnie naprawdę ciężkie do przeżycia. Ja nie lubię ubierać się, zakładać butów zimowych i wszystkich tych innych akcesoriów, więc takie życie w klapkach przez cały rok jest dość korzystne. Aczkolwiek tak jak mieszkam non-stop przez rok, to jest czasami jest ciężko, jest tak, bo naprawdę czasami są bardzo gorące dni, aczkolwiek to jest rzadko, tak? Natomiast ja zaakceptowałam po prostu tą... To ciężko powiedzieć, że się zakochałam w Indonezji. Ja po prostu tam stworzyliśmy rodzinę i ja po prostu zaakceptowałam ten styl życia, tak? Znaczy nadal jest mi to czasami ciężko. To nie jest tak, że ja tutaj w pełni ze wszystkim jest mi łatwo, bo oni nie mają poczucia czasu, nie mają tutaj pośpiechu, tam się nikt nie śpieszy, tam jak ktoś nie odpowiada na maile 3 dni, to jest wszystko dobrze. Jak się ktoś spóźnia pół godziny, to jest w ogóle nie spóźnienie, więc dla kogoś, kto jest zorganizowanym człowiekiem z Europy, może być ciężko, no ale to ponoć tak zdrowiej.
3: Dlatego czasem wracasz do Polski.
4: Wracam, tak, wracam. Znaczy tak troszeczkę służbowo jestem teraz bardziej.
3: A czym się zajmujesz w Indonezji?
4: No w Indonezji prowadzimy biuro podróży indonezyjskie, no i staramy się tutaj właśnie gości z Polski namówić na odwiedzenie tego kraju.
3: To powiedz jeszcze, co można robić w wolnym czasie? Co ty możesz robić jako osoba już będąca trochę taką Indonezyjką, no pół Indonezyjczykiem.
4: Znaczy się tam są takie ludzie, żyjąc tam człowiek ma takie troszkę mniejsze potrzeby, tak? Bo tam jest zawsze ciepło, zawsze świeci słońce, więc tam się po prostu, jak mamy czas wolny, chodzi na plażę. I to widać, jak Indonezyjczycy spędzają czas, tak? Że jak jest zachód słońca o godzinie 18, to wszyscy po pracy, bądź jak mają wolne, przychodzą na plażę, żeby tam sobie porobić zdjęcia, posiedzieć po prostu i popatrzeć na ocean. Natomiast, no ja bardzo polecam wizyty w Indonezji spa, tak, to są jedne z ja wielu byłam na świecie, ale naprawdę w Indonezji są niezastąpione, tak. Masaże indonezyjskie są naprawdę, proszę Państwa, rewelacyjne. No można imprezować, można dużo rzeczy robić, sporty uprawiać. Zależy kto co lubi. To jest właśnie taki fajny kraj, że tam nie jest tak, że tylko jedziesz i na przykład możesz, nie wiem, tylko surfować, tak. Jest idealne miejsce dla golfistów, proszę Państwa. My też mamy w naszej ofercie pola golfowe, które są jednymi z najlepszych w Azji, tak? Cała Azja, ludzie z Japonii, z Chin przyjeżdżają tam, żeby grać. Są tam w przepięknych miejscach, o bardzo wysokim standardzie, więc polecam.
3: Dario, czego życzysz sobie i Indonezyjczykom?
4: No ja sobie to chyba cierpliwości najbardziej, żebym się jednak do końca odnalazła w tym wszystkim, bo ja nadal jestem raczej jestem taką Europejką żyjącą z zegarkiem w ręku. Ponoć można się do tego przyzwyczaić po jakimś czasie, zobaczymy. Może się spotkamy za kilka lat.
3: Sprawdzimy podczas kolejnej rozmowy. A czego życzymy Indonezyjczykom?
4: Indonezyjczykom? Ja myślę, że im życzymy, żeby oni zostali tacy, jacy są, żeby oni się nie zmieniali, bo jednak to jest istotne, jak nie chcą się tak zamerykanizować, tudzież nie chcą przyjmować, tak? Oni nie przyjmują, słuchajcie, innych świąt, nie obchodzą tak jak u nas, tak? Że jest, nie wiem, Dzień Zakochanych, to musi być tak jak w innych krajach. Tam po prostu oni mają swoje wszystko. I to jest ciekawe, jak oni są głęboko w tym zakorzenieni i to jest bardzo ciekawe dla turystów. To widać gołym okiem, jak się jedzie do Indonezji, więc ja myślę, że ja bym im życzyła, żeby coraz więcej turystów przyjeżdżało i żeby coraz mocniej się tutaj zakorzeniali i pokazywali nam, co jest ciekawego do odkrycia, tak? Bo jest na pewno jeszcze wiele miejsc i rzeczy, których nie znamy.
3: To zachęcamy, bo warto podróżować, szczególnie do Indonezji. Gościem audycji Miasto Młodości była Polka mieszkająca na Bali, czyli Daria Wiekiera. Terima kasih, dziękuję.
4: Makasih, dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: W studiu Meloradia Blanka Lipińska, autorka powieści 365 dni oraz ten dzień. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
5: Twoja pierwsza książka, nazywana trochę taką polską odpowiedzią na 50 twarzy Greya, była bestsellerem. Dosyć odważna książka, bo w odważny sposób opowiadałaś w niej o seksie. Teraz pojawiła się druga książka, kontynuacja tej pierwszej. I się zastanawiam, czy ty jesteś Michaliną Wisłocką XXI wieku.
6: Michalina Wisłocka była naprawdę grubą postacią w polskiej historii i była naprawdę wspaniałą kobietą, była szalenie inteligentna, no i generalnie tu można by piać peany na jej cześć. No natomiast ja, porównywanie mnie do niej, gdzie najpierw nazywa się mnie grafomanką,
5: ja tego nie powiedziałem.
6: Absolutnie nie. Natomiast ja takie głosy słyszę i ja zdaję sobie sprawę z tego hejtu, który jest i z tego, że między innymi, że pierwsza część promuje gwałty. No bardzo wiele tam różnych rzeczy było powiedziane na temat tej książki. To z jednej strony bardzo cieszy mnie to porównanie, z drugiej strony wiem, jak bardzo mierzi bardzo wiele osób. Tylko tyle, że to, co mnie z Michaliną Wisłocką jakby łączy, to chęć edukowania Polaków w kwestii seksualnej. Michalina Wisłocka, pani Wisłocka, edukowała ich w taki sposób jakby techniczny czysto, tak? Czyli, że w ogóle seks istnieje, jak to zrobić dobrze.
5: No ale to były też inne czasy.
6: Otóż to, wiesz, ja sama przyznam ci się, że kiedy planowałam swój pierwszy raz, a był on dobrze zaplanowany, planowałam go trzymając w rękach sztukę kochania Michaliny Wisłockiej, ponieważ tam był rozdział Mój pierwszy raz. Mhm. I tam jest dokładnie technicznie opisane, jak kobieta powinna go przeżyć prawidłowo, żeby jakby obejść się bez traumy. Mhm. I tak zrobiłam i faktycznie było.
5: Przeczytałaś,
6: tak,
5: było dobrze.
6: Oczywiście, także ja polecam serdecznie każdej dziewczynie, która chce.
5: Nie zdezaktualizowało się jeszcze.
6: Nie, absolutnie. No mówię. Ja natomiast staram się powiedzieć Polakom, że dobra, skoro już pani Wisłocka wam powiedziała, że seks istnieje, to ja wam teraz powiem, że dobry seks istnieje i że jako ludzie mamy prawo do tego, żeby oczekiwać, że ten seks będzie dobry, a wręcz fantastyczny i nie sporadycznie, tylko za każdym razem. I ta książka, ona może nie jest poradnikiem, ale ona miała zwrócić uwagę Polaków na seks. Na seks, ale na seks jako nieczynność, którą trzeba odbębnić w niedzielę wieczorem o 20. Nie. Ja uważam, że powinniśmy zacząć uprawiać dobry seks i oczekiwać dobrego seksu.
5: No właśnie, bo ja mam tutaj serię cytatów, które mnie po prostu bardzo zainteresowały, czytając o tobie. Seks jest zabawą, jest grą. Jak przestaniemy traktować go tak dramatycznie poważnie, nagle zaczniemy się otwierać na nowe doznania.
6: Zgadza się. Dokładnie tak uważam. Zobacz, jeżeli seks nie służy prokreacji, służy prokreacji wtedy, kiedy chcemy robić sobie dziecko. No załóżmy, że już sobie zrobiliśmy taką ilość, jaka nam wystarczy. No to później ten seks czym jest? No wyłącznie przyjemnością. I zabawą. To jest kwestia całej tej otoczki. Bo prawda jest taka, że najciekawsze z tego wszystkiego jest to jakby jak do tego dojdzie, niż jak już do tego doszło i się skończyło. Mówiąc eufemistycznie.
5: Czyli mówimy tutaj o grze wstępnej?
6: Tak, oczywiście. Ja uważam, że gra wstępna to jest 90% sukcesu stosunku płciowego, zwłaszcza, że bardzo wiele kobiet, no mężczyznom matka natura dała orgazm w prezencie, jakby wam jest potrzebny do tego, żebyście mogli się rozmnażać. No nam jakoś nie. I dlatego między innymi ja bardzo często właśnie mówię do kobiet, do nich się zwracam, czyli że pamiętajcie, że macie prawo oczekiwać, pamiętajcie, że to nie wy macie zaspokajać mężczyznę, że nie.
5: No właśnie, bo to jest takie chyba myślenie sprzed kilkudziesięciu lat, prawda, które wciąż pokutuje w kobietach.
6: Nie wydaje mi się, żeby to było nawet z kilkudziesięciu lat, tak było po prostu zawsze. Mężczyźni mają większe libido, przynajmniej w teorii, macie większe potrzeby seksualne, tylko że wam się po prostu chce bardzo często, ale a kobieta ma całą tą wizję, całą tą otoczkę. Dlaczego powieści erotyczne piszą głównie kobiety? Mhm. No właśnie dlatego, że mamy tak obują wyobraźnię i tak niespełnione te fantazje i tak w którymś momencie nam tego brakuje, że wylewamy to na papier. Dlaczego moja książka jest bestsellerem? Wyprzedziłam prawdziwych pisarzy, takich, wiesz, z krwi i kości, takiego Mroza, który wydaje kilka czy kilkanaście książek w roku. I ja ich wszystkich wyprzedziłam. Dlaczego? Bo kobiety lubią o tym czytać. One lubią się przenieść w ten świat i spełnić się gdzieś tam i sobie myśleć, Jezu, ale to by było fajnie.
5: No ale poczekaj, a nie mogą się spełnić ze swoim facetem?
6: No, wiesz, no pewnie mogą, tylko tutaj jest teraz jeszcze kwestia dopasowania. To jest kolejna rzecz, o której ja mówię bardzo często, czyli to, że na początku naszej wspólnej drogi, czyli kiedy się poznajemy, tak, kiedy ludzie są sobą zainteresowani i tak dalej, bardzo często niestety nie poruszamy tematu seksu, a on jest dosyć istotny, no bo to jest temat tabu w tym kraju, no i jeżeli kobieta nawet zacznie taki temat z nowo poznanym mężczyzną, który gdzieś tam pretenduje do tytułu jej chłopaka, i nagle ona wyskoczy z tematem seksu tak po prostu, to on sobie pomyśli, że przecież ona jest pi, pi, pi, pi, pi, pi.
5: A może właśnie sobie pomyśli, jej, idealna kobieta.
6: Taka otwarta. Ja bardzo bym chciała, żeby wszyscy faceci pomyśleli, o jej, jaka wspaniała, otwarta kobieta, jaki w ogóle umysł. Nie, pierwsza myśl prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest takie, oczywiście, ja nie wiem, tak nie będę generalizować, natomiast duże prawdopodobieństwo jest takie, że pomyślą sobie...
5: To pejoratywne będzie określenie.
6: Pi, pi, pi, tak. Pi, pi. No, więc wiesz... Ja jestem orędowniczką szczerości. Ludzie na początku im się wydaje, że jakoś to będzie. Nie, nie będzie jakoś. Sorry. Ale jak się ludzie nie dopasują na początku, to no, myślą sobie, dobra, pasuje mi w tej kwestii, w tej. No łóżko, no trudno. Nie, łóżko to nie jest tylko seks. To są emocje, uczucia, to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest poczucie miłości. A za tym idą kolejne uczucia, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w relacji.
5: O uczuciach jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale sugerujesz, że seks jest bardzo ważnym składnikiem związku?
6: Tak, jest bardzo ważny ze względu na to, że jesteśmy w stanie w ten sposób okazać sobie uczucia, emocje i również... poczucie bezpieczeństwa i taki luz. To właśnie jest pokazane w mojej książce, gdzie kobiety, które faktycznie mają ten luz przy swoich facetach, od razu załapały, o co chodzi. Czyli nawet ta pierwsza scena, która wzbudziła największe kontrowersje chyba i bardzo
5: podzieliła. Ja jej nie czytałem, ale czytałem serię artykułów, w każdym padało właśnie to, że ta pierwsza strona jest taka... Bardzo tak. Ostra.
6: Bardzo ostra z perspektywy osób, które faktycznie no, mają inne preferencje. I ta pierwsza scena, gdyby popatrzeć na nią z perspektywy dwójki ludzi, która jest parą, no dla mnie nie byłaby niczym zaskakującym, byłaby tylko i wyłącznie spełnieniem pragnień dwóch osób, znajomością siebie nawzajem, ogromną dozą zaufania ze strony kobiety do mężczyzny i poczucia bezpieczeństwa przy tym mężczyźnie. Bo jeżeli pozwalasz swojemu facetowi robić ze sobą rzeczy, no nie czarujmy się, kobiety lubią być, wiele kobiet lubi być zdominowane i takimi być małymi dziewczynkami i to w łóżku można zagrać, dlatego ja powiedziałam, że seks jest zabawą, bo my to gramy. Mhm. Jak wychodzimy z tego łóżka, zamykamy drzwi sypialni, to już nie ma tak, że facet może nas... W łóżku facet może nas klepnąć. Mhm. W różne miejsca można nas klepnąć, tam, gdzie akurat mu pozwolimy i gdzie on wie, że może. Ale jeżeli zrobiłby to samo klepnięcie, nawet w tyłek, w gniewie, w trakcie kłótni, to kobieta powinna mu oddać w twarz, odwrócić się i wyjść, bo on użył w stosunku do niej siły, ale ze złości, a nie dlatego, że właśnie odgrywają pewne role. I dla mnie właśnie łóżko to jest odgrywanie pewnych ról, gdzie dwójka ludzi tylko musi, że tak powiem, spotkać się w tej samej sztuce, w tym samym teatrze. I to jest to dogadanie.
5: No właśnie, i tutaj chciałbym jeszcze zatrzymać się przy tym temacie, bo sugerujesz, że na początku związku powinniśmy takie rzeczy dogadać, żeby nie wpadać w tę pułapkę, że no dobra, teraz może coś tam nam nie gra do końca, ale potem może się jakoś ułoży. I moje kolejne pytanie dotyczy tego, jak rozmawiać o takim seksie? W sensie, wydaje mi się, że powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. Rozmowę o seksie na forum, że tak powiem, to jest jeden problem, a innym sposobem na rozmawianie to jest rozmawianie właśnie w sypialni. No o tym już trochę porozmawialiśmy, tak, że ze swoim partnerem spokojnie można porozmawiać o seksie, ale czy powinniśmy rozmawiać o tym na forum?
6: Czy ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby głosić, co akurat dzisiaj robiłam w sypialni i jak ci obłąkani ludzie głoszący Biblię na ulicy wykrzykiwać to? Nie, absolutnie. Ja uważam, że szczegóły no to już między dwojgiem ludzi, no ewentualnie w przypadku kobiet, wiadomo, przyjaciółka wie wszystko, więc gdzieś tam się z tym można podzielić z bliską osobą, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Natomiast już samo mówienie o tym, że istnieje seks i że istnieje przyjemność, czyli to uważam, że powinno być bardziej w Polsce.
5: No teraz to jest temat tabu. O tym się nie rozmawia, nawet mam wrażenie, że no, z rzadka rozmawia się w gronie znajomych o takich kwestiach. No, wydaje mi się, że to są, no może nie wyjątki, no, ale większość raczej nie rozmawia o tym.
6: To chyba mężczyzn, bo kobiety bardzo chętnie rozmawiają o seksie. Wśród kobiet głównym tematem są diety, ewentualnie jakieś kosmetyki i seks. Faceci i seks. Mężczyźni, zauważyłam, nie rozmawiają o tym, ze względu na to chyba, że wy byście przez rozmowę mogli ewentualnie podłożyć się kolegom, że coś wam nie gra. A jak wam nie gra i nie jesteście samcami alfa i właśnie nie jesteście po prostu najlepsi w tym, co robicie, no to już byłby dramat kompletny.
5: Dobra teoria.
6: Taką mam teorię, ale jestem kobietą, więc wiesz, to tylko
5: inna perspektywa. Ja też zmierzam do tego, że chyba w naszym społeczeństwie kuleje trochę edukacja seksualna.
6: Och, to na pewno.
5: No właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy?
6: A miałeś edukację seksualną w szkole?
5: No pamiętam jakieś zajęcia.
6: No i co tam miałeś?
5: No, takie bardzo podstawowe. Wiesz co, pamiętam, że były zajęcia, były bardzo krępujące dla samego prowadzącego.
6: Widzisz, i tutaj dochodzimy do sedna. Moi rodzice, jak ja miałam chyba koło 5 albo 6 lat, dali mi tą książkę. Mamo, tato, opowiedzcie mi, skąd się wziąłem. Pamiętam nawet sobie początek.
5: Tytuł pamiętasz, początek
6: pamiętam. Pamiętam początek, pamiętam pierwsze zdanie. Kiedy mama i tata zapragnęli mieć ciebie, tata położył się bardzo blisko mamy i mocno ją przytulił. Dokładnie to było napisane w tej książce. I był obrazek taty przytulającego mamę. I wiesz, dla mnie seks nie był nigdy niczym zaskakującym, dlatego ja nie potrafię odnaleźć się wśród ludzi, dla których jest. I tak jak powiedziałeś, że pamiętasz swoje zajęcia, nie pamiętam, jak to się nazywa, wychowanie seksualne, to się chyba nazywa.
5: Przygotowanie do życia w rodzinie nawet.
6: A, tak. O Jezu. No i wyobraź sobie, że jeżeli stoi twój nauczyciel skrępowany, to automatycznie wprowadza krępującą atmosferę w sali. A wyobraź sobie, że wchodzi taka Lipińska i mówi do dzieci tak, posłuchajcie, to ja wam teraz powiem, dlaczego powinniście uprawiać seks w gumce, dlaczego nie z każdym, dlaczego seks przypadkowy jest słaby i tak dalej, i tak dalej. I nagle ludzie zaczynają myśleć, młodzi ludzie, którym to jest bardzo potrzebne, którzy na razie czerpią wiedzę z pornografii w internecie, która jest wszechobecna i wszechdostępna, wiesz. Młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zaczęli swojego życia seksualnego, oglądając coś takiego, no chłopcy, wiadomo, od razu im startuje wyobraźnia, że oni coś takiego chcą zrobić. Jak ta dziewczynka ma spełnić te ich oczekiwania? No dla mnie to jest po prostu przerażające. Mm-hmm. Naprawdę.
5: Ja wiem, podejrzewam, że dla tych dziewczynek też jest przerażające.
6: Na pewno. I tym chłopcom się wydaje, że tak to ma wyglądać. Że to ma wyglądać tak jak na filmie pornograficznym, że to będzie po prostu taki gruby wypas.
5: I że dziewczyna jest do tego przygotowana.
6: Otóż to. Mało tego, ten chłopak nie jest do tego przygotowany. On nie jest przygotowany, żeby technicznie spełnić oczekiwania tej kobiety, której on by niby miał spełnić te oczekiwania.
5: Nawet nie wiem, czy swoje może spełnić, prawda?
6: Żadnych, bo seks na początku, wiadomo, no każdy z nas pamięta, jak to było na początku, no nie było fajerwerków, to było takie, kurczę, no bardzo miałkie, trochę jak jedzenie, no nie wiem, no suchego chleba i to takiego nieszczególnie dobrego. No. Ale potem z czasem człowiek uczył się gotować i w pewnym
5: są piękne potrawy. No właśnie, twoja otwartość i twoja potrzeba też poniekąd edukacji, bo uważam, że trochę edukujesz Polki, może kiedyś też Polaków, mężczyzn. Twoja otwartość wynika z tego, że ty byłaś wychowana właśnie w taki sposób. Moje pytanie teraz brzmi, jak wychować dzieci właśnie w taki sposób? Żeby one były otwarte, żeby one same się nie bały. Mimo tego, że w szkole to przygotowanie do życia w rodzinie kuleje strasznie i będzie kulało, podejrzewam, jeszcze przez wiele lat, to jak my, rodzice, możemy to zrobić?
6: Wiesz co, no nie jestem rodzicem.
5: Ale z perspektywy twoich rodziców, jak ty odbierałaś to, co oni ci dawali?
6: I to jest właśnie świetne pytanie do moich rodziców, które nie jesteś pierwszym dziennikarzem, który mnie o to zapytał, i przyznam szczerze, że ja zapytałam o to moich rodziców.
5: No i jaka jest odpowiedź?
6: Że oni nie mają pojęcia, jak to zrobili. Bo generalnie jedyną zasadą w naszym domu było to, żebyśmy zawsze rozmawiali o wszystkim i zawsze rozmawiali o wszystkim szczerze, i rodzice nas bardzo zachęcali też do mówienia o uczuciach. I może to, że ja traktowałam rodziców, no byli to rodzice, ale też byli to kumple i dało się z nimi fajnie spędzić czas i pogadać. Może to, że oni nie stawiali barier i murów, tylko mówili o wszystkim otwarcie. No tata jest taki, że wiesz, on, jak miał, pamiętam, temat seksu zacząć, takiego już stricte, już brat miał 17 lat, ja 16, to zaczął od tańca godowego Walenii, przeleciał gdzieś tam przez jakąś budowlankę i tymczasem 3 godziny później dotarł do tego, że trzeba uprawiać bezpieczny seks, gdzie mój brat po prostu westnął, przewrócił oczami, bo on już był dawno po, i wyszedł, a ja zostałam i mówię: okej, okay. Pomyślę sobie, no tato, wiem, że są tabletki, no ale tata chciał tą rozmowę odbyć. Aha. Tata bardzo chciał, natomiast ona już, tak powiem, było pozamiatane, no. Uważam, że rodzice przede wszystkim powinni rozmawiać i nie tworzyć takiej sztucznej bariery. Wiesz, żyjemy w takich dziwacznych czasach, że funkcja rodzica już nie jest taką funkcją jak kiedyś, proszę mamusi, kiedyś się zwracało, nie mamo, tylko proszę mamusi, albo proszę mamy. Teraz mówi się: mamo, mamusiu, ja do swojej mówię buniu. Teraz, kiedy mam już ponad 30 lat, czasami mówię do niej po imieniu w żartach. I to nam się przesuwa, ta granica rodzić dziecko nam się przesuwa. Pamiętajmy, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi tych młodych ludzi i nie musimy ciągle tworzyć impresji, ciągle ich popychać do działania. Być może to, że moi rodzice pozwalali mi też popełniać błędy, pozwalali mi postawić na swoim, mówili najpierw, jakie mogą być konsekwencje, a potem mówili: ale rób jak chcesz. I to też dało mi taki flow z nimi, że w tym momencie moi rodzice to są moi najlepsi przyjaciele. Ja kocham ich ponad własne życie. Mój tata wie o mnie wszystko, moja mama wie o mnie wszystko. Nawet wiem, że czasami nie powinni, bo to wciąż moi rodzice, ale no, są fantastycznymi ludźmi, tak? I dzięki temu, że tak ich kocham, i dzięki temu, że byli całe życie przy mnie. Wyobraź sobie przyjaciela, najlepszego przyjaciela, że jest cały czas przy tobie. Cały czas. Nigdy ci nie zostawi, nigdy ci nie zawiedzie, jest gdzieś tam, ale zawsze możesz tam pojechać, wjechać mu do domu, bo masz klucze, schować się pod kołdry i powiedzieć: siema.
5: Piękna relacja. A powiedz mi jeszcze, bo ty, opowiadając o tej pierwszej rozmowie z twojego taty, jak zaczął od obrzędu godowego, Walenii i tak dalej, byłaś lekko zażenowana?
6: Nie, zastanawiałam się, o co mu chodzi, wiesz, dokąd zmierza, i jak on wreszcie powiedział, dokąd zmierza, ale to ze wszystkim tata tak ma. Jak wracał z wywiadówki.
5: To taki typ.
6: Tak, jak wracał z wywiadówki, była jedynka, to też zaczynał tam gdzieś od na przykład budowy czołgu.
5: Zastanawiam się, jak młodzi ludzie powinni podejść, bo okej, okay, rodzice może czasami trochę nieumiejętnie podchodzą do rozmowy o seksie ze swoimi dziećmi, z młodzieżą, a jak młodzież mogłaby może pomóc rodzicom?
6: Szczerością. Zobacz, co się dzieje, kiedy jesteś szczery. Jeżeli taki nastolatek, no jeszcze druga sprawa jest taka. Ja nie uważam, żeby przed 17 rokiem życia jakakolwiek inicjacja seksualna była wskazana. Ja wiem to po sobie i...
5: To jest uwaga cenna.
6: Tak, bo wiesz, uważam, że przed tym wiekiem nie mamy zielonego pojęcia, niczego chcemy. Nasze ciało też jeszcze nie do końca wie, czego chce. Poza tym pamiętajmy, jeżeli decydujemy się na seks, to gdzieś z tyłu głowy musimy mieć fakt, że możemy zostać rodzicami. Bo nam się coś nam nie wyjdzie. A to będzie ten jeden ułamek procenta w nieszczelności gumki. I co? No dobra, no powiedzmy, da się temu jakoś zaradzić, ale... Czy będziemy chcieli przez to przechodzić? Nad tym się trzeba zastanowić. Przede wszystkim, kiedy człowiek startuje.
5: Patrząc Czyli na początku nie myślimy tylko o przyjemności.
6: Nie, myślmy o tym, że mamy 17 lat i możemy zniszczyć sobie życie oraz na przykład, ja z perspektywy kobiety będę mówić, oraz na przykład zniszczyć życie swojemu facetowi, z którym, i teraz popatrzmy na tego 17-latka, czy my chcemy do końca życia być związane z nim w taki czy inny sposób, no bo dziecko wiąże, tak? Kim będzie ten młody człowiek? Nie mamy zielonego pojęcia. Czy on udźwignie rodzinę? Nie mamy zielonego pojęcia. I czy my chcemy najfajniejszy okres swojego życia, czyli tam powiedzmy właśnie od 18 tam do tego 30, ten taki najbardziej hulaszczy czas, spędzić nad ryczącym dzieckiem, potem nad chodzeniem do przedszkola, potem na wywiadówki, potem nad buntem? Ja nie chciałam, ale wiesz, w moim przypadku to też było tak, że moja najlepsza przyjaciółka wpadła w wieku 16 lat.
5: Mhm. I to był dla ciebie
6: przestroga. To była dla mnie taka trauma, że naprawdę ja zabezpieczałam się na wszystkie możliwe sposoby naraz, jakie były do zabezpieczenia się w trakcie. Ja już po prostu psychozę pewną wyłapałam w tej kwestii. Także to jest moja pierwsza rada dla młodych ludzi. Wy się lepiej dobrze zastanówcie, czy wy już jesteście gotowi na to, żeby zostać rodzicami. Dzieci rodzące dzieci to nie jest nigdy dobry pomysł. Mhm. A pamiętajmy, że seks właśnie służy temu, żeby generalnie się rozmnażać.
5: Skoro już jesteśmy przy radach dla młodych, chciałem to zostawić na koniec, ale dobra, jest super. Powiedziałaś wcześniej, teraz mówiliśmy o antykoncepcji, tak? Żeby się zabezpieczyć, żeby było wszystko okej. Okay. Ale mówiłaś też, że nie warto uprawiać taki seks przypadkowy.
6: No zgadza się, zwłaszcza, że wiesz, no w przypadku młodych ludzi oni nie do końca jeszcze wiedzą, co lubią. Gdzieś już na samym początku gdzieś tam się objawia ten temperament seksualny, ale ja przyznam ci szczerze, po kilkunastu latach współżycia wciąż odkrywam coś, co lubię, a nie miałam pojęcia, że mogę to lubić. Więc wydaje mi się, że pójście do łóżka z przypadkową osobą, ja nigdy nie poszłam, więc będę teraz dywagować, ale wydaje

0: Właśnie.
1: Tak, tak, ja znam takich, co przy setkach nawet już.
0: Nie, no to już są ekstrema.
1: Oj, powiem ci, że coraz rzadziej niestety. Natomiast jest tak faktycznie, że kobiety liczą, bo gdzieś faktycznie nasze mamy przemycają nam taką kotwicę pod tytułem, że im mniej, tym lepiej. Też jestem tego zdania, że im mniej, tym lepiej. Aczkolwiek, jeżeli trafia się zły egzemplarz, no to ten licznik się siłą rzeczy nabije, tak? Nie warto liczyć. To jest też moja rada dla kobiet. Drogie panie, to tylko cyfry. Mhm. Naprawdę. To nic nie oznacza. Jeżeli wy się czujecie fair same ze sobą, to nikt wam inny nie może powiedzieć, że jesteście pi, pi, pi, pi, pi. Tak po prostu. Jest trudno, to są cyfry tak jak wiek. Natomiast nie jestem zwolenniczką przypadkowego seksu, no chociaż właśnie nie wiem, bo go nie uprawiałam, ale z... Dlaczego go nie uprawiałam? No bo patrzę sobie na takiego faceta. Załóżmy, jesteśmy w klubie. Przystojny. No dobra. Ale nie wiadomo, co tam, że tak powiem, w tych spodniach siedzi. Choroby weneryczne tam mogą siedzieć przede wszystkim. Mhm. Wszelkiego rodzaju różne inne rzeczy. Druga sprawa. Nie znam człowieka. A może to jakiś jest dewiant, on mnie potnie nożem? To jest kolejna sprawa, tak? No moja mama się już włącza, moja mama i czarnowictwo. Moja mama lubi tak. I następna, no dobra, idziemy, załóżmy, że się okazał, że no dobra, jakimś cudem trafia.
0: Przekonał cię.
1: Tak, trafia do mojego domu, czy tam ja do jego domu, to też nie, bo mama by powiedziała, że na pewno mnie zamorduje i wrzuci do Wisły. No więc dobra, załóżmy, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu. No i nagle zaczyna się ten akt, no i nagle okazuje się, że tak, no ja lubię solić, a on lubi głaskać się piórkiem godzinę. No i po co? No to co, nabić? I teraz jak z tego wybrnąć? I bardzo często, słuchaj, ja słucham o tym od moich koleżanek. One idą do łóżka z takim facetem, bo jest im głupio wyjść. Jak to już się akcja rozkręca i to już w akcji wiadomo, wiesz, bo czasami, no ja wiem, że jest taka chemia, że och, po prostu wióry lecą. No ale tutaj sytuacja jest taka, że na przykład...
0: Od początku wiadomo, o co chodzi,
1: tak,
0: nie?
1: I tutaj zaczyna się taka gra... I tu już kobieta się czuje źle, no ale myśli sobie...
0: No nie wyjdę.
1: I kurczę, i dlaczego? Ja bym powiedziała facetowi, wiesz co, stary, to chyba nic z tego nie będzie, cześć. Odwróciłam się i bym poszła. Przecież i tak go dopiero poznałam. No nie będzie miłością mojego życia i moim mężem.
0: I nie tracisz relacji jakiejś ogromnej, wielkiej.
1: Otóż to, dlatego uważam, że przypadkowy seks nie jest fajny.
0: No my tutaj dochodzimy chyba, tak mam wrażenie, trochę jak twój tata, tak dookoła, przez te wszystkie walenie, oczywiście mówię tutaj o godach.
1: Tak, tak, tak.
0: Dochodzimy do emocji.
1: Zgadza się.
0: I jakbyś teraz miała na przykład procentowo wyważyć, ile techniki, ile emocji, to jest seks?
1: O kurczę, no to jest ciężkie pytanie, bo pamiętajmy, że orgazm rodzi się w głowie, a nie między nogami. Zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny. I prawda jest taka, że jesteśmy w stanie, ja jako hipnotyzer mogę ci to powiedzieć, między innymi właśnie, że no, w podświadomości masz uczucia i emocje. Nie jesteś w stanie teraz poczuć czegoś, czego nie czujesz. A za sprawą drugiej osoby faktycznie jesteś. I właśnie to jest to, co opisuje moja książka, czyli całą tą gamę emocji, które powodują emocje zupełnie inne w drugim człowieku. To jest niezwykle ważne w mojej ocenie z tego względu, że większość kobiet, znakomita większość, jest sapioseksualna, czyli mężczyźni kręcą je głową, a nie tym, jak wyglądają. Zobacz, najlepszy przykład tego jest Władimir Putin. Gość wygląda jak ryjówka po liftingu. Ale jest carem. Jest wszechmogący, wszechmocny, jest super bogaty i tak dalej. Nagle jego fizis nie ma znaczenia. Nawet te jego pieniądze nie mają znaczenia. Ma znaczenie władza. Dlaczego? On jest seksowny, bo jest potężny. Tak kobiety skonstruowała matka natura, tak? Że zawsze patrzyłyśmy na tego silnego samca, ale niekoniecznie musiał być największy. Musiał być sprytny, zaradny i moim zdaniem to jest bardzo ważne. Generalnie i w relacjach, i w łóżku. Czyli jeżeli wchodzi facet do sypialni i on wchodzi do tej sypialni, on wkracza jak pan i ta kobieta patrzy na niego i ona widzi w jego oczach, że za chwilę to będzie po prostu taka jazda bez trzymanki i ona wtedy automatycznie robi się małą dziewczynką, bo ona już czeka na to, będzie tak super, jak w mojej książce. To jest ekstra, ale jeżeli wchodzi mężczyzna, który generalnie tam się wślizguje boczkiem, wchodzi do tego łóżka, i...
2: Przepraszam.
1: Przepraszam, że

0: Przepraszam, że ja tu mieszkam.
1: Kochanie, to...
0: No to już po prostu ci opada, no.
1: Te wszystkie emocje są bardzo potrzebne. Druga sprawa. Coraz bardziej się rozwijamy w łóżku. Potrzebujemy coraz więcej. Dodajemy bardzo dużo różnych rzeczy. Niekoniecznie to muszą być gadżety. To są po prostu różne inne rzeczy, których nasi rodzice, powiedzmy w cudzysłowie, nie robili. Jakże ogromne zaufanie musi być wzajemne partnerów do siebie. Że niektóre kobiety na przykład lubią być wiązane, tak? No ale to już jest okazanie poddaństwa drugiemu człowiekowi i skazanie się na jego łaskę. Jak można by było to zrobić z przypadkową osobą? No chyba, że kogoś kręci ten rodzaj adrenaliny, no to okej, tak? Ale większość, zdecydowaną osób prawdopodobnie nie. I zobacz, jakie tutaj jest ogromne pokłady zaufania, a jeżeli to zaufanie jest w łóżku, ono też jest w życiu. Wszystko praktycznie, każda emocja, która nam się odbija o łóżko, odbije nam się też w życiu. Czy to jest poczucie bezpieczeństwa właśnie, czy to jest zaufanie, czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń. Ludzie zapominają o jednej rzeczy, to mi zawsze mama powtarzała. Pamiętaj, kochanie, że pożądanie kiedyś przemija. Kiedyś przestaniesz być sexy, twój facet też przestanie być sexy i wtedy zostanie wam tylko przyjaźń. I teraz sobie wyobraź, że masz najlepszego przyjaciela, na pewno takowego posiadasz. Że mógłbyś z nim spędzić resztę życia. No mógłbyś, no jasne, że z nim spędzisz, on będzie przy tobie do końca życia. Nie będzie co prawda z tobą mieszkał i sypiał i tak dalej, ale będzie przy tobie do końca życia. A gdyby twój partner jeszcze dodatkowo mógł być twoim najlepszym przyjacielem, no to moglibyście robić wszystko. Konie kraść, a w łóżku, no to już by było kajne grędzem. A dzięki temu całe wasze życie byłoby super, bo jeżeli dogadujecie się na takiej newralgicznej płaszczyźnie, jaką jest seks, to dogadanie się we wszystkich innych już będzie proste.
2: Piękne rzeczy.
1: Prawda?
2: Co tak tutaj się rozmarzyliśmy.
1: Tak tutaj się rozwinęłam.
2: Zaczęliśmy ostro, teraz proszę bardzo, rozmarzyliśmy się. Blanka, jeszcze chciałbym wrócić do tego, co powiedziałaś. Gdzieś tam między słowami to padło, że ty rozmawiasz z koleżankami, ale wiem też, że piszą do ciebie kobiety, które przeczytały twoją książkę albo które obserwują cię w mediach społecznościowych. Często zwracają się do ciebie z pytaniami, z problemami może też. Czego dotyczą te pytania? Bo to trochę obrazuje nam nasze społeczeństwo.
1: Bardzo często też panowie do mnie piszą. Panowie piszą, jak na przykład skłonić kobietę do pewnych rzeczy. Mhm.
2: No i tu właśnie wydaje mi się, skłonić to jest słowo
1: tak.
2: Bardzo niedobre.
1: Bardzo niedobre. I właśnie ja też mu mówię, że wiesz co, jeżeli ty musisz ją do tego namawiać, to znaczy, że ona tego nie chce, albo ona nie czuje się na tyle bezpieczna przy tobie, żeby pozwolić się na to namówić. Bo wiesz, nie czarujmy się, istnieją bardzo różne rodzaje seksu i wiadomo, no mężczyźni chcieliby im więcej, tym lepiej, większość. Natomiast, a kobiety to blokuje, że one nie czują się na tyle pewnie przy nich, że wiedzą, że on to udźwignie. I tu właśnie wchodzi to poczucie bezpieczeństwa, tak? Więc tu mężczyźni raczej pytają, jak skłonić kobiety do, nakłonić kobiety do różnych czynności, swoje kobiety. Natomiast dziewczyny piszą o bardzo różnych rzeczach. Wiesz, bardzo dużo pisze do mnie, bo po prostu mają potrzebę powiedzenia, na przykład, że mają kochanka, a nie mają komu, bo się boją, że zostaną ocenione. I piszą do mnie całą historię swojego życia, dlaczego mają tego kochanka, na koniec sobie uświadamiają, że właśnie mi się tłumaczą, a potem pytają, co mają zrobić na przykład. Bo one przy kochanku czują się lepiej niż przy mężu. No to ja im mówię, wiesz co, to wróć do czasu ze swoim mężem w głowie, do tego czasu, w którym jesteś teraz ze swoim kochankiem i zastanów się, czy nie było tak samo, bo to zawsze zatoczy koło. Mhm. Zawsze będzie najpierw wybuch, potem będzie delikatnie, potem będzie lepiej, bo się rozwija, potem będzie stagnacja i nagle jest klops.
2: No ale trzeba pracować, prawda?
1: Otóż to, bo związek to jest ciągła praca. Piszą też, bardzo często pytają o gadżety erotyczne, ze względu na to, że ja mówię o tym tak, jak mówię, teraz rozmawiam z tobą, czyli no równie dobrze mogę ci podać teraz przepis na chili con carne, nie? Mhm. I tak samo im mówię, że słuchaj, jeżeli potrzebujesz takiego doznania, to jest taki, jeżeli takiego, to taki, więc to też są bardzo częste pytania właśnie o zabawki erotyczne. No i wiecznie jestem pytana o to, kiedy następna część książki. Jak wydałam pierwszą, to było pytanie, kiedy druga, teraz jak wydałam drugą, to jest pytanie, kiedy trzecia.
2: To jest dobra puenta, a jeszcze myślę, dobrą puentą będzie to, że musimy rozmawiać o seksie.
1: Musimy robić to szczerze i pamiętajmy, że nasz partner to powinien być nasz najlepszy przyjaciel, nie wstydźmy się go.
2: I ja za taką szczerą i przyjemną rozmowę dziękuję. Blanka Lipińska, autorka powieści 365 dni oraz ten dzień. Dziękuję.
1: Dzięki również.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Zmieniamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: mieleckich ulicach o tej porze. Totalny luzik. Pomykamy płynnie, więc mamy idealny start dnia dla każdego za kółkiem. Zdejmijcie nogę z gazu na prawobrzeżu, bo mamy tam remont nakładkowy. Prace toczą się na obu jezdniach ulicy Warszawskiej.
1: Już w pół do siódmej i to już środa. Jak na razie nieźle idzie ten tydzień, jak dla mnie to jest już 3-0 dla was. A będzie jeszcze lepiej, bo podkręcamy tempo. Tak jak lubicie od samego rana. Waldek Derwak, cześć, siema, hej.

Nigdy mi się nie znudzi sprawdzać o tej porze, jak wasz dzień się zapowiada. Jakieś zmiany może? Co macie dzisiaj w życiu do ogarnięcia? Może jakąś maturę z angielskiego? Ja mam kubek Meloradia dla was, żeby kawa wam jeszcze lepiej rano smakowała. Dzwońcie teraz i to szybko pod 321-321-777. Taki merch możecie zgarnąć. 321-321-777. Poranny vibe-check przed nami. Kto dzisiaj będzie gwiazdą? Zaraz się przekonamy. Dzwońcie już teraz do Meloradia. 321-321-777. Fajny kubek Meloradia może być wasz z samego rana. Dzwońcie teraz. Za 27.

0: Another. Tak to yo, tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Cześć, siema Betty.
1: Siema, cześć.
0: Siema, KK. Zaskoczyła cię czymś środa dzisiaj z samego rana?
1: Powtórz, bym się przerwało.
0: Betty, pytam, czy cię środa czymś zaskoczyła? Chyba tym, że przerywa naszą rozmowę.
1: Tak, środa jak środa, każdy dzień tygodnia, rano do pracy. Ale po południu fajnie, bo dzisiaj dzień wolny, bez żadnych obowiązków, koszyk, słoneczko i pełna lawa.
0: Ej, no to ci zazdrościmy. Uwaga, teraz, bo gwiazdą będziesz, mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania. Betty, TikTok czy Instagram?
1: Facebook.
0: Słonecznik czy rodzynki?
1: Jeszcze raz.
0: Słonecznik czy rodzynki?
1: Słonecznik.
0: Słonecznik. A rozmawiać z ludźmi to po angielsku czy na migi wolisz?
1: Chyba bardziej na migi.
0: Okej, słuchaj, to teraz ja dla ciebie bardzo wyraźnie powiem, co najważniejsze. Specjalnie wysyłamy tobie kubek Meloradia. Taki merch jest już twój. Bardzo fajnej środy zaczęła się całkiem nieźle.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu jak zawsze od rana. Tutaj dla was dużo takiej dobrej muzycznej energii. Stany Fodera teraz. Think About Us.

0: Alessandra, Queen of Kings w Meloradio. Podkręcamy tempo, mamy środę rano, za 7 minut 7 mamy Marcina. Marcin ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach będzie o ogromnym pożarze lasu na Lubelszczyźnie.
0: O tym już za chwilę, za 7-7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: Będzie szybko i energetycznie, czyli Fast Cars i Superstars. Tak zaczniemy kolejną godzinę z Melo. A żeby było wam jeszcze cieplej, to sprawdzimy prognozę pogody na środę. To za chwilę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wychany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja.

0: okazje. Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Środek tygodnia uderza w nas promieniami od bladego świtu. Też tak macie, że nie możecie jeszcze przyzwyczaić się do tego, że tak wcześnie robi się jasno, oczy otwierają się po prostu same. Dzień jest teraz tak niesamowicie długi, że aż chce się wstać po prostu z tego łóżka i nie chce się kłaść z powrotem wieczorem do tego łóżka. Wiatr w Kielcach leciutko smyra, a na termometrach mamy 15 stopni.
2: Już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Na początek wielki pożar lasu na Lubelszczyźnie. Jego gaszenie potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście godzin. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że wiele zależy teraz od pogody.
4: Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały.
3: W trakcie akcji doszło do katastrofy śmigłowca gaśniczego Dromader. Jego pilot zginął. Lufthansa zawiesza i likwiduje loty. To z powodu kryzysu paliwowego, rosnących cen oraz trwającej restrukturyzacji. Spore straty finansowe odczują także polskie lotniska. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, pisze Rzeczpospolita. Firmy te liczą na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Jakby nie kombinować, samo się nie zrobi, ale podziałamy, żeby lepiej się wasz dzień zaczął. Podkręcamy tempo od samego rana. Waldek Darłak, siema, hej, jest już siódma. Inni gadają, a my już gramy.

0: Meduza i Becky Hill. I Lost Control. Jak tam macie wszystko pod kontrolą dzisiaj? Trzeci raz z rzędu w tym tygodniu. Środę mamy dzisiaj. Szósty dzień maja, matury dzień trzeci przy okazji. No i już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, są ludzie, którzy chwalą się, że znaleźli sposób na idealny związek.
1: No niemożliwe.
0: Za chwilę w Meloradio powiem wam, co wymyślili.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia Loren. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie tego. Coraz więcej młodych ludzi na świecie tworzy cyfrowe wersje swoich byłych partnerów. Takie możliwości daje sztuczna inteligencja. Można wrzucić do niej na przykład wszystkie czaty, rozmowy, zdjęcia czy filmiki oraz SMS-y, jakie sobie ludzie między sobą wysyłali. Wyobraźcie to sobie. Można przerzucić całą historię takiej pary do AI i w ten sposób przetworzyć swojego albo swoją ex w bota, z którym można normalnie rozmawiać i funkcjonować na co dzień. Fani takiego rozwiązania mówią, że wtedy to dopiero w idealnym zgraniu i związku. Jak dla mnie to trochę dziwne, no ale taki trend robi się coraz popularniejszy. Ludzie robią to, bo mogą poprawić wszystko, co wcześniej im nie wyszło w prawdziwym związku, no i zmienić cechy, które nie podobały się w partnerze albo partnerce. Czujesz to? Nie no. Czyli tak, zero kłótni o sprzątanie albo o to, kto dłużej rano siedzi w łazience. Nudy kompletne, no.
1: A ciekawe, czy można tak zrobić z byłym szefem, jak myślisz?
0: Oj, to robi się ciekawsze.

0: Zok, Zokaria and the Dust w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo w środę 6 maja. A dzisiaj, uwaga, dzień pielęgniarzy i pielęgniarek. No to pozdro i pozwólcie, że teraz to my się wami zaopiekujemy odpowiednio z dobrą muzyczną energią. I tak zagramy. Sean Paul i Dua Lipa za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Po reklamie.

0: Mr. Saxopit i Aleksandra Stan. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Siedzisz?
1: Siedzę.
0: Dobrze, a wy siedzicie, słuchajcie, bo mam wstrząsające info normalnie. Po pierwsze, to tak sobie myślę, że ze wszystkich naukowców na świecie, na całym świecie, tak, to właśnie ci amerykańscy mają chyba najciekawszą robotę. To od nich zwykle docierają do nas jakieś mega odjechane informacje i ostatnio postanowili sprawdzić, ile nam czasu jeszcze zostało. I oni już wiedzą. Już wiadomo, że los wszechświata jest przesądzony. Ogólnie to mamy, lepiej nie mówić, jego koniec nastąpi szybciej niż przypuszczano. Naukowcy badali kosmos, liczyli i wyliczyli, że wszechświat może się skończyć za jakieś tak około 20, nie minut, spokojnie, 20 miliardów lat. Także zdążycie jeszcze, gdzie trzeba, na ósmą. No, za 18 ósma. Zdążycie też zagłosować na ten numer w 30. Meloradia. Ostatnio pozycja druga. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo. Super im wyszedł ten numer. To Wake Tonight. Czyli David Guetta, Sia i gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival, Afrojack. Chcecie pojechać do Kołobrzegu na Sunrise Festival? Słuchajcie Melo. Dzisiaj kolejne zapro specjalnie dla was do zgarnięcia, to niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich, jeżeli chcecie, to dowiecie się, kto przepada za celebrytami.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Ebony Heart w Melo Radio. Za chwilę sprawdzimy też, czy ci, którzy przepadają za wiosną, dzisiaj będą z niej zadowoleni. Pogoda za chwilę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: plus jeden gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor

0: Politechniki Lubelskiej.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. O reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Traffic.
2: Kielecki szczyt rozkręcił się na dobre. Na warszawskiej od Orkana po rondo geodetów drogowcy działają pełną parą. Trwa walka z krawężnikami w ramach akcji Kielce bez dziur. Zamknięte fragmenty pasów powodują, że tworzą się tam spore zatory. Bądźcie wyrozumiali i zachowajcie bezpieczny odstęp. Słońce po prostu rozpieszcza nas dzisiaj w Kielcach, no a temperatura błyskawicznie rośnie. Mamy już 16,5 stopnia. Wiatr nieco podkręca tempo, ale to taka, jak już mówiłam, przyjemna, naturalna klimatyzacja. Wykorzystajcie ten poranny błękit i słońce na maksa, bo w drugiej połowie dnia mogą wjechać przelotne opady deszczu, a nawet burze.
3: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Mamy trzeci dzień matur po języku polskim i matematyce. Przyszedł czas na język obcy. Do wyboru języków jest kilka, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Maturzysta może wybrać język angielski, język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. Po raz pierwszy w tym roku może wybrać ukraiński jako język obcy.
4: Podstawowy egzamin z języka obcego trwa 2 godziny. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ruszają do pomocy strażakom walczącym z pożarem lasów na Lubelszczyźnie, poinformował o tym w serwisie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogień pojawił się wczoraj po południu, już się nie rozprzestrzenia. Na koniec o tym, kto fascynuje się celebrytami. Według naukowców częściej i silniej robią to osoby o słabiej ukształtowanej tożsamości. Tacy ludzie mogą też częściej szukać w znanych postaciach wskazówek i inspiracji.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Jak szukacie inspiracji na środę, to my wam tak energetycznie zagramy, żebyście mogli się od samego rana tym zafascynować. Ej, Bonnie Heads na początek, Waldek Darłak. Dzień dobry, hej! Inni gadają, my już gramy.

0: Drenched in Starlight w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Mamy środę, trzeci dzień matur. Wy dziś też u nas będziecie mogli się sprawdzić i udowodnić, jak zwykle po ósmej w Melo, że jesteście gotowi na wszystko. Zabawa startuje za chwilę. Co trzeba zrobić? No najpierw to się dodzwonić.
1: 321-321-777. Takie proste cyferki.
0: Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie, próbujcie już teraz. Dwie osoby, dwa pytania i szansa na Super Melo merch do zgarnięcia. Melo torba oraz skiety. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie teraz. Za chwilę zaczynamy. A teraz Kaigo.

0: Switch Disco, I Found You w Melo. Siedemnaście po ósmej.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, siema, Oliwier.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, Oliwier, co tam przed tobą dzisiaj?
2: A przede mną dzisiaj bardzo ważny dzień. Nie są to matury na pewno, ale jadę do dziewczyny na zapoznawczy obiad z jej rodzicami, także musimy troszkę przygotować.
0: A, czuję, że tak oficjalnie, delikatnie wjechało. I jest Jagoda też, cześć Jagoda.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, siema Jagoda. A u ciebie co tam?
3: No, ja za chwilę mam egzamin z matury z angielskiego, mega się stresuję.
0: Jedziesz na maturę teraz?
2: Jak tutka.
0: O, chyba.
3: Tak, właśnie za chwilę na tą maturę.
0: Z angielskiego, słuchaj, trzymamy kciuki. Oliwier też. Oliwier, wsparcie
2: tak,
0: jest?
2: Niestety, Jagódka, matura do bzdura, angielski prościzna.
0: No, słyszysz, Jagoda, od razu lepiej, nie? No dobra, słuchajcie.
3: Tak, lepiej, lepiej.
0: Zabawa gotowi na wszystko, startujemy. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mam dla was melotorbę. Najważniejsze, zgłaszajcie się swoim imieniem do odpowiedzi. Uwaga, zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, jak matura z angielskiego, to pytanie numer jeden dzisiaj. Taco Hemingway wydał kiedyś album w języku angielskim. Prawda czy fałsz?
2: Oliwier.
0: Oliwier, słuchamy?
2: Fałsz.
0: Fałsz. A wcale, że nie, bo prawda. A, no, dobrze. Słuchaj, ale spokojnie, jak sam mówiłeś, angielski to prościzna. Mamy jeszcze pytanie drugie. Jagoda, jesteś?
3: Tak, jestem.
0: No to uważaj. Uwaga, Oliwier również. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
4: Może powtórzymy angielski?
5: Nie, no co ty, tato?
4: Odmień być.
5: No daj spokój.
2: Oliwier.
0: Oliwier, ale ty szybki jesteś. Oliwier, słuchamy?
2: Dzień Świra, oczywiście, klasyk klasyków.
0: Jasne, no, że tak! Tak! Brawo, brawo, brawo, brawo! Jagoda! Jagoda,
3: tak,
0: nie, nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Na maturze z angielskiego jest łatwiej. Są prostsze pytania. Naprawdę. Gwarantuję ci to. Przekonasz się.
3: No,
0: już
3: ja wiem, no spokojnie.
0: Jagoda, dla ciebie mamy też coś fajnego. Wysyłamy merch od Melo, a dla Oliwiera melotorbę pakujemy i też wysyłamy. Trzymajcie się, dzięki. Jagoda, jeszcze raz powodzenia. Trzymamy kciuki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Jeśli was też tak fajnie buja ten numer Sweet Nothings, Oskar Metcalf, to można wejść na meloradio.pl i zagłosować, bo to jedna z propozycji do 30 Meloradia. 30 już w najbliższy piątek, ale głosować możecie na meloradio.pl w każdej chwili. Za chwilę u nas m.in. Gips, tak zagramy w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Pamiętajcie, że tak, w Melo podkręcamy tempo. Na wielu plażach w Grecji w tym sezonie zacznie obowiązywać nowy zakaz. Nie będzie tam można ustawiać leżaków i parasoli i jakichkolwiek drewnianych konstrukcji dla turystów. No, chodzi o to, żeby chronić przyrodę. Wzięli się tam za to bardzo mocno w ramach programu Natura 2000. Takie przepisy pojawiły się między innymi w bardzo znanych miejscach jak Kreta, Rodos czy Korfu. O nie, żeby to nie oznaczało tylko jeszcze większej liczby parawanów nad polskim morzem, co?
1: No właśnie, bo co zrobią Polacy, którzy pojadą do Grecji, no?

0: Don't Wanna Go Home. Meduza. No coś czuję, że jak matury się skończą, to będzie mocne wyjście w miasto. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Można głosować na ten numer. Meduza, Don't Wanna Go Home. Propozycja do 30 Meloradia. To mam propozycję, żeby newsy za chwilę się pojawiły.
1: A w nich będzie o nastrojach maturzystów tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Ellie Goulding, Illium, Don't Want Your Love.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego. Eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
15: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Poranny kocioł zjeżdża z radarów, a my łapiemy cudowny przedpołudniowy oddech. Zdejmujcie nogę z gazu w rejonie Jesionowej. Co prawda największe utrudnienia przez 74 startują jutro, ale już teraz na odcinku od Zagnańskiej do Marszałkowskiej kręci się sporo sprzętu budowlanego. Lecimy z tym letnim klimatem. Na termometrach kieleckich mamy już 18 stopni. Wiatr niestety coraz mocniej daje o sobie znać i się rozkręca. Ale mamy super jasny poranek. Pełna lampa z nieba daje potężny zastrzyk energii. Wprawdzie na tym błękitnym niebie pojawia się coraz więcej chmur, ale póki co nie pada.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Po niecałych dwóch dobach Donald Trump wstrzymał projekt Wolność. Miał pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus. Jako powód prezydent USA podał postępy w rozmowach z Iranem. Mężczyzna, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w Lipsku, trafił do szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował niemiecki sąd. 33-letni bokser miał od jakiegoś czasu cierpieć na psychiczny kryzys. Właśnie rusza matura z języka obcego. Większość maturzystów wybrała język angielski i jak mówią, dzisiejszego egzaminu raczej nikt się nie boi.
3: Najłatwiejszy ze wszystkiego chyba angielski, więc...
4: Na luziku do tego wszystkiego podchodzimy.
5: To jak drugi język prawie.
6: Angielski to jest, myślę, najprzyjemniejszy dzień.
2: Po trzydniowym maratonie pisemnych egzaminów obowiązkowych zaczną się te ustne, ale też pisemne dla tych, którzy wybrali egzamin rozszerzony.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: No i kto tutaj marudzi delikatnie na środę, co? Bierzcie przykład z maturzystów. Na luziku, także wiecie. Good morning, już dziewiąta. Podkręcamy tempo, Waldek Darłak, cześć, siema. Inni gadają, my już gramy.
8: Melo Radio.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Jonathan Bledka i Gibbs i Róż w Melo Radio, a dzisiaj za oknami no takie widoki i fajne kolory, że Róż w swoim outficie to jak najbardziej polecam również uwzględnić. Sony Fodera i Crystal in My Loving w Melo. Tak podkręcamy tempo.

Armin Van Buren i Sophie Ellis Bexon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i odliczamy dni do czegoś, co rozgrzeje polskie wybrzeże jeszcze bardziej niż wakacyjne słońce. Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Energetyczna muza, jedyny taki klimat, no i mega wydarzenie, które będziecie pamiętać jeszcze długo. No i super gwiazdy, które będą tam imprezować razem z wami, czyli Seagala, Paul Van Dyk, Axwell, Afrojack. Line-up o wiele, wiele dłuższy. Już dzisiaj będziemy mieli dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Zapro już dziś, słuchajcie Melo. Disco X on

0: jak zebrać w jednym numerze tak wiele różnych dźwięków, różnych klimatów i zrobić z tego tak super numer. Jest specjalistą od tego Ebony Hollow w Meloradiu. A my tak podkręcamy tempo w środę. 27 minut już po 9. Avicii za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dziś jeszcze raz będziecie mieli okazję zgarnąć szybką kasę od Melo. 200 czekają. Na co wydacie takie pieniądze? Hubert, jaki masz pomysł? Na co pójdzie?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: A wy jaki macie pomysł? Może czajcie się z czymś, co? Bo kasy brakuje. To my oczywiście tą kasę wam zapewnimy. 200 do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co wydacie oryginalnego taką szybką kasę od Melo. Wbijajcie meloradio.pl. Im bardziej oryginalny pomysł podpowiem, tym lepiej. Także korzystajcie, meloradio.pl. Dołączajcie.

0: How does it feel? Dub Dogs Melon. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Siemadi.
1: No siemanko, siemanko. Co tam, jak tam po poranku?
0: Mam dla was, dla nas bardzo dobrą wiadomość. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, dzisiaj jest dzień bez diety. Można odpuścić sobie.
1: No to stary, idę w pizzę.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Where is my husband Ray? David Guetta, Hypeton.
0: Po poranku fajnie, a jutro będzie jeszcze fajniej. Dzisiaj środa, jutro czwartek, a potem wiadomo, nie?
1: No kurczę, to już trzeba odliczać. Fajnie, bardzo się cieszę. Superancko, ja zapraszam od 10:00, będzie przemiło.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. O reklamie. Trafik.
7: W tej porze na ulicach Kielc jedzie się płynnie, ale mentalnie ja bym przygotowała się już na jutro, bo zaczyna się wielka przebudowa S74 na północy miasta. Skrzyżowania Jesionowej z Zagórską i Marszałkowską zyskają zupełnie nowy układ pasów wyrysowany żółtymi liniami. Już 19 stopni w Kielcach. W najcieplejszym momencie dnia dziś dobijemy do 23. Słońce będzie bawiło się w późniejszych godzinach trochę z nami wchowanego. Będzie chowało się za chmurami, z których, jak prognozują synoptycy, może dzisiaj spaść deszcz. Ale może. Nie jest to konieczne. Wiatr wieje dość mocno. Na szczęście ciśnienie mamy umiarkowane.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
7: Ewelina Walczak. Kielecki Broadway na osiedlu Świętokrzyskim przejdzie remont, ale w znacznie skromniejszej wersji. Pełna realizacja pochłonęłaby blisko 8 milionów złotych, dlatego z planów wyrzucono strefę grillową, osiedlowe trybuny oraz 4

0: miejsca do wypoczynku. W zamian za to pojawią się tylko nowe latarnie, równa nawierzchnia i rzeźba jelenia. Zmiany w architekturze i sensacja w terenie. Bizantyjski skarb został odnaleziony w jednej ze świętokrzyskich wiosek. Więcej o tym Ewa Pasierbiewicz.
1: W miejscowości Sobótka odkryto średniowieczną bizantyjską kłódkę z brązu odlaną w kształcie konia. Pasjonaci natrafili na nią w miejscu dawnego targowiska, niedaleko Starego Dworu. Naukowcy oceniają, że zabytek pochodzi z XII lub XIII wieku i mógł stanowić cenną pamiątkę przywiezioną przez rycerza powracającego z krucjaty.
0: Dziękuję za relację. Kielce szukają modelek i modeli, którzy nie boją się intensywnej pracy i chcą poczuć prawdziwy ogień na wybiegu. Kolejny casting do festiwalu Off Fashion zaplanowano 10 maja w Kieleckim Centrum Kultury.
2: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Do wypadków drogowych w Polsce najczęściej dochodzi w piątki. Sierpień jest z kolei miesiącem, w którym odnotowuje się najwięcej zdarzeń. Sprawcami ponad 2/3 wypadków są mężczyźni. Tak wynika z danych policji. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczki SAFE dla Polski. Chodzi o prawie 41 miliardów euro, które mamy wydać na wzmocnienie naszej obronności, mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
4: Przez każdy gabinet każdego komisarza ten dokument przechodzi.
3: Umowa zostanie uroczyście podpisana w piątek w Warszawie. Jakub Kiwior sprzedany. Polski piłkarz, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Porto zapłaciło za Polaka 17 milionów euro.
5: Ale chłop będzie miał fajnie w tym Porto. Zazdroszczę mu trochę.
3: Do 2030 roku ten kontrakt.
5: Nice.
3: Więc no.
6: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
5: Siemanko! 10 na zegarach, mamy środę, czyli mały piątek. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Where is my husband? To już za chwilę, a będziemy też gadać za moment o tunelu. I to takim egeszege.

Gordo, Reni Conywalti, Loco Loco. I 14 minut po 10, słuchacie Meloradia. Pod Alpami to się może wydarzyć sporo, ale takiego cuda to chyba nikt się nie spodziewał. Chodzi o podziemny tunel, dokładniej tunel bazowy Brenner, który pozwoli połączyć Austrię i Włochy. Trasa między Innsbruckiem a Bolzano ma zająć raptem 25 minut. Jak czytam, projekt ma być ekologiczny i mega szybki. Zobaczymy tylko, czy szybki w realizacji też, ale generalnie pomysł jak najbardziej git. I wiecie co? Będzie można nagrać śmieszną rolkę na Instagrama typu: słabo słyszę, przerywa, wjeżdżam do tunelu. Tak, totalnie muszę to zrobić.

0: Anny Majoczy Beautiful w Meloradiu. Mam całkiem niezłego newsa. No bo czytam właśnie w sieci, że zbiórka Łatwoganga na rzecz Cancer Fighters będzie zwolniona z podatku, a środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Tak tylko przekazuję garść cennych i dobrych informacji. A w tej godzinie jeszcze a propos dobrych newsów Lost Frequencies i Reality będzie też Alok i Khalid.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: Elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Po reklamie.

Usher i More w Melo Radio. 18 minut do 11. Podkręcamy tempo, środa, mały piątek i dobra chwila na to, żeby zgarnąć szybką kasę. Wiecie, tak dżentelmeńsko przyjąć 200, klasa sama w sobie. Na co tylko chcecie, tak? Piszecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, na co to ma pójść. I później trochę trzeba zaczekać, tak? Cierpliwie, bo my zadzwonimy. Czekamy 5 sygnałów, później wy odbieracie i słyszycie: ej, mordo, masz szybką kasę! No i wszyscy: super! Także warto się zgłosić, bo co by nie mówić, siano zawsze się przyda.

0: ale Farben w Melo. 10 minut do 11. Newsy Melo Radia za uno momento, a w nich redaktor Sikora.
1: Oj, nie tylko ja, bo jeszcze będą newsy przecież w tych newsach i będzie między innymi o tym, za ile dzisiaj tankujemy, ale sprawa jest prosta.
0: Okej, mam nadzieję, że to dobre informacje.
2: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo. Z tym nowoczesnym sztosem, który korzysta z klasyka, startujemy o 11.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: po reklamie. Pogoda.
1: W kieleckim niebie przewijają się większe, delikatne obłoki, ale temperatura twardo prze do przodu i mamy już 22 stopnie. Wiatr niestety daje też o sobie mocno znać. Zgodnie z prognozami synoptyków, popołudnie zapowiada duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a w czasie burz wiatr może nas konkretnie wyszarpać.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Kielecki dworzec główny od dzisiejszego wieczora stanie się trudniej dostępny zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Rozpoczyna się budowa ścieżki rowerowej, która wymusi ruch jednokierunkowy na Placu Niepodległości. Mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckich drogowców.
2: Wjazd pod budynek dworca będzie możliwy wyłącznie od strony budynku Poczty Polskiej. Ruch będzie odbywał się jednokierunkowo z południa w kierunku północnym, tutaj aż do sygnalizacji świetlnej.
1: Zamknięte zostaną popularne przejścia przy skrzyżowaniu ulic Czarnowskiej, Żelaznej i Gosiewskiego. Zostając w rejonie dworca, mamy dobre wieści dla pasażerów. Winda przy kieleckim tunelu pod ulicą Żelazną znów kursuje bez problemów. Urządzenie zacięło się przez nagły skok napięcia, co wymagało

0: interwencji specjalistów. A o komforcie w mieście mogą zdecydować sami mieszkańcy. Wystarczy kilka minut, by ocenić warunki życia w Kielcach i wskazać kierunki rozwoju stolicy regionu na kolejne lata. Swoje uwagi można przesyłać drogą elektroniczną do 8 maja.
1: Minuta do 11, Newsy Mel Radia i Marcin Sikora.
2: Jest alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. To ostrzeżenie przed groźnym zadymieniem w okolicach Biłgoraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi również, by nie otwierać tam okien i drzwi. Dwóch strażaków podczas akcji podtruło się czadem. Światowa Organizacja Zdrowia cały czas wyjaśnia, dlaczego doszło do zakażenia Hanta wirusem na pokładzie wycieczkowca, który płynie przez Atlantyk. Polski obywatel, jeden z członków załogi, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
2: Choroba jest rzadka, ale co roku są przypadki zachorowań także w Polsce. Na koniec o tym, ile płacimy dziś za paliwo. Mówiąc krótko, tyle samo co wczoraj. Maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,49, a diesla 7,31.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Na zegarach 11. Siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Zaczynamy od totalnego sztosa. Powrót do przeszłości, chcę się powiedzieć. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Nowa wersja, ale zacna.

Notary, Talk to You w Meloradiu, 14 minut po 11. Pogadajmy poważnie. Jest taka impreza, która szczególnie skupia się na potężnym melo, ale opiera się też na pięknym wschodzie słońca. Sunrise Festival. 31 lipca w Kołobrzegu ruszamy z 6 scenami, na których będzie grubo. Sony Fodera, DM, Skytech, Scooter. No tych znanych twarzy jest znacznie więcej, w tym oczywiście wy. Tak więc słuchajcie czujnie Meloradia, żeby nie stracić okazji na bilety. No bo tak, mam zamiar być na miejscu i zbić z wami pionę. Nie wiem jak to zrobię, ale najwyżej polecę helikopterem i będzie git, no. W każdym razie mamy uderzyć w melo, ale dżentelmeńsko. Łapiemy się, misiaczki.

0: Catch Me, Jason Ross, Brina Grace, Ultra Love w Melo Radio. 28 minut po 11. Pięknej miłości i pięknych uśmiechów wam życzę, żebyście mieli możliwość dzisiaj zadbać o to, by inne osoby też się cieszyły. Po prostu, żebyście mieli dobry dzionek. A ja chętnie w tym pomogę muzycznie. M Brother i Troubles. To już klasyk, ale za to jaki fajny.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
3: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Ham Brother i Troubles w Meloradio, 17 minut do 12. Wspominamy klasykę, słuchało się tego niejednokrotnie w klubie, na imprezach. No, co by nie mówić, to jest naprawdę dobra nutka. A jeżeli chodzi o dobre nuty i dobre strzały, no to macie szybką kasę. 200 dzisiaj do zgarnięcia w Meloradio, także wbijajcie, wejdźcie, zróbcie to dla siebie i wydajcie to na co tylko chcecie. Zaszalejcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i od razu piszecie, na co chcecie to wydać. Z doświadczenia wam doradzę. Im bardziej szalony pomysł, tym tylko lepiej. Wy na tym zyskujecie. Kungs to Filus London i Galaxy, czyli numer, który dzielnie walczy w 30. Meloradia. Wy oczywiście możecie na niego głosować na meloradio.pl. A jeśli chodzi o 30, to ta już w piątek po godzinie 18. Jedziemy.

0: Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski, 10 minut do godziny 12. Ej, przyznajcie, ta nuta jest naprawdę sztos. No, panie Marcinie, a propos sztosów, czekamy na jakiegoś turbo, hiper, mega, fajowego sztosa!
1: Będzie o takich osobach, które lubiły samochody, ale kraść.
0: No to dobra, mam sztosa, dziękuję, już jest dobrze.
2: A już o 12 zagramy!
0: Chłopco dowiózł kontent na poczekaniu. Daya, Good Boys. Następnym razem dla Marcina przygotujemy specjalną maszynę losującą i będziemy losować fajny content w newsach, tak? Dobrze, Marcin się śmieje, daje okejkę.

0: I?
1: Ani spać, ani się położyć.
2: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
4: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
4: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
6: Autopromocja. Reklama.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: 23 stopnie na kielckich termometrach, więc można powiedzieć, że dobiliśmy do dzisiejszego maksimum. Ciśnienie trzyma wciąż mur beton na dobrym, umiarkowanym poziomie. Wiatr wieje naprawdę mocno. Za powoli nadciągających chmurek bardzo przyjemnie prześwituje słońce, ale uważajcie, bo z tych chmur może spaść dzisiaj deszcz.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. W świętokrzyskich lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Sytuacja jest ekstremalna. Susza i wiatr sprawiają, że ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Strażacy apelują o ostrożność, bo tylko wczoraj w regionie z pożarami walczyło jednocześnie 13 zastępów straży. Zmieniamy temat i zaglądamy pod ziemię, gdzie pasjonaci odkryli średniowieczny skarb. Na polach w Sobótce znaleziono bizantyjską kłódkę w kształcie konia. O szczegółach Ewa Pasierbiewicz.
2: Przedmiot pamięta czasy wielkich wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej, skąd prawdopodobnie został przywieziony przez miejscowego rycerza w XII lub XIII wieku. Element zachował się w niezłym stanie, a ponieważ podobne egzemplarze można spotkać głównie w amerykańskich lub niemieckich zbiorach, wkrótce zasili wystawę jednego z naszych muzeów.
0: Dziękuję za relację. I wracamy na drogi, bo utrudnienia czekają kierowców w Kielcach. Od jutra nowa organizacja ruchu na budowie trasy S74. Największe korki mogą tworzyć się na skrzyżowaniu Jesionowej z Zagnańską, gdzie prędkość spadnie do 30 km na godzinę.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów działający w Polsce i Niemczech. Zatrzymało 4 osoby. Mundurowi ujawnili części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Matura w cieniu mediów społecznościowych. Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle.

0: salach egzaminacyjnych i w internecie. Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci. O tym problemie pisze dziennik Gazeta Prawna. W maju zdecydowanie warto nocą patrzeć w niebo. Można tam dostrzec rój meteorów. Coś, co odbieramy jako spadające gwiazdy, które możemy zaobserwować gołym okiem, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
1: Ślady siłą rzeczy będą wydawało się, że na resztę nieba promieniują, w tym też troszeczkę wyżej.
0: W czasie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się nawet do 50 tak zwanych spadających gwiazd.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Witajcie gwiazdy, siemanko, a ty po tej stronie, cieszę się, że jesteście, wybaczcie ten dobry humor, ale to dlatego, że naprawdę dużo się dzieje na świecie i za chwilę pogadamy, no będziecie zaskoczeni. Daya, I'll Be Good Boys Hideaway, gramy to już teraz.

John Summit, The Chainsmokers i Ilzy w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12, no gracze to się chyba podjarają. Ostatnio sieć obiegły dobre wiadomości dotyczące serii Assassin's Creed. No po swój remake dostanie czwórka, czyli ta piracka odsłona. Pomysł na ten ruch jest moim zdaniem całkiem niezły, bo znowu wróciła moda na pływanie po nieznanym lądzie, ale ten remake, a dokładnie czwórka w wersji Resynct, bo tak się nazywa, no to wygląda całkiem obiecująco. I czekam, bo mam nadzieję, że będzie to naprawdę w porządku, ale oczywiście jak coś dam wam znaka zdecydowanie wcześniej. A tymczasem powiem jedno. Ahoj!

0: Nuta, która bezpośrednio mówi o tym, by uratować miłość. I tego wam życzę. Kygo, Khalid Griffin i Save My Love w Meloradiu. Piękne to. 26 minut po 12. Wiem, że część z was lubi numery takie trochę romantyczne. Inni powiedzą, że panie, weź daj do pieca trochę. No i nie ma problemu. Jedno i drugie da się ze sobą połączyć i wyjdzie wtedy We Found Love od Rihanny i Calvina Harrisa, a to jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duże. To jest Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Chłopcy w pewnym momencie stają się mężczyznami, ale czasami trzeba podjąć tę męską decyzję i wejść na meloradio.pl i zajrzeć do zakładki konkursy i akcje, żeby zgarnąć szybką kasę. 200 macie dzisiaj do zdobycia. Hubert, powiedz mi tak szczerze, bracie, na co ty byś to pytał?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: No i rewelacje, to brzmi jak dobre melo. A na co wy wydacie? Meloradio.pl. Działajcie. Two ships in the night.

0: Magnetyki Bauza w Meloradiu, 8 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo. Siema, gwiazdo!
1: Cześć, jestem. I będą newsy.
0: O, super.
1: I będą nowe ceny maksymalne paliw. No i sprawdzimy przy okazji, jak poszło maturzystom na angielskim.
0: Odmienisz być?
1: O, jak to było?
0: I am.
1: You are.
0: He, she. Dobra, nie pamiętam.
1: No.
2: A już o 13:00 zagramy.
0: Felix Jen, Kaskada i Boy You Tell Me. O tym, co kręci Kaskadę, posłuchamy punktualnie o 13:00, wcześniej, bo minutę przed 13:00. Newsy Meloradia.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
7: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
8: Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Sąd skazał ojczyma na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić za kratami 16 lat. Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 6,95, a diesla 7,26. Za nami kolejny dzień matur. Dziś były pisemne egzaminy z języków obcych. Królował angielski. A jak poszło?
9: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
10: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
11: To jaki będzie wynik?
9: Myślę, że 80+.
11: 100% będzie?
9: Myślę, że tak. Wydaje

0: Myślę, że powinno być.
1: No i trzymamy kciuki, a z maturzystami w Łodzi rozmawiał Mateusz Kudlarek.
2: 80+, uważaj, żeby nie było 800+.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Oczywiście żartowałem. 13 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i szalejemy. Z dobrym brzmieniem, Felix Jan, Kaskada, Boy You Turn Me. No, Kaskada, to co ci kręci?

Moja ulubiona nuta ostatnio jest naprawdę przepiękna. Gibbs, Dope House, For Money i Win w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Wy możecie na nią głosować i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Głosujcie na nią na meloradio.pl, bo 30 Meloradia, tak! Ona już naprawdę niedługo, dokładniej w piątek po 18. Olek Pych zaprasza, a ja w jego imieniu bardzo serdecznie. Nuta jest super, szczególnie podoba się fanom motoryzacji i niektórzy trochę Gibbsowi zazdroszczą tego, co ma w garażu, ale jak to mama mówiła... Pracuj ciężko, ucz się dnia każdego, trening czyni mistrza, dużo w tym dobrego.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Meloradio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i dbamy o wasze dobre muzyczne humory. W tej godzinie jeszcze pojawi się Dimz, Bambi, Angle Osia, Kizo i Lecę, bo chcę. Dawno tego nie było, a skoro już blisko lato, no to bez kitu lecimy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

Dawno tego nie słyszałem. Teams Bambi, Young Leosia. Kizo i lecę, bo chcę. 18 minut do godziny 14. Wy też możecie lecieć, gdzie chcecie, dosłownie. No i jeśli chcecie. To chyba, że brakuje wam kasy. Ale spokojnie, spokojna, to też jesteśmy przygotowani. Chillera totalna. Wbijacie na maloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam sobie piszecie w szybkiej kasie. Tam jest taka rubryczka. Na co byście to wydali? No i wy możecie na przykład napisać, żebyście chcieli gdzieś sobie polecieć, tak? Jakiegoś city breaka uskutecznić. Potem to trafia do nas, my potem oddzwaniamy. No i generalnie hajsiwo jest wasze, nie? Także zobaczcie, jakie to proste.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight w Melo Radio. Szczerze, bardzo lubię tę nutę. Najbardziej mi się podoba tutaj głos Sia, który jest w pełnej mocy. Iga też jest w pełnej mocy.
1: Ja jestem zawsze w pełnej mocy, słuchajcie, zawsze.
0: A po której stronie mocy dzisiaj stoisz?
1: Jestem po stronie mocy macza.
0: Dobra, dzięki.
2: A już o 14 zagramy.
1: Ale nie w studiu, nie mam tej maczy w studiu. Nie można w studiu mieć. Maczy w studiu nie można.
0: Co będzie po niekapek gate jakby?
1: Chyba nie ma nic na temat batonów, więc być może baton mi się kiedyś gdzieś wysypie.
0: Trzymajcie się.
1: Pa.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
0: M to muzyka, której

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49.

0: 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekan, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekan. Ta ze słoneczkiem.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Uwaga, jest duże zagrożenie pożarowe w lasach województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty wydają też synoptycy. Ostrzeżenia dotyczą strefy brzegowej Polski, bo spodziewany jest sztorm. A teraz wybieramy się na spacer. Wiosnę słychać, widać i czuć, między innymi w poznańskim parku Wilsona.
2: Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
3: Pięknie kwitną kwiaty.
4: A w tle słyszymy?
3: Ptaszki.
1: Ze spacerowiczami rozmawiał Bartosz Łukasiewicz.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

No dzień dobry, środa to dzień. Przyjemności oczywiście. Gdzieś przeczytałam, że powinno się kupować nowe ciuchy co najmniej raz w tygodniu, bo to poprawia nasze samopoczucie i wyzwala hormon szczęścia. Powiedziałam o tym mojemu chłopakowi, spojrzał na mnie jak na wariatkę. No wiecie, liczyłam, że wykupi cały mój koszyk z ubraniami. No nic, Iga Dudziuk, cześć, witajcie, zapraszam na Freak Fight.

ależ my podkręcamy tempo. Worth It w Melo Radio, słuchacie Freak Fightu. 13 po 14. A ja mam patent. Jak się z kimś przyjaźnicie i zaprosi was na własne wesele, to zostańcie na chwilę dalszymi znajomymi, bo to oni powinni według norm internetowych dawać najmniej do koperty. Między 500 a 800, a najbliżsi to tak 1500, nawet dwa koła. Dajcie spokój. Czyli tak, jesteście dalszymi znajomymi, musicie dać 500 zł, a w szybkiej kasie od Meloradia można wygrać 500 zł, można wygrać też 200 zł, więc wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, bo szybka kasa jest do zgarnięcia. Lost Vintage Culture to teraz.

Jak ja kocham ten numer. Hot Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Mam same wspaniałe wspomnienia, takie wakacyjne, właśnie podkręcone tempo. A teraz bym chciała, żebyśmy na moment zwolnili. Serio, serio, ponieważ w tym momencie zamieniam się we wróżkę. Jak byłam mała, moja mama mówiła, że ja mówię takie bajki, że mogłabym być wróżką, więc słuchajcie. Przeczytam wam horoskop. Ale przeczytam o sobie, no bo mówię, no to dlaczego nie? Otóż, jeżeli są tutaj jakieś wodniki, to pamiętajcie, co dajesz, to dostajesz. Musicie włożyć dużo energii, a zobaczycie nowe projekty, różne możliwości. A najważniejsze jest to, że czas odciąć niezdrowe relacje. No nie wiem jak wy, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli wam na przykład jest źle w pracy, to po prostu zerwijcie z nią, no bo horoskop mówi, że czas zerwać z toksycznymi miejscami, tak? A lepiej leżeć i pachnieć. Obejmuję noce. Jonathan, PZ, Liwka. To teraz we Freak Fajcie. In and out of love, Armin van Buuren. To już za moment.

0: Loco Loco w Meloradiu. Jeśli nie wiecie, co zrobić, aby zdać maturę, a nie chce wam się uczyć, to mam sposób. I to taki genialny w swojej prostocie. O tym jeszcze będzie w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: O reklamie.

Martin Garrix, Animals z Meloradio. Matura to bzdura, ale mimo to znalazłam metodę, która ma pomóc w nauce. Otóż wystarczy tylko przestawić łóżko na ścianę za drzwiami, tak by otwierane drzwi przysłaniały to łóżko i to ma sprawić, że wiedza wam rzekomo nie umknie. I teraz najważniejsze. Wstając musicie postawić na ziemię najpierw prawą stopę, to jest kluczowe, bo ta prawa stopa powinna przekroczyć próg sali egzaminacyjnej jako pierwsza. Rozumiem, że to wzięło się z przesądu o wstawaniu lewą nogą.

0: Jak ja to lubię, don't wanna go home w Meloradiu. A jeśli planowaliście jakieś podróże samolotem, to lepiej uważajcie.
1: Lepiej uważajcie i w newsach o tym powiemy, bo no niektóre linie lotnicze odwołują loty. Które dokładnie...
2: A już o 15 zagramy!
0: Thomas Gray, Rumors. I tak wam zagramy punktualnie o 15.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Pożar lasu na Lubelszczyźnie, płonie Puszcza Solska. Odbyła się odprawa sztabu kryzysowego, na której był Donald Tusk. Według prognoz na Lubelszczyźnie padać będzie dopiero jutro wieczorem. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołują w maju blisko 1200 lotów. Przyczyną mają być wysokie ceny paliwa lotniczego. No a teraz zapraszamy do tańca. 130 par zatańczyło poloneza na rynku w Katowicach.
2: Kroki? Łatwe. Raz, dwa, trzy, tak? Polonez?
3: Tak, on jest rozliczony na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
2: Panie prezydencie, pan pogubił trochę kroki?
4: Oczywiście, że tak. W tańcu można się mylić. Najważniejsze, żeby nie mylić się w życiu.
1: Z tancerzami i wiceprezydentem Katowic rozmawiała Paulina Kozioł.
0: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i każdy z nas może osiągnąć sukces. W tej godzinie wam to udowodnię. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Rumors, Thomas Gray na początek.

Hi-Fi Superstar Wet Fingers w Melo Radio. Słyszeliście kiedyś o mocy wizualizacji? Polega to na tym, żeby wyobrażać sobie sytuacje, które byśmy chcieli jako spełnione. Czyli na przykład bardzo chcecie dostać awans i wyobrażacie sobie ten awans. Ta metoda ma sprawić, że intensywne myślenie doprowadza nas do sukcesu. No to co? Spróbujmy może razem. Jutro będzie wolne. Jutro będzie wolne. To sprawdzimy jutro, czy zadziałało i czy weekend nadciągnął szybciej. A zaraz matura z angielskiego. Tak jakby. Dive into me. Alok, Khalid.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Melo. Shakira w Melo Radio. Matura z angielskiego za nami, to była ta najprzyjemniejsza część maturalna, przynajmniej dla mnie, ale tak czytam wypowiedzi właśnie uczniów i mówią, że bułka z masłem, szybko wychodzili, to ja się bardzo cieszę, bo był taki człowiek w polskiej polityce, który miał problemy z angielskim. Posłuchajmy, przypomnijmy, to taki już klasyk.
2: This is really the problem of current days and also.
1: No, wiem, że jeszcze matura ustna z angielskiego przed wami, to nie bierzcie przykładu z Andrzeja Dudy, dobra? Think about a Sony Vodera. Tak, podkręcamy tempo, no bo nie zdacie po prostu.

Ultra Love. Co wam się najczęściej śni? Bo jeśli chodzi o polityków, to najczęściej nam się śni prezydent. Wyprzedzając pytania, nie napisali, czy te sny są odbierane jako dobre czy złe. To sobie proszę dopowiedzieć już samemu.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: One latają wszędzie!
13: I mogą usiąść nawet na tobie.
14: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

Uśmiech mi z twarzy nie schodzi, jak leci ten kawałek. More Than You Know, Axwell Ingrosso. A tych panów usłyszycie i zobaczycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Dokładnie tak. I tak się składa, że jeżeli chcecie się tam znaleźć razem z Meloradiem, to musicie słuchać uważnie naszej anteny, bo będą bilety, są bilety do przytulenia, do zgarnięcia. Koniec lipca, początek sierpnia. Zapamiętajcie to. More Than You Know, Axwell Ingrosso. Na żywo myślę, że będzie to grane i będziecie mogli to usłyszeć. Słuchajcie naszej anteny Galaxy Kungs, to teraz we Freak Fighter.

0: How does it feel w Molo Radio? Kto lubi serial Stranger Things, ręka do góry.
1: Ja lubię.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. I dlatego w newsach będę miała dobrego newsa dla fanów tego serialu.
0: Zostańcie z nami.
2: A już o 16 zagramy
0: Apolite, Taylor Swift, Eli Oaks. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać, my będziemy podkręcać tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę.

0: teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Co jest grane w
1: Kielcach? Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczek. Środa to idealny moment, żeby jedną nogą być już na imprezowym weekendzie, a drugą w świecie wielkiej mody. Łapcie pierwszą porcję polecajek. Jeśli jeszcze nie widzieliście, jak wygląda tak ten świat mody po 20 latach, to dzisiaj w kieleckim Heliosie macie okazję nadrobić film Diabeł ubiera się u Prady, część drugą. Cała kultowa obsada powraca na stylowe ulice Nowego Jorku, przypominając, że ambicje i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. A w najbliższy piątek zapomnijcie o Tremie i uderzajcie do klubu kawiarni Quest na karaoke. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje struny głosowe przed wspólnym śpiewaniem na wielkich koncertach. A te wielkie koncerty zbliżają się wielkimi krokami. 11 maja ruszają kieleckie juwenalia. Odliczamy dni. Na kieleckiej kadzielni wystąpią Kizo, Kazbałagan i Fagata.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Jak na razie w tym roku obniżyła je raz. Uważajcie na punkty z tak zwanym nabijaniem klimatyzacji w samochodach, bo może zostać użyty niewłaściwy czynnik chłodniczy, przestrzega mechanik samochodowy Jakub Potęga.
4: Nie mamy pewności, jak taki odczynnik zareaguje w przypadku na przykład właśnie kolizji. Nie wiemy też, czy podczas nieszczelności ten gaz, który znajduje się w układzie, czy on na przykład nie spowoduje jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu.
3: Dlatego mechanicy polecają profesjonalne serwisy. No i jeszcze serialowy news. Twórcy Stranger Things wracają z nową produkcją. Akcja The Boroughs toczyć się będzie w Domu Spokojnej Starości. Premiera 21 maja, a zwiastun już jest.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Za moment ktoś się bardzo uśmiechnie, bo będzie bogatszy o 200 zł. Opelite, Taylor Swift, Eli Oaks. Tak wchodzimy w 16.

0: Pitbull, Hotel Room Service w Maloradiu. Jedno słowo, cztery litery. D-O-D-A wzbudza od zawsze kontrowersje i ostatnio wystąpiła w Krakowie na obchodach Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pięknie zaśpiewała hymn, naprawdę. Stało się to wiralem na TikToku i naprawdę się postarała, to trzeba jej oddać. Głos jak dzwon, no ale trzeba pamiętać, że...
1: Królowa jest tylko jedna, b***.
0: I to jej słowa, nie moje. All the time, to teraz John Summit.

0: noc aniołów Young Leosia i Jonathan, 18 po 16.
1: Wychodzą na patrol.
2: Szybka kasa.
0: Wiecie, co to oznacza, że za chwilę ktoś będzie bogatszy o 200 zł. Dzwonimy do Adriana, który wbił na meloradio.pl i zażyczył sobie pieniędzy na... No właśnie, siemka, Adrian. Halo. Iga, Meloradio.
3: Cześć, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: A dobrze, właśnie wracamy z pracy z chłopakami.
0: Oj, fantastyczna to jest wiadomość. Adrian, na co potrzebujesz 200 zł? Szybką kasę.
3: Na obiad dla kolegów. Na obiad dla kolegów.
0: Na
3: jesteśmy
0: obiad?
3: Zmęczeni, tak, na obiad. Jesteśmy zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
0: To ty jesteś super kolega, że stawiasz im obiady.
3: Bardzo fajnych mam kolegów. To.
0: Dobra, Adrian. Jesteście najlepsi. Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
1: Nie.
0: To my dziękujemy. Biegnijcie do bankomatu.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Graceland, Yearbooks.

Aria w Meloradio. Podkręcamy tempo. Jest takie słowo, które jest zakazane i nie jest to Voldemort. Jeśli chcecie wiedzieć, czego nie powinniście mówić, jeżeli chcecie być wyluzowani, to koniecznie zostańcie z nami.

0: promocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha. Południu

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brand.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.

Jak to moja kuzynka śpiewa? Owca, bryska, obca w Meloradiu. Muszę zrobić pranie, muszę iść do pracy, muszę napisać maila. Co się nie zgadza, kochani, w tych zdaniach? Słowo muszę. Otóż musicie, przepraszam, zmienić to słowo na chcę i minie cały wasz stres. Czyli chcę zrobić pranie, chcę iść do pracy, chcę napisać maila, chcę wydawać pieniądze. Od razu lepiej, chcę wydać pieniądze. Najlepiej to cudze.

0: A to nowość na naszej antenie, Body Talk, ale Farben w Meloradiu. Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań. No blisko, właśnie o pogodzie będzie w newsach Meloradia, zostańcie z nami.
1: A już o 17 zagramy
0: Candy Night, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o 17, kiedy inni będą gadać.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie

0: Pilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Co jest grane w Kielcach?
4: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Środa dla nas to taki mały czwartek, więc zacznijmy sobie go już dobrze i idźmy w stronę weekendu. W kieleckim Heliosie możecie zobaczyć Mumię. Zapomnijcie o przygodowych klimatach. Twórca Martwego Zła Przebudzenie serwuje gęsty horror o dziewczynie, która wraca do domu po 8 latach zaginięcia na pustyni. Jeśli już planujecie piątkowy wieczór, to koniecznie wpiszcie na listę Klub Maska. 8 maja kolejna odsłona imprezowego cyklu, który nie pozwoli Wam zejść z parki tu do białego rana. Dobrze się też już wbić w weekendowy vibe i zacząć szaleć przed nadchodzącymi juwenaliami. No i też mam na koniec gratkę dla fanów gier, planszówek i szeroko pojętej fantastyki. Już teraz możecie szykować się na Scyzorykon, który odbędzie się pod koniec lipca.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
6: Blisko 400 strażaków gasi pożar w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest trudna, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Służby informują mieszkańców kilku domów o możliwej ewakuacji ze względu na duże zadymienie. Pogoda w kolejnych dniach no może trochę pomóc, bo ma padać deszcz, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy, natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie.
6: W przyszłym tygodniu deszczu ma być jeszcze więcej. Na koniec impreza urodzinowa w warszawskim Zoo na Świat. Przyszła tam alpaka, dziewczyna. No i trzeba wybrać jej imię, koniecznie na literę S. Propozycje można wpisywać w komentarzach pod postem stołecznego Zoo na Facebooku.
5: Dlaczego na S?
6: Nie wiem dlaczego.
5: Sylwia.
6: No właśnie.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Przez żołądek do serca, tak mówią, a my porozmawiamy o jedzeniu właśnie w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Candy Night, tak wchodzimy w 17:00, Jazzy, podkręcamy tempo.

Over, Taja Cruz i Florida w Meloradiu. Jeśli chodzi o drugiego pana, to zagra on dla was w Warszawie w tym miesiącu. Musicie słuchać uważnie anteny i ja może zaprezentuję, co jest kluczowe i niezbędne. Jej, proszę zapamiętać ten dźwięk i w zasadzie to wszystko. Florida w Warszawie w tym miesiącu. Bilety będą do zgarnięcia.

Mogłabym bez przerwy tego słuchać. Florence and the Machine w Meloradio. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. My tutaj redakcyjnie zjedliśmy sobie obiadek. Dzisiaj jest dzień bez diety. My świętujemy, mam wrażenie, codziennie. Ale proszę mi dać znać, jaki jest wasz ulubiony polski obiad. Przyjmuję głosówki, przyjmuję tekstówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ja wybieram schabowy, ziemniaki i mizeria. A wy, jaki jest wasz ulubiony polski obiad? Czekam na wiadomości od was.

0: Ja to najbardziej lubię w aucie. Słuchać muzy, win, podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Padło pytanie o ulubiony polski obiad i są liczne odpowiedzi, dzięki bardzo. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i tekstówki, ale najpierw po śląsku będzie.
1: Białe kluski, modro kapusta i do tego dobro śląsko-rolada. To jest dobry obiad. Na Śląsku i nie tylko.
0: Oczywiście, najlepszy obiad. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi ulubionymi daniami, to śmiało czekam na tekstówki i głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Ależ nie ma za co, wszystko dla was. Lanvery, Trips, podkręcamy tempo w Melo Radio. Najlepszy polski obiad to?
1: Hej Iga, mój ulubiony polski obiad to pomidorówka, ale zamiast klusek czy ryżu, naleśniki z serem. Tak, spróbuj, jest. To się przekonasz.
0: Dzięki, według Julki, a według Krzyśka?
2: Najlepszy polski obiad to jest taki, który zrobi babcia. Pozdrawiam.
0: Jest to oczywista oczywistość, że najlepszy obiad to u babci. Niekoniecznie dlatego, że jest, słuchajcie, zawsze za darmo i że potem dostaje się słoiki.

0: Ja wiem, że ja często mówię, że mam ulubione piosenki, ale to jest serio moja ulubiona piosenka. Magnetic Bausa w Mloradiu jest już. Olu, siemanko.
1: Siemano, no i ja potwierdzę, że to jest ulubiona piosenka Igi. Śpiewa ją za każdym razem, to kiedy prawda. Leci. Powiedziała dosłownie 2 minuty temu, o, to jest moja ulubiona piosenka z naszej playlisty.
0: Dokładnie.
1: Możecie na nią głosować na meloradio.pl. Zachęcamy, prawda? W 30 Meloradio.
0: No ja już idę głosować.
1: Okej, okay, ty nie możesz, ale okej. Okay.
2: A już o 18 zagramy.
1: WNW i Kaśmir będzie beda. Iga, co będziesz robiła z tym słońcem, co jest za oknem?
0: Ja będę się opalać po prostu.
1: A, o 18, to dobry
0: Spróbuję.
1: Pomysł. A dasz jeszcze buzi?
0: Mua.

0: Już na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Na koniec wojny USA z Iranem coraz bliżej. Ugoda jest już praktycznie uzgodniona, informuje agencja Reuters, powołując się na źródła w Pakistanie. Zagrożenie pożarowe nie tylko w lasach. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega, że w najwyższych partiach gór też jest sucho. Władze parku wzmocniły patrole. A na koniec praca, marzenie dla kibica piłkarskiego.
5: Dla mnie!
6: No właśnie, amerykańska telewizja Fox chce zapłacić 50 tysięcy dolarów osobie, która obejrzy wszystkie mecze tego rocznego mundialu. Krzysztof Ilanowski.
7: Osoba, którą Fox wybierze, będzie oglądać spotkania w specjalnej szklanej kostce ustawionej na słynnym Times Square w Nowym Jorku. Jej zadaniem będzie też przygotowywanie materiałów do mediów społecznościowych.
6: Rekrutacja trwa.
5: To ja się zapisuję. Tak? Już biegnę.
6: Dobra.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18. Jesteśmy już tylko dwa kroki od piątku. Razem damy radę je postawić, zaufajcie. Sony Fodera i Krystal nam w tym pomogą. Ich My Lovin' to na pewno zagramy w tej godzinie. Będzie Lily Wood i Prayer in C. A zaczynamy od hitu Bad. To WNW i Kashmir. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Sony Fodera i Crystal to My Lovin' w Meloradio. Sony Fodera wystąpi na Sunrise Festival, a tak się składa, że ja mam dla was wlotki na właśnie Sunrise Festival. Za chwilę ktoś z was być może je zgarnie. A teraz gramy. Bob Sinclair. Word. Hold on.

0: I Follow Rivers. To Lick Lee w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.18 na zgarach. No a teraz to ja chcę was wysłać na naprawdę mega wydarzenie.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Największy festiwal muzyki elektronicznej, no tyle EDM-owych, technodźwięków, Kołobrzeg, piękne krajobrazy, 6 gorących scen i w tym wszystkim wy. Tak może wyglądać środek waszych wakacji, jeśli wygracie wlotki na Sunrise Festival. Mamy podwójne zaproszenie na pierwszy dzień tego niesamowitego wydarzenia. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, co zawsze musicie mieć ubrane na festiwalu i dlaczego. Czy to jest jakaś specjalna chusta, zegarek, czy cokolwiek zupełnie innego, może macie jakiś taki specjalny, ulubiony film festiwalowy cały, no to dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jedna podwójna czeka na was.
1: Sunrise Festival.

0: modelki Włodarski. Lubię cię jak lato w Meloradiu, a w lato to się naprawdę będzie dużo działo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Od 31 lipca do 2 sierpnia będziecie bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Masa artystów wystąpi właśnie na tym wydarzeniu. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, James Hype, Oliver Heldens. No, mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać, a ja mam dla was podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień Sunrise Festival poprosiłem, żebyście dali mi znać, jaki zawsze musicie mieć taki element swojego fitu festiwalowego i dlaczego. No i przychodzą cały czas odpowiedzi. Darka, co u ciebie to musi być?
2: Ja to oczywiście zegarek z ustawionym przypomnieniem, bo ostatnio tak świetnie bawiłam się na jednym z artystów, że zapomniałam o tym, dla którego tam pojechałam.
0: O nie, najgorzej, ale Darka, to ty już teraz ładuj zegarek, albo szykuj sobie trzy inne, żebyś na pewno zapamiętała, bo jedziesz na pierwszy dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka w tym momencie trafia do ciebie, a jeśli wam się dzisiaj nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
0: Po reklamie.

17 minut. Tyle zostało nam do godziny 19. Słuchajcie Meloradia. To Sean Baker. VIP. A wy śpijcie dużo. No to może pomóc naszemu mózgowi. Jak czytam, słaby sen sprawia, że szybciej się starzejemy, więc najlepiej spać co najmniej 8 godzin, no i bez przerw. No czyli po prostu jak? No chyba samemu. No bo jak odmówić partnerowi, który mówi: kochanie, nie mogę zasnąć, weź mnie przytul o drugiej w nocy. No nie mamy serca takiego, no.

0: I Am RR to Thinking About You w Melo. Tak gramy jeszcze przed 19 i podkręcamy tempo. Po 19 będę pokazywał wam, w jaki sposób będziecie mogli zgarnąć wejściówki na koncert Florajdy. No i też fajnie zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność.

0: Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo. Na zegarach już punktualnie godzina 19, no i to będzie piękna godzina. Wiecie dlaczego? No bo zagram numer Beautiful, Anima i Joji. To na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie dręczyli Indiana i ich Freed From Desire. Zaczynam od Thomasa Greya i jego hitu Rumors. A ja jestem Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

Beautiful. Anima i Joji, ale klimatycznie się zrobiło w Melo Radio, a za chwilę powiem wam, jak zgarnąć bilety na koncerty Florida od Melo, bo jest to, oh yeah, bardzo proste. Faust i Gibson już teraz.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Love, Mela. Florida. No a ja teraz pokażę wam, jak prosto możecie od Meloradia zgarnąć wejściówki na majowy koncert Florajdy. Tak, tak, to już w tym miesiącu, 23 maja w Warszawie wydarzy się ten spektakularny koncert, a Melo ma dla was wlotki. No i słuchajcie, zadzwonimy teraz do Igi Dudziuk, no bo żeby zgarnąć wlotki, musicie zrobić głośne yeah! I zobaczymy, czy Iga sobie z tym poradzi. No to dzwonię. Poczekamy na sygnał. Niech odbierze telefon. Halo?
1: Halo? Oh, sometimes
2: I get a good feeling.
0: Yeah, Iga, jedziesz na koncert Florajdy, jak się z tym czujesz?
2: No Florajda do mnie zadzwonił, tak się poczułam, niesamowite, jakie to jest proste.
0: Dokładnie tak, proste, szybkie i przyjemne, już niedługo będzie można właśnie w taki sposób zgarnąć wejściówki. Słuchajcie, Meloradia, bardzo, bardzo.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru i w ogóle cały ten kawałek, The Beauty and the Beat w Meloradiu, Justin Bieber i Nicki Minaj. Ten numer ma 14 lat, a tak naprawdę to po raz pierwszy stał się światowym hitem właśnie teraz. To wszystko dzięki występowi Justina na Coachelli. No i trafił nawet do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Najbliższa lista hitów już w piątek po 18. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto musiał mieć duże problemy z napisaniem matury z Angola.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Szaram w Meloradio. Klasyk za nami. Za chwilę nowość od grupy Rudimental. 18 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Przedwczoraj Polski. Wczoraj matma. No a dziś to już chyba taki większy luzik angielski. Mowa oczywiście o maturach. No mam nadzieję, że ci, którzy ją dzisiaj zdawali, są happy. No ale wiem, że są tacy, którzy mogli mieć problem. Na przykład kiedyś z takim egzaminem. No dla pana Janusza to musiałyby być ogromne schody.
1: To fall. Failure. I can't tell you. Okay. Meloradio. No.

0: będzie jaśniej. Filipek i Nele w Melo. Tak gramy jeszcze przed 20, podkręcamy tempo, a po 20, oj, będzie dużo dobrych sztosów. No i między innymi ten na początek.
1: A już o 20 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Dive into the ocean. Ten numer mam dla was na sam początek 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20, słuchacie Melo Radia, no i gratuluję, bo to jest najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. Udowodnię wam to. Andy Dusty Harris, Zocaria. To będzie za moment I'm Good, czyli wersja Blue od Davida Getty i Bibi Rexy. To też za chwilę. A zaczynamy od numeru Dive Into The Ocean. Alex Z by Portugal The Man lecą na pierwszy strzał. No a w tej godzinie taka propos strzałów. Omówimy sobie to, co będzie działo się po 21 w Lidze Mistrzów. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Boy, You Turn Me. To Felix Jen i Kaskada w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 20 na zgarach. Kto nie widział, niech żałuje. O co się tydzień temu działo w Lidze Mistrzów, to był prawdziwy spektakl. Mecz PSG Bayern 5-4. No i dzisiaj czekamy na podobne emocje, chociaż mam nadzieję, o ile nie większe, no bo czas na rewanż. Wynik 5-4, padło 9 goli, ale jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, no bo tylko jedna bramka przewagi PSG w tym dwumeczu, jeżeli chodzi o walkę o finał Ligi Mistrzów. Dzisiaj mecz Bayern-PSG. W Niemczech grają o 21:00. To wszystko się zaczyna. No więc to trzymamy kciuki, żeby było naprawdę niezapomniane widowisko. No i zobaczymy, czy Bayern, czy PSG dołączy do Arsenalu, który już w finale Ligi Mistrzów się zameldował. Komu kibicujecie? Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradia.pl. Ja kibicuję dobrej piłce.

Ale to jest genialny numer, w ogóle się nie starzeje. Tim Berg i Sick Bromance w Melo, tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach. Ja was zapytałem, za kim jesteście w meczu Bayern PSG, no i dajecie mi znać na WhatsAppie Melo Radia. Między innymi Tomek napisał, że on liczy na PSG, no bo wiadomo, sąsiad musi mieć gorzej. Ach, ta nasza polska mentalność. Ten mecz, przypominam, startuje punktualnie o godzinie 21:00. Będę sprawdzał wynik i mówił wam, co się dzieje. Przypomnę, w poprzednim było 5-4, więc tutaj też sporo może się wydarzyć. No mam nadzieję, że na 0-0 to się nie skończy. Na pewno nie kończą się nowości w Melo Radio. Taką jedną mam dla was, a brzmi ona dokładnie tak. Norma Jean Martin i Encore Big Dreams to nowość na Playce Melo.

Atom I Hate, Third Life i Sleepwalkers w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Na WhatsAppie właśnie takie głosowy wysyłacie. No a ja za te najlepsze będę miał dla was melomerch w zamian. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw być może do kogoś z was trafi. Gdzie się teraz łapiemy? Czy może w drodze z pracy? Czy właśnie wy pracy? Dajcie znać, jakie zawody są z nami na WhatsAppie Melo. Wszystko, co chcecie, możecie wysyłać, a ja wam wszystkim gramy. Bunt i Malu to ich nowość. I Need You w Melo.

0: Major Lazer w Melo. Light it up. Tak podkręcamy tempo. Jeszcze chwila została nam do 21, więc jak gdzieś jesteście na nią umówieni albo zaczynacie pracę o 21, to spokojnie, jeszcze kilka minut do niej macie. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Zachęcam do wysyłania głosówek. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No i Daria się wysłała.
1: Ja was słucham codziennie pod prysznicem.
0: Daria! Teraz to ty mnie zawstydziłaś normalnie. No to ja zagram tak, żeby prysznic wieczorny był naprawdę szybki.
2: A już o 21 zagramy.
0: I przyjemny Fast Car Superstars będzie Christian Marci. I będzie można porobić pod prysznicem. To idealnie, to punktualnie o 21 ten numer.

0: do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze! Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Idę w Melo.
3: Na zegarach już punktualnie 21. Bayern i PSG. Te dwie drużyny walczą o finał Ligi Mistrzów. Mecz właśnie startuje. Na pewno będę patrzył na to, co dzieje się na boisku, ale też patrzę na to, co dzieje się w playliście. Huntrix i Golden. Ten numer na pewno zagram. Będzie Rihanna i jej Disturbia. A zaczynamy od numeru Fast Cars Superstars. To Christian Marci. A ja jestem Pychu. Siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kygo, Khalid i Griffin. Save my love of Mela. 15 minut po 21 na zegarach, tak podkręcamy tempo. No a ja sprawdzam, co dzieje się w meczu Bayern-PSG, no bo przypominam, trwa walka o finał Ligi Mistrzów. No i mamy 13 minutę, a już zaczęło się mocno. PSG prowadzi po golu w trzeciej minucie od Osmana Dembele. No i już jest coraz bliżej wielkiego finału Ligi Mistrzów. A wy komu kibicujecie? Cały czas czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. Konrad się nagrał?
1: Oczywiście Bayern Monachium.
0: Oj, no to tu będzie trzeba mieć twarde serducho, żeby to oglądać, bo może być to naprawdę emocjonujący mecz. Za kim wy jesteście? WhatsApp Meloradia, tam możecie się nagrywać. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A to Kizę i Disney.

0: Tuesday. Brakieter i Daniel Sandoval w Melo. Tak podkręcamy tempo. 28 minut do 22 nam zostało, a każda pora, nawet tak późnym wieczorem, jest dobra na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 na cokolwiek tylko chcecie. Ogranicza was tak naprawdę tylko wasza wyobraźnia, więc wiem, że dacie radę. Wpisujcie na meloradio.pl wasze pomysły na to, jak taką szybką kasę wydać. Posłuchajcie, na co ją przypierniczy Piotr. Nie Piotrek, Hubert.
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: O proszę, to będzie świętowanie, o którym na pewno całe miasto usłyszy. A wy, jakie macie plany na wydanie 200? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o nich piszcie. A kto wie, być może to właśnie jutro wy wygracie szybką kasę. Glockenbach i Sam Harper, Last, ich nowość już teraz.

dobry beat i szybkie samochody. To kocha ten człowiek. Gips i win w Melo, tak podkręcamy tempo. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a szybkie samochody też chyba lubi Jan Kleosia, no bo po to zdawała prawo jazdy. No i udało jej się, bo pochwaliła się dzisiaj na swoich storkach, że właśnie zaliczyła egzamin na prawo jazdy. No i coś mi się wydaje, że w jej ekipie to dzisiaj nie jedna szklanka pójdzie z tej okazji. Gratulacje!

Monday się przypomina. Kiedyś Above i Beyond, a teraz Dub Dogs i How Does It Feel? Nowość na antenie Meloradia, kończy nam 21, a ja jeszcze szybko patrzę na to, co dzieje się w meczu o finał Ligi Mistrzów. Bayern Monachium gra z PSG. No i gdyby mi się nie zaciął komputer, to bym wam powiedział, co jest za wynik, ale dobra, już się odciął, powiem wam dalej. 0-1. PSG prowadzi, no i jest na ten moment bliżej finału Ligi Mistrzów. Jak to się skończy, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że druga połowa będzie ciekawsza.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinno na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W studiu Meloradia Chris Sheridan, polsko-amerykańsko-niemiecki wokalista, aktor i autor tekstów. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Debiutancki singiel już jest od jakiegoś czasu. Teraz pojawił się drugi singiel. W przygotowaniu jest płyta. I co to za muzyka, powiedz, Chris?
2: Dokładnie. Drugi singiel jest to pop. Nazwałbym to popem. Czyli taki melodyjny mainstream.
1: A co chcesz przekazać przez tę muzykę?
2: Chciałbym dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Co chciałbym przekazać? Przede wszystkim szczere emocje, życiowe sytuacje, wesprzeć moich fanów czy słuchaczy w sytuacjach, w których również się znajdują. Każdy z nas zakochuje się, na przykład nieszczęśliwie. To jest główny temat moich piosenek. Nie każdy potrafi sobie z tym później poradzić.
1: Mhm. No właśnie, a skąd ten główny temat w twoich piosenkach? Autopsja?
2: Dokładnie. Są to moje życiowe sytuacje, często trudne, z którymi sobie jakoś radzę i później po prostu przelewam emocje na papier, pisząc teksty i muzykę.
1: Okej. A powiedz, kto współtworzył te utwory, które już możemy słuchać?
2: Znaczy, pierwszy utwór, kompozytorem był znany już w Polsce producent muzyczny Marcin Kindla. To był Happy, pierwszy singiel. Drugi singiel ma kilku ojców. Jest to międzynarodowa produkcja. Tutaj można byłoby wyliczać brytyjsko, francusko, szwajcarsko, amerykańsko, polska. Wow. Jest to utwór, który powstał na obozie songwriterskim w Hiszpanii. Producent jest z Paryża, autor piosenek z Londynu, do tego szwajcarski producent i polski producent, autor również wielu polskich hitów, Dominik Buczkowski, no i ja.
1: Do tego singla jeszcze za chwilę wrócimy, bo pojawił się też teledysk nie tak dawno temu, ale chciałbym jeszcze zapytać cię o inspirację. Czym ty się inspirujesz, tworząc muzykę i teksty?
2: Czym ja się inspiruję? Przede wszystkim sobą, swoimi sytuacjami codziennymi, uczuciami, jakie do mnie przychodzą. Ponieważ staram się, jeżeli tworzę, staram się, żeby to było jak najbardziej szczere. To znaczy, jeżeli są dni, gdzie nie mam weny twórczej, to nie piszę na siłę. A są takie momenty, kiedy potrafię w 30 minut napisać piosenkę. I z tego, co słyszę, są to dobre utwory.
1: A czy da się wpłynąć jakoś na wenę twórczą, żeby ona się pojawiła w te dni, kiedy jest ciężko? Nie. Czy to jest tak, że to przychodzi po prostu?
2: U mnie to przychodzi. Dokładnie. Od tak. Nie zastanawiam się właściwie nad tym.
1: Jest pomysł, siadasz i piszesz.
2: Dokładnie.
1: W jednym z wywiadów powiedziałeś, że pociąga cię Edyta Górniak.
2: Słuchałeś tego wywiadu?
1: Słuchałem tego wywiadu i właśnie chciałem podpytać, w jaki sposób pociąga cię Edyta Górniak?
2: Artystycznie.
1: Żeby
2: nie było. Tak, to już jest temat Edyty Górniak. Zaczął Bartek Gruchlik już przy pierwszym singlu. Tak, rozmawialiśmy o Edycie, że jest jedną z największych właściwie tutaj polskich div, czy piosenkarek pop. I stwierdziłem, czemu nie, dlaczego trzeci singiel na przykład nie mógłby być z nią, ponieważ mamy wspólnych producentów. Jednym z moich producentów jest Alan Riscott, który pisze również piosenki między innymi dla Cyndi Lauper czy Celine Dion w Los Angeles, a z kolei przyjaciel Alana to jest Jude Friedman i Alan Rich, którzy między innymi są autorami hitu Whitney Houston, Run to You. I też z tego, co widziałem, piszą dla Edyty Górniak. Ja często bywam w Los Angeles, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć jakiś duet z Edytą.
1: Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, ale podpytam cię jeszcze, co w tym świecie artystycznym Edyty Górniak cię pociąga?
2: Na pewno wokal. Według mnie jest to jeden z najlepszych głosów w Polsce. Co jeszcze? Taka duma i bezkompromisowość. Lubię silne charaktery artystów, którzy się wyróżniają w jakiś sposób, tworzą. Nie kopiują, ale po prostu są sobą i są szczerzy i wyczuwam to.
1: Powiedz mi, oprócz Edyty Górniak, czy jest ktoś, z kim jeszcze chciałbyś współpracować?
2: Bardzo imponuje mi na przykład zagranicznych piosenkarzy Harry Styles czy Sam Smith. To jest taki kierunek, który sobie na ten moment obrałem. Jest to takie w tej chwili modne śpiewanie falsetowe, bardzo takie empatyczne, wielkie.
1: Dobra, no to wróćmy do tego drugiego singla, który pojawił się nie tak dawno temu, a dokładnie do teledysku. Dosyć kontrowersyjny teledysk, muszę przyznać.
2: Dzięki.
1: Gdybyś mógł pokrótce powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi.
2: Przede wszystkim jestem dumny z tego, że jest to mój pierwszy teledysk, który ma fabułę. Tego mi brakowało przy pierwszym singlu Happy, który może był ładnym singlem, ale właśnie był tylko ładnym. Zawierał ładne widoki, jakoś tak specjalnie. No, nie byłem do końca zadowolony jeszcze. To był mój start, całkiem niezły start, ponieważ był na pierwszych miejscach w kilku radiach w Polsce. Natomiast chciałem bardzo stworzyć singiel, który będzie życiowy. Wiadomo, życie nie zawsze jest ładne, nie rozpieszcza. I który będzie mieć fabułę i po prostu trzymać widza do samego końca. Czyli takie połączenie muzyki i filmu, bo trzeba wspomnieć, że jestem też między innymi po szkole aktorskiej, jeden z najlepszych w Stanach, Lee Strasbergu w Nowym Jorku, także jeżeli mogę tylko przemycić trochę aktorstwa do muzyki, bardzo chętnie to robię. Co tu dużo mówić o teledysku, zapraszamy na YouTube, Chris Shaden, I Don't Wanna Say Goodbye. Możecie się przekonać dokładnie o czym on jest. Są to stroboskopy, płonące manekiny, strzały, dużo pirotechniki, nurek w wodzie, także zupełnie zakręcony obraz.

0: Czy to wszystko był twój pomysł?
1: Wspólnie z reżyserem teledysku, Piotrem Smoleńskim, pozdrawiamy, który no jest jednym z najlepszych reżyserów w Polsce. Tworzył dla wielu już polskich gwiazd, między innymi dla Cleo Donatana. To on jest współautorem ich sukcesu, czy sukcesu ich pierwszego utworu, Wysłowianie. Marleny Rodowicz i wielu, wielu innych. I Piotr... Ja bardzo chciałem, żeby drugi singiel powstał w Polsce, tak patriotycznie, pod Warszawą.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, gdzie powstawały zdjęcia do tego teledysku?
1: Jest to tak zwana twierdza Modlin, Spichlerz Modlin, w Nowym Dworze Mazowieckim, tutaj niedaleko Warszawy. Jak zobaczyłem to miejsce, które pokazał mi Piotr, stwierdziłem, że musi być moje. Takie mroczne, klimatyczne miejsce, które stwierdziłem doskonale się wpasuje w klimat tej piosenki. W tym miejscu między innymi też był kręcony pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. Także to miejsce ma już jakąś swoją historię. Miało zostać zburzone przez władze komunistyczne, natomiast z tego, co czytałem, główny architekt wówczas Warszawy nie zgodził się, dzięki temu to miejsce zostało zachowane. Ma tam powstać hotel za jakieś 10 lat, luksusowy, ponieważ jest to bardzo, bardzo fajne miejsce u zbiegu dwóch rzek, Narwi i Wisły. Także miejsce jest bardzo szczególne.
0: Tak, mówimy trochę o właśnie miejscach Polski. Ja oczywiście zrobiłem porządny research i też dowiedziałem się, że ty czasami tęsknisz za Polską.
1: Nie tylko czasami, tylko często.
0: Często tęsknisz za Polską?
1: Często, ponieważ moja mama jest Polką. Ja urodziłem się w ogóle na południu Polski, w Bielsku Białej. Też mieszkałem jakiś tam dłuższy okres w Polsce. Tego nieważne w jakim miejscu jestem na świecie, mieszkaliśmy już naprawdę w wielu, wielu różnych miejscach i krajach. Jakoś tak zawsze za tą Polską tęsknię, cieszę się, jak tu jestem.
0: Mhm. A co najbardziej lubisz w Polsce?
1: Powiem ci, mentalność. Pomimo tego, że z tego, co słyszę, wielu Polaków nie docenia tego, czy hejtuje ten swój sposób bycia. Ja uważam, że jest to, na przykład porównując, mogę tak, Polskę z Niemcami.
0: Tak.
1: Jest to zupełnie inny, bardziej otwarty styl życia. Nie jest to takie zdyscyplinowane pójście od A do B po linii prostej, tylko... Wydaje mi się, że jest to bardziej kreatywny styl życia. Po prostu Polacy na wiele rzeczy przymykają po prostu oko, a na przykład Niemcy próbują być perfekcyjni pod każdym względem. Perfekcyjność też w jakimś stopniu zabija
0: kreatywność.
1: I kreatywność, i radość z tematu. Tak.
0: To ciekawe spostrzeżenie. Nam, Polakom, chyba ciężko jest w to uwierzyć. No ty masz jakąś perspektywę, prawda? Porównanie.
1: Dokładnie. Nawet nie tylko z Niemcami, tylko też i z Hiszpanią, i ze Stanami Zjednoczonymi. I także ja uważam, że z tych wszystkich krajów Polska jest najlepsza.
0: No to bardzo miło nam to słyszeć. Dobra, to teraz zaczniemy od początku. Powiedz, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Jak się zaczęła? Wydaje mi się, że w dosyć taki niespektakularny sposób. To znaczy, tak jak u większości piosenkarzy, zaczynałem w chórkach. Właśnie w chórku kościelnym. Był to chóry gospelowy w Nowym Jorku. I to właśnie były takie moje początki jako dziecko. Natomiast tak bardziej profesjonalnie już po maturze.
0: I wtedy pojawił się ten pomysł, że to może być sposób na życie?
1: Dokładnie. Właściwie ja przechodziłem przez wiele różnych jakby branży i zawodów czy dróg. W ogóle zaczynałem, muszę przyznać, nie wiem, czy gdzieś to wyczytałeś, od studiów prawa w Berlinie.
0: Tego nie wiedziałem.
1: Które rzuciłem po 3 miesiącach. Moi rodzice bardzo chcieli, żeby ze mnie coś wyszło.
0: Porządnego, nie artysta, nie?
1: Coś porządnego, takiego, wiesz, ze stałym dochodem, nieskomplikowanego. Natomiast to prawo, mimo tego, że się na nie dostałem i było po niemiecku, było to strasznie trudne. Strasznie mnie to nudziło i męczyło. Ja wymyślałem własne paragrafy, własne ustawy, ponieważ uważałem je za lepsze. Moi nauczyciele na ćwiczeniach, czy moi profesorzy, zaczęli mówić: Chris, ty powinieneś studiować coś bardziej kreatywnego. W tym kierunku się nie rozwiniesz, ponieważ tak jest i tego nie zmienisz. Więc zmieniłem na media i komunikację społeczną. Tak się to nazywa w Polsce, czyli komunikacja i dziennikarstwo. W Monachium, które tam z wymianą w Madrycie, kończyłem w Nowym Jorku. W Nowym Jorku też się to obiło o szkołę aktorską. I nawet zagrałem w kilku filmach kinowych. Powiem ci szczerze, że nie były to jakieś super role pierwszoplanowe, były to drugoplanowe partie. Natomiast w tym aktorstwie jakoś, które też bardzo lubię, brakowało mi takiej autentyczności. Tam musisz się wcielać
0: w postać.
1: W postaci, w obce role. Natomiast w muzyce możesz przekazywać siebie. I wydaje mi się, że to jest właśnie najpiękniejsze. Jeżeli przekazujesz siebie i swoją muzykę i masz jeszcze odbiorców i fanów, którzy się tym zachwycają i którym to pomaga i którzy cię też wspierają, to czujesz, że żyjesz i wiesz, że to, co robisz, to jest dobre. Mhm.
0: Czy teraz muzyka jest twoim głównym zajęciem?
1: Tak można powiedzieć. Muzyka, natomiast nie wolno zapominać jeszcze, że poza muzyką nadal jestem stewardem, czy pracuję w liniach lotniczych. Jeszcze tylko 5 dni w miesiącu, natomiast jest to nadal aktualne. Mhm. Czyli po prostu śpiewam i latam jeszcze sobie do tego.
0: A śpiewasz latając? Zdarza ci się?
1: Tak. Moje koleżanki i koledzy bardzo za to lubią, ponieważ mi to też umila jakby podróż czy lot. Zdarzało się też kilka razy na pokładzie, że śpiewaliśmy na przykład na święta White Christmas pasażerom. Także oni zawsze się cieszą, że mają dodatkowy serwis, czy
0: dodatkową atrakcję, prawda?
1: Dokładnie.
0: Dobrnęliśmy do tego miejsca, gdzie muzyka jest głównym elementem twojego życia. Ty też masz własną wytwórnię.
1: Dokładnie. Od tego roku zmieniłem wytwórnię. Drugi singiel wyszedł pod Sheridan Records. Pod moją wytwórnią jest to wytwórnia nowa, jeszcze mała, rozwija się, na brytyjskiej licencji PPL, założona w Londynie. Co tu dużo dodać?
0: No bo to nie jest tak hop-siup założyć swoją własną wytwórnię i się nią zajmować. To ciężka robota chyba.
1: Jest to dużo pracy być aktualnie sterem, żaglem i okrętem. Natomiast ja wyszedłem z założenia takiego bardzo prostego. Brakowało mi przy poprzedniej wytwórni, czy przy poprzednim singlu, takiej bardzo intensywnej współpracy i takiego pójścia do przodu z przytupem tak jak lubię. Już uchodzę w branży, czy już mi tam zaczynają przypinać taką łatkę takiego profesjonalisty, czy perfekcjonisty, czy takiej osoby ambitnej, która jak sobie coś zapragnie, to musi to mieć. Natomiast wiem też od innych artystów, że z tymi wytwórniami jest różnie. Czasami trzeba czekać latami, miesiącami, aż wyjdzie kolejny singiel. Stwierdziłem, dlaczego mam tracić ten właściwie mój najlepszy okres życia na to, żeby wydawać, nie wiem, tylko raz jeden singiel rocznie. Jeżeli brakuje mi dobrej wytwórni, no to założę na ten moment swoją.
0: To tak jak z prawem. Brakowało ci dobrych przepisów, to stworzyłeś je na nowo sam.
1: Dokładnie. Także taka, można powiedzieć, kreatywność z mojej strony, która na ten moment zaowocowała. Nie wiem, jak będzie dalej, natomiast aktualnie jestem bardzo zadowolony, ponieważ mimo tego, że jest to mała wytwórnia, dostaję bardzo dobry odzew od mediów. Ja jestem takim artystą pierwszym, pokazowym, jako obraz po prostu, że pracując samemu można też odnosić własny sukces.
0: A czy planujesz do tej wytwórni zaprosić innych artystów?
1: Jak najbardziej. Natomiast chciałbym, żeby to było od początku na bardzo wysokim poziomie. Dlatego na pewno będzie selekcja.
0: Czyli wysoko podnosisz poprzeczkę. Ty działasz bardzo międzynarodowo. Tu pojawiają się bardzo różne kraje, w których pracujesz, w których tworzysz. Mimo wszystko wracasz właśnie do Polski i to na polski rynek teraz muzyczny wchodzisz. Skąd ten pomysł, żeby to właśnie do polskich słuchaczy się zwracać?
1: Skąd ten pomysł? Ja zawsze bardzo tęskniłem za Polską, dlatego stwierdziłem, że chciałbym zacząć od Polski, od tego kraju. Powiem ci tak szczerze, że w Stanach rynek muzyczny jest dużo większy, przez co jest też większa konkurencja. Też mamy plany na tym rynku, natomiast stwierdziliśmy, że gdzieś trzeba zacząć i zaczynamy od Polski.
0: To jest dla nas bardzo dobra informacja, że wy zaczynacie od Polski i że to właśnie w Polsce można słuchać twoich utworów w pierwszej kolejności, jako premierowych. Mówisz, że w Stanach jest większa konkurencja, a tu w Polsce też bardzo często mówi się o tym, że żeby się wybić jest bardzo ciężko. Czy ty też tak uważasz?
1: Nie.
0: Nie? Jest łatwiej?
1: Powiem ci, jestem od roku na polskim rynku. Właściwie dopiero po jednym singlu, drugi wyszedł niedawno. A można powiedzieć, że jestem zaskoczony, że dostaję tak duże wsparcie od polskich mediów. Właściwie mieliśmy już występy we wszystkich największych polskich telewizjach. Mamy patronat medialny największego portalu online w Polsce. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że mam za sobą coraz więcej wsparcia ze strony polskich mediów i też polskich fanów, których przybywa w szybkim tempie.
0: A jaką drogę trzeba pokonać, żeby właśnie zaistnieć na rynku muzycznym? To taka mini podpowiedź dla młodych ludzi, którzy gdzieś tam mają w planach.
1: Przede wszystkim musi się zgadzać cały pakiet. To znaczy przede wszystkim ciężka praca. Cierpliwość jest bardzo ważna w tej branży, ponieważ nie wszystko od razu się udaje, tak jak sobie to wymarzymy. Także na pewno nie poddawać się, walczyć do końca. To nie jest kierunek, czy to nie jest branża dla osób, które bardzo szybko się zniechęcają. Także przede wszystkim ciężka praca, praca, jeszcze raz praca. Talent, który można również rozwijać. Także według mnie to nie jest najważniejsze. Dobry wizerunek.
0: A skromność jest potrzebna?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Z moich obserwacji najskromniejsi artyści zachodzą jak najwyżej. Dlatego jak najbardziej jest to wskazane cecha. No i przede wszystkim szczęście. Na które nie mamy wpływu, ale możemy im trochę pomóc.
0: Jest bardzo wiele dróg, jak można zaistnieć na polskim rynku muzycznym. Bardzo dużo młodych ludzi wybiera tak zwane programy talent show. Czy to twoim zdaniem jest dobry plan na początek?
1: Talent show. To jest... Mnie się też dużo ludzi pyta, dlaczego ja na przykład nie poszedłem na żaden casting.
0: Ja absolutnie o to nie pytam, bo...
1: Ja osobiście nie lubię talent show, natomiast jest to na pewno jakiś sposób pokazania siebie i swojego talentu dla ludzi, którzy, czy dla artystów, młodych ludzi, którzy nie mają pomysłu, jak zacząć. Ja wiem trochę, jak to wygląda też od kuchni, w związku z czym ja osobiście nie polecam. Jest talent show, który się tam wygrywa, czy nie wygrywa, i dopiero później, jak opadną te wióry w finale po tym talent show, dopiero wtedy zaczyna się taki egzamin dla tych uczestników czy artystów, pokazujący, czy również z własnymi piosenkami autorskimi poradzą sobie, czy się przebiją, ponieważ covery czy karaoke potrafi śpiewać każdy.
0: No i to jest łatwiejsze w odbiorze, prawda? Bo ludzie znają te utwory i fajnie im się ich słucha.
1: Znają. Także wiele przykładów pokazało, czy pokazuje, że piosenkarze świetni, wokaliści z niesamowitymi głosami, czy talentem, potrafiający śpiewać karaoke, później po zakończeniu takiego talent show nie mają ani jednego hitu, czy piosenki, która
0: poniesie.
1: Tak.
0: Poniesie i przebije ich. Czym dla ciebie jest muzyka?
1: Ojej, muzyka jest odzwierciedleniem duszy. Tak empatycznie, empatycznie. Czym jest muzyka? Przede wszystkim dobrą zabawą. Dobrą zabawą, szczerymi emocjami, pokazaniem też siebie.
0: Wiemy, że jeszcze łączysz pracę stewarda z muzyką, a pojawia się w twoim życiu wolna chwila, wolny czas.
1: Mówisz o życiu prywatnym?
0: Tak.
1: Aktualnie jestem tak zajęty, pochłonięty życiem zawodowym, też jak już wspominałeś o wytwórni, że łączę po prostu kilka funkcji w jednej osobie, że na życie prywatne za wiele czasu nie mam. Natomiast staram się też prywatnie w jakiś tam sposób rozwijać czy realizować.
0: Bo chciałem zapytać o twoje zainteresowania takie oprócz muzyki czy właśnie pracy, czy nie wiem, czym się interesujesz w wolnych chwilach. Czy tylko muzyka?
1: Nie tylko muzyka, jest to też latanie, które też właściwie można powiedzieć, że jest moją drugą pracą. Podróże przede wszystkim, które kształcą i też nadają, czy dodają mi inspiracji. Z każdego nowego kraju, w którym jestem, staram się coś wyciągnąć, co później mogę też przekazać moim fanom, czy w moich utworach. Sport przede wszystkim, czyli zdrowy tryb życia, na to stawiam przede wszystkim, narty zimą, latem, żeglarstwo, bardzo lubię, uspokaja mnie. Mhm. Co jeszcze? Zdrowe jedzenie. Także takie... mi przypomnieli później taką łatkę, wiesz, zdrowego człowieka, nie?
0: Który ale wcale... to źle? To nie, chyba bardzo ważne.
1: Nie, to nie jest złe. Natomiast muszę powiedzieć, że też nie jestem święty. Lubię też czasami... robi sobie takie dni leniwe, wiesz, z paczką słodyczy na kanapie przed telewizorem. Po prostu, wiesz, taki detoks.
0: Od zdrowego żywienia.

0: Miasto Młodości to program, w którym inspirujemy młodych ludzi do robienia ciekawych rzeczy. I na koniec chciałbym cię zapytać, co powiedziałbyś młodym ludziom, którzy właśnie planują karierę muzyczną? Albo może nie tyle karierę, co chcieliby spróbować zabawę z muzyką?
1: Zapraszam do mojej wytwórni.
0: To po pierwsze.
1: Co chciałbym im przekazać? Młodym ludziom, którzy chcą zacząć karierę w branży muzycznej, przede wszystkim nie poddawać się, stworzyć sobie jakiś plan czy pomysł, nagrać dobre piosenki, czy znaleźć dobrych producentów, żeby stworzyć dobre produkcje, bo to jest podstawa. Bez tego...
0: Ani rusz.
1: Ani rusz. Nie ma szans zaistnieć. Chyba jedynie jako celebryci. Z tym, że tutaj chyba nie chodzi o to. Tym młodym ludziom, którzy planują karierę w branży muzycznej. Więc dobre produkcje, dobry menadżer, lub na początku po prostu jesteśmy swoimi własnymi menadżerami i staramy się iść sami do przodu.
0: A tak. Powiedz, jakie są plany na najbliższą przyszłość u Chrisa?
1: Jakie są plany u Chrisa? Chris planuje przez najbliższe 2 miesiące promocję aktualnego singla w Polsce i za granicą. Tyle mniej więcej to trwa. Później chciałbym nagrać jeszcze 3. singiel, tym razem po polsku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i są takie głosy, czy takie życzenia, żeby było to z Edytą Górniak.
0: No o tym już właśnie dzisiaj wspominaliśmy. No ciekawe, czy to się uda.
1: Mówią, że Edyta potrzebuje takiego młodego rumaka, tak, który też, chociaż ona ostatnio, z tego co wiem, chciałaby śpiewać tylko po angielsku. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem znowu w kwietniu w Los Angeles i właśnie mam spotkanie z tymi samymi producentami. Zobaczymy, czy oni mają jakiś pomysł, czy już może jakieś kompozycje. No nie ukrywam, że ja jestem dopiero debiutantem z 2. singlem, a to już jest gwiazda, która jest na scenie od 10-20 lat.
0: Och, nawet chyba ponad 20.
1: Także jest to takie trochę zabieranie się z motyką na słońce. Natomiast ci, co mnie znają, wiedzą, że w szaleństwie siła i większość z tych rzeczy zwariowanych, w które mnie wierzą, później się udaje. Także...
0: Ale w tym przypadku chyba doświadczenie nie gra roli. Tu chyba chodzi o podobną wrażliwość, mam wrażenie.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że Edyta ją ma. To znaczy podobną do mojej. Śpiewa również ballady, śpiewa również piosenki liryczne, przepełnione emocjami, też często melancholijne, dlatego jak najbardziej zapraszam do współpracy.
0: Pani Edyto, zapraszamy do współpracy. Czego życzyć Chrisowi? Płyty debiutanckiej?
1: Oj, szczęścia, siły. To jest potrzebne ostatnio. Więcej czasu, bo doba ma tylko 24 godziny.
0: Niestety. I tego chyba nie zmienimy.
1: No i to jest wsparcie może. Chociaż wsparcie mam ze strony fanów i mediów, także przede wszystkim szczęścia i siły.
0: No to tego ci bardzo serdecznie życzę i dziękuję za wizytę w studiu Meloradia. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję, Meloradio.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103.9 FM.
0: Najlepiej robić swoje. Kiedyś, słysząc takie hasło z ust dziecka, rodzice wpadali w furię, w szał wręcz. Dziś również pewnie się to zdarza, ale mam wrażenie, że kładziemy w dzisiejszych czasach nieco większy nacisk na rozwój swoich pasji. Co więcej, młodzi ludzie, mam wrażenie, mają więcej możliwości. I właśnie dziś o tym będziemy rozmawiać. Między innymi o akcji pod hasłem Najlepiej robić swoje. Powiemy też, jak wziąć się za spełnianie marzeń i w jaki sposób pokonywać przeciwności losu. A ze mną w studiu jest psycholog dziecięcy, pani Dorota Maciejec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy młodzi ludzie mają pasję?
3: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że widać to, kiedy tak naprawdę dzieci są bardzo, bardzo małe. Oczywiście na początku to jest tak, że maluchy trochę eksperymentują, łapią się za wszystko tak naprawdę i gdzieś w miarę dorastania coraz bardziej te ich pasje zostają ukierunkowane, tak? Czyli w kierunku sportu, w kierunku sztuk plastycznych, taniec, muzyka i w taki sposób to wygląda.
0: Spektrum jest bardzo duże, tak jak pani mówi. To są bardzo różne dziedziny. W jaki sposób mogą te swoje pasje realizować?
3: Ja myślę, że tak naprawdę to zależy od pasji, bo jeżeli jest tak, że nasze dzieciaki interesują się sztukami plastycznymi, uwielbiają rysować, prawda? No to, co my im dostarczymy, jaki damy im background tak naprawdę, to od tego zależy, jak one będą te pasje realizowały, czyli mogą chodzić na kółka plastyczne, mogą brać udział w różnych konkursach, możemy my im dostarczać wiedzy, chodzić z nimi do muzeum, tak, kupować różnorakie materiały plastyczne po to, żeby one mogły gdzieś te swoje pasje realizować. I tak naprawdę myślę, że to tylko my dorośli stwarzamy dzieciom ograniczenia. Jeżeli pójdziemy trochę za pasjami tymi naszych dzieciaków, to one będą miały taką przestrzeń na ich realizację.
0: Czyli wynika z tego, że młodzi ludzie przynajmniej na tym pierwszym etapie trochę potrzebują pomocy w realizacji tych pasji.
3: Zdecydowanie. To jest tak, że jak dzieci są małe, to może te nakłady finansowe nie są tak bardzo potrzebne, jak w przypadku dużych dzieci, dlatego że jeżeli maluch lubi grać w piłkę, to czy pójdzie z rodzicami pograć w piłkę, no nie jest to, nie ponosimy z tego tytułu żadnych...
0: No chyba, że trzeba kupić piłkę.
3: No tak, chyba, że trzeba kupić piłkę, to faktycznie, ale tak to wygląda, tak, że potrzebują i wsparcie finansowe małych dzieci, tak jak pan mówi, kupno piłki to jest jedna rzecz, natomiast to, co my rodzice damy tym dzieciom, na ile im pozwolimy realizować pasję, spełniać te swoje marzenia, to jest zupełnie inna sprawa. I tak jak pan mówi, że mamy coraz większe możliwości. Tak, mamy coraz większe możliwości, tylko zastanówmy się jako rodzice, kiedy już mamy te maluchy w domu, na ile my jesteśmy otwarci na ich marzenia, na realizację tych pasji, tych wszystkich zainteresowań, które im się gdzieś tam w głowach urodzą.
0: Do tej perspektywy rodzica jeszcze wrócimy, bo to też niesamowicie istotny temat, ale teraz chciałbym zapytać o akcję pod hasłem Najlepiej robić swoje. Na czym ona polega? Co to takiego?
3: To jest niesamowita akcja, dzięki której młodzi ludzie w wieku od 16 do bodajże 24 roku życia mają możliwość zaistnienia, mają możliwość zrealizowania swoich pasji, dlatego że Bank ING otacza trochę opieką tych wszystkich pomysłodawców niesamowicie kreatywnych, udostępniając im materiały edukacyjne, udostępniając im platformę do realizacji tych swoich pasji, ale przede wszystkim daje im wsparcie finansowe i na przykład możliwość założenia konta na dość preferencyjnych dla nich warunkach. Dodatkowo, spośród tych wszystkich zgłoszonych pomysłów zostaje wybrana, z tego co pamiętam, 9 uczestników najlepszych pomysłów i oni zostają otoczeni opieką mentorską, tak? Gdzie mają możliwość dopracowania, doszlifowania swoich pomysłów po to, no, żeby wziąć udział w tym finale, tak? Mhm. Finałowa jest trójka, dostają bardzo duże wsparcie finansowe, dzięki czemu mają możliwość zrealizowania swoich pasji i swoich marzeń.
0: A co to są za dziedziny działalności? Są jakieś konkretne, czy to może być dowolna pasja?
3: To może być dowolna tak naprawdę pasja. Jak orientowałam się i trochę poszukałam w tych naszych finalistach, no to jest na przykład pani, która zajmuje się podróżami i fotografią. Jest na przykład man, który ma bloga i uczy na przykład grać na gitarze, więc tak naprawdę każdy pomysł ma szansę na to, aby zostać dostrzeżonym i zostać dofinansowanym, bo wiadomo, że te pieniądze już na takim, jeśli myślimy o naszych pasjach poważnie, to niestety ten zastrzyk gotówki jest bardzo ważny.
0: Czy udział w tej akcji to tylko pomoc finansowa, czy też wsparcie z innej strony?
3: No to oczywiście pomoc finansowa, ale tak jak mówiłam, to jest wsparcie również mentorskie kogoś, kto nada tym pomysłom jakiś kształt, dlatego że młodzi ludzie często jeszcze poruszają się trochę po omacku. Oni mają pewne pomysły, mają marzenia, mniej więcej wiedzą, co chcą robić, ale brak temu pewnego szlifu, tak? Brak tych pewnych ram i pokierowania takim młodym człowiekiem krok po kroku, co mają konkretnie zrobić, żeby właśnie zrealizować ten swój założony cel.
0: Takie pokierowanie to jedno, a drugie to coraz częściej obserwuję, że młodzi ludzie spotykają się z pewnym, no możemy to nazwać niezrozumieniem ze strony starszego pokolenia. Na przykład weźmy tutaj freelancerów, którzy tworzą w sieci, prawda? Dla starszych pokoleń to jest zupełnie abstrakcyjny świat, zupełnie to abstrakcyjny prawda. Temat. Jak pokonywać takie bariery? Jak tłumaczyć starszym, że to, co robię, też jest istotne i ważne?
3: To jest niesamowicie trudna sprawa. To jest różnica pokoleń między nami, prawda? No, tak jak pan mówi, starszym pokoleniom nie mieści się to w głowie. Jak można zarabiać, nie mieć pracy etatowej, wychodzić do pracy o godzinie 8, wracać o godzinie 16, prawda? No, nasz świat tak wygląda, że nie tylko mamy pracę etatową, ale zajmujemy się tak naprawdę, pracujemy na wielu etatach w różnych dziedzinach i zarabiamy naprawdę na najróżniejsze sposoby. Tak naprawdę chyba tłumaczeniem i pokazywaniem tego, jaki mamy cel, co możemy zrobić, co możemy osiągnąć w taki sposób, żeby trochę zaangażować to starsze pokolenie, żeby pokazać naocznie, tak, pokazać dokładnie, jaki my mamy pomysł na siebie, jakie są mocne strony tego pomysłu, jakie są słabe strony tego pomysłu. Nie chodzi o to, żeby

0: dla naszych rodziców to było takie przekonanie, że tylko ciężką pracą można wszystko osiągnąć. Teraz jest trochę inaczej. Teraz trzeba mieć troszeczkę szczęścia, znaleźć się w odpowiednim miejscu, odpowiedniej porze. Jak te wszystkie czynniki zagrają, plus pomoc kogoś z zewnątrz, to jest szansa, że to wszystko zagra, tak? Że te nasze pomysły będą zrealizowane. Ale zintegrować pokolenie nasze i naszych rodziców...
1: To nie lada sztuka, prawda?
0: Tak, tak, to jest niezły wyczyn, naprawdę.
1: Ale myślę, że z biegiem czasu to się trochę wyrówna i też ta perspektywa będzie zupełnie inna.
0: Oczywiście, no ja tutaj bardzo generalizuję. Ja znam dużo starszych osób, które mają niesamowitą ciekawość świata, są otwarte na nowe doświadczenia, bardzo lubią eksperymentować z nowinkami technologicznymi, tablety, komputery, nie boją się tego, tak? Więc nie chciałabym tutaj starszych osób zaszufladkować, że się po prostu absolutnie na niczym nie znają i pieniądze trzymają w skarpecie, tak? Są osoby, które też korzystają z dobrodziejstw internetu, nowoczesności, także całkiem świetnie sobie w tym radzą.
1: Absolutnie. Skoro jesteśmy przy tym zawodzie freelancera, no bo tak chyba możemy to nazwać, to z punktu widzenia psychologa dziecięcego, czy to jest tak, że w młodych ludziach coraz częściej pojawia się taka w zasadzie brak takiej potrzeby angażowania się w coś w 100%, w sensie posiadania stałej umowy o pracę, powiedzmy, tak? Stałego zatrudnienia. Czy to jest jakaś tendencja?
0: Ale dlaczego angażowania się w 100%? Przecież nawet taki freelancer, jeżeli ma zlecenie z zewnątrz, to on się musi do tego projektu zaangażować w 100%, prawda? Ja myślę, że naszym dzieciom wszystko przychodzi dużo łatwiej niż kiedyś. My kiedyś musieliśmy czekać na te przysłowiowe pomarańcze czy czekoladę na Boże Narodzenie, prawda? Teraz wystarczy, że wyjdziemy do sklepu, jest absolutnie wszystko. Prawdą jest, że jest trochę przesyt tego, że dzieciaki jakby nie mają przestrzeni na to, żeby pomarzyć o prezencie na przykład, żeby wyczekać, prawda, że nawet są dzieci, które nie zdążą pomyśleć, a już mają to, o czym gdzieś tam to mogłyby sobie zamarzyć. Nie mają też dzieciaki bardzo często zdolności odraczania gratyfikacji, czyli są skoncentrowane na bardzo szybkich efektach. Jeżeli coś robimy, to musi być efekt od razu gotowy. Nie umieją dzieci po prostu czekać na nagrody. Ja myślę, że to wynika trochę z życia, jakie mamy, z tempa tego życia, tak? Ze świata, że to wszystko jakoś wszystko za szybko się kręci. Teraz jest taka moda na slow life, slow food, prawda? To jest bardzo fajne działania, ale prawda jest taka, że bardzo szybko gnamy i gdzieś te dzieciaki, no, muszą niestety za nami trochę nadążyć.
1: I w tym świecie równie szybko z nami biec.
0: I szybko biec, zwłaszcza, że jak pomyślę sobie na przykład o właśnie o małych dzieciach, takich w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, to przykro mi, że rodzice już w piaskownicy prześcigają się, co moje dziecko potrafi, że ten przysłowiowy wyścig szczurów, on się rozpoczyna na bardzo wczesnym etapie. Dzieci są często przestymulowane. Są dzieci, które są potwornie zmęczone po całym tygodniu i ten weekend im się należy po prostu na odpoczynek, bo nikt nie jest w stanie wytrzymać takiego tempa. Dzieci pracują często dużo ciężej na pełnych obrotach i pełnej koncentracji uwagi niż my dorośli. My mamy czas na to, żeby wyjść na lunch, napić się kawy, przeczytać gazetę, dzieci nie.
1: Czy to oznacza, że nie powinniśmy zapełniać tak gęsto grafiku naszych dzieci? Chodzi mi o to, że tak jak pani mówi, mam wrażenie, że bardzo dużo rodziców tak, basen, angielski, jeszcze jakiś dodatkowy język, taniec, no po prostu mnóstwo jest tych zajęć. Czy to jest tak, że musimy wybadać jakąś dziedzinę i w tym kierunku prowadzić dziecko, czy po prostu pełen wachlarz?
0: No, dotknął pan bardzo ważnego aspektu. Nie musimy zapełniać każdej wolnej chwili. To, że nasze dzieci będą miały przestrzeń na nic nie robienie, nie oznacza, że my jesteśmy złymi, patologicznymi rodzicami, bo bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, biorąc pod uwagę też projekt, prawda, najlepiej robić swoje, jest nuda. Nuda jest tym, co wyzwala kreatywność i pobudza wyobraźnię dzieci.
1: Dzieciaki, cudowne podejście.
0: Dzieci, które mają przestrzeń na to, żeby się ponudzić, wynajdą sobie zajęcie na miarę swoich możliwości rozwojowych i na miarę swoich zainteresowań. Kiedyś, czy pamięta pan w dzieciństwie, żeby pan się nudził? Ja nie. Ja cały dzień spędzałam na podwórku, biegając po drzewach, po płotach i bawiąc się w grupie społecznej z innymi dziećmi te relacje były rzeczywiste, to nie były relacje wirtualne, prawda? Więc dajmy święty spokój dzieciom, niech one mają szansę się ponudzić i wymyśleć sobie tak naprawdę, co mogą robić, bo jeżeli my rozmawiamy o pasjach, jeżeli rozmawiamy o zainteresowaniach i o hobby, to czyje mają być to zainteresowania?

0: zainteresowania. To mają być zainteresowania naszych dzieci, to one mają się dobrze czuć w tym obszarze, który je pochłania. W tym obszarze mają być kompetentne. To nie chodzi o to, żeby ja jako niespełniony muzyk zapisała teraz moje dzieci na lekcji śpiewu czy gry na skrzypcach. To są moje ambicje, to nie są ambicje moich dzieci, więc dajmy przestrzeń po prostu na nudę.
1: Teraz z trochę innej strony spojrzymy na to zjawisko. Czy pani obserwuje coś takiego, że młodzi ludzie mają problem z wychodzeniem z szuflady? Czy to jest jakieś zjawisko?
0: Myślę, że nie wiem, czy bym to nazwała, znaczy na pewno jest tak, że takie zjawisko istnieje. Nie wiem, czy to jest duże zjawisko, czy nie. Natomiast myślę sobie z perspektywy rodzica. Skąd te dzieciaki w tej szufladzie się znalazły, tak? Skąd to zaszufladkowanie? Co to zaszufladkowanie daje? Trochę to jest nasza wina, wina rodziców, że my stygmatyzujemy dzieci, szufladkujemy, ty się dobrze czujesz w tym, więc tylko to będziesz robić. Ograniczamy te dzieciaki i ograniczamy ich spontaniczność i chęć eksplorowania otoczenia. Ciekawość poznawcza jest dominująca u dzieci przez wiele lat życia tak naprawdę, więc jeżeli my je zaszufladkujemy tylko do pewnej aktywności, to one nie będą miały możliwości eksplorowania tak naprawdę innych obszarów, a z drugiej strony zaszufladkowanie i ta szuflada, co to dzieciom daje, co to daje młodym ludziom? Poczucie bezpieczeństwa, tak jest wygodniej siedzieć sobie w strefie komfortu swojej, prawda? I nie wychodzić, nie próbować. Wyjście poza strefę komfortu jest obarczone lękiem, strachem, niepewnością, destabilizacją, zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa i takim pytaniem, coś, co będzie, gdy sobie nie poradzę z wyjściem z tej szuflady, czy będę miał wsparcie, co jeśli doświadczę porażki. Bardzo wielu ludzi nie jest w stanie radzić sobie z porażką. Ja nie mówię tutaj o dorosłych, którzy też niewątpliwie nie radzą sobie z porażkami, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, proszę.
1: A jest
0: sobie,
1: jakiś sposób, żeby sobie poradzić z porażką?
0: Żeby radzić sobie z porażką, to musimy się cofnąć do okresu dzieciństwa. To musi tu być apel do rodziców, żeby nie usuwali kłód swoim dzieciom spod nóg. Życie nie jest usłane różami, więc lepiej, żeby dzieciaki doświadczały porażki przy nas, przy rodzicach, w bezpiecznym środowisku, tak, w bezpiecznym systemie rodzinnym, niż żeby doświadczały porażki przy innych ludziach, bo wtedy one sobie z tym nie poradzą, nie będą wiedziały, co zrobić, jak sobie poradzić. Proszę sobie wyobrazić siedmiolatka, który idzie do pierwszej klasy. Dziecko, które nigdy nie doświadczyło porażki, bo rodzice zawsze z nim w gry planszowe przegrywali, bo poruszaliśmy się tylko w strefie komfortu, prawda? Więc życie dziecko miało usłane różami. Idzie do pierwszej klasy i porażka. Porażka w relacjach z rówieśnikami, porażka z ocenami. Uwaga, porażka, bo zgubiłem worek z kapciami, nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, co mam zrobić w ogóle. To są dramaty młodych ludzi i tak naprawdę od rodziców zależy, czy my nauczymy dzieci radzić sobie z porażką, czy powiemy, słuchaj, tak to jest. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Okej, jesteś smutny, płaczesz, bo doświadczyłeś porażki. Adekwatne są twoje uczucia, tak? Masz prawo się tak czuć. Jak mi się coś nie udaje, też zwykle się tak czuję. Albo się złoszczę, albo się frustruję. Gdzieś cała kafeteria emocji się tutaj pojawia, więc jest szansa na to, żeby nauczyć. Ale nie już dziecko nastoletnie, prawda? Tylko to jest taka ciężka robota rodziców w okresie naprawdę wczesnego dzieciństwa.
1: Na samym początku.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Dobrze, no to teraz pytanie, myślę, że bardzo trudne. Co jest ważniejsze, talent czy umiejętności?
0: Bardzo trudne. Kiedyś uważaliśmy, że miarą sukcesu jest talent plus ciężka praca. Natomiast badania psychologów, socjologów, różnych naukowców, którzy śledzą życiorysy znanych osób, którzy osiągnęli sukces, coraz mniejszą wagę przywiązują do talentu. Zapewne znane są panu teorie pracy 10 tysięcy godzin, prawda, do wypracowania. Między innymi Gladwell się tym zajmował. Natomiast gdzieś śledząc właśnie życiorysy, okazuje się, że to nie jest tak, że ci ludzie mieli talent, tylko wypracowali strasznie dużą ilość godzin w po to, żeby być najlepszym w swojej dziedzinie. Były różne badania. Były też badania na osobach, które dostały się do szkoły muzycznej. Dzielili je na trzy grupy. Okazało się, że na końcu, że tak naprawdę sukces osiągały osoby, które po prostu więcej ćwiczyły. One nie różniły się pod względem talentu, bo to już trzeba było mieć pewne predyspozycje, żeby dostać się do tej szkoły, więc jakby wszyscy startowali z jednego miejsca, ale sukces osiągali ci, którzy naprawdę rzetelnie przez ileś lat, dzień w dzień trenowali grę na danym instrumencie, więc talent talentem można mieć, myślę, że każdy z nas ma do tego pewien stosunek, ale praca, taki fokus na nasz cel, no i oczywiście predyspozycje. Ja bym tutaj dorzuciła predyspozycje, dlatego że ciężko osiągnąć sukces na przykład wokalny, zostać muzykiem, prawda, piosenkarzem, nie mając słuchu, nie mając głosu. Ciężko zostać wybitnym piłkarzem, mając bardzo słabą koordynację, zaburzenia dużej motoryki, czy problemy ze wzrokiem. Także pewne predyspozycje też tutaj są istotne.
1: No to chyba nie jest najlepsza informacja dla młodych ludzi, że trzeba poświęcić mnóstwo czasu na wyszlifowanie tego powiedzmy to, talentu. Właśnie, czy młodzi ludzie są gotowi na to, żeby tak intensywnie pracować nad jakimiś rzeczami?
0: Myślę, że w pewnym momencie tak, to nie przychodzi od razu, prawda? Małe dzieciaki, jeżeli mówimy tutaj o przedszkolu, o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, to one nie mają takiej cierpliwości do...
1: Tu i teraz.
0: Do tego. Tak, musi być tu i teraz. Uczymy się, są zadawane lekcje, odrabiamy lekcje, tylko te, które są na jutro, nie w ogóle z dzisiejszego dnia, tylko te, które są na dzień jutrzejszy, ale przy odpowiednim wsparciu rodziców, przy motywowaniu, przy takiej postawie rodziców bardzo otwartej i dostrzegającej najmniejszy sukces i najmniejsze zaangażowania, coś, co dodaje wiatru w żagle, tak? Coś, co da dzieciakom rozwinąć skrzydła, to powoduje, że one mają w sobie, zaczynają mieć tą motywację wewnętrzną. Małe dzieci mają zewnętrzną, raczej metodą kija i marchewki. W przypadku starszych dzieciaków już mówimy o motywacji wewnętrznej. To wynika z mojej potrzeby samorealizacji, z mojej potrzeby osiągania sukcesu. Są dzieci bardzo niecierpliwe, bardzo energiczne. Efekt musi być tu i teraz, ale są dzieci, które rzeczywiście potrafią odkładać pieniądze sukcesywnie do skarbonki, żeby za pół roku sobie coś kupić, tak? Więc to jest kwestia podejścia rodziców, pewnych cech dzieci, prawda? Czy są gotowe na ciężką pracę, czy nie? No i całej tej otoczki wychowawców, nauczycieli, osób wspierających, przyjaciół też, prawda? Mhm. Które albo będą motywować, albo nie.
1: To teraz zatrzymajmy się przy tych nieco starszych maluchach, mam tu na myśli nastolatków. Powiedzmy, że ktoś o czymś bardzo mocno marzy, ale jest dosyć zamkniętą, skrytą osobą. Jak znaleźć w sobie taką siłę do spełniania swoich marzeń i swoich pasji?
0: Ach, ja bym tutaj...
1: Bo to już nie jest chyba rola rodziców, prawda? W tym wieku
0: nie,
1: za bardzo.
0: To nie jest rola rodziców, chociaż rodzice, okres nastoletni to jest taki szalony trochę okres. Dzieciaki z jednej strony dążą do tego, żeby się usamodzielnić, ale z drugiej strony ta jedna noga jeszcze w tym domu rodzinnym jest.
1: Bo bez tego by nie poszło.
0: To daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, pewną przewidywalność, prawda? I ten komfort, że jeżeli cokolwiek noga mi się podwinie, zawsze mam dokąd wrócić, zawsze mam... kogo poprosić po prostu o pomoc, więc nastolatkowie niech nie zapominają o tych rodzicach, którzy mają jednak dużo większe doświadczenie, takie życiowe bym powiedziała, którzy też mogą pokierować, podpowiedzieć pewne pomysły, co robić, tak? Ale też nastolatkowie powinni sami, warto, żeby byli sami otwarci na nowe doświadczenia, na to, żeby otaczać się ludźmi z pasjami. Pamiętajmy, że jeżeli mamy wokół siebie ludzi z pasjami, to też my trochę jesteśmy zarażeni takim podejściem do sprawy, że kurczę, no warto jednak, prawda, mieć jakieś zainteresowanie, pasję, bo niesamowicie ciekawi są nastolatkowie, którzy mają jakieś zainteresowania, którzy potrafią godzinami opowiadać na dany temat, więc bardzo ważna jest grupa społeczna tutaj, grupa, która będzie wspierała, będzie motywowała, będzie ciekawa tego, co ten nastolatek robi, ale też z drugiej strony, mimo wszystko ci rodzice, którzy właśnie nie będą będą mówić, po co ci to jest, zostaw to, lepiej idź na studia, zajmij się pracą na etacie, tylko właśnie będą rozwijać tę ciekawość dziecka, tak? Popychać trochę tego nastolatka do eksperymentowania, spróbuj, najwyżej poniesiesz porażkę, no zobaczymy, co się da z tym zrobić. Kogoś, kto będzie pomógł opracować pewien plan. Nastolatki radzą sobie z planowaniem, jeżeli chodzi o szkołę, tak? O lekcje, ale jeżeli już mówimy o takich poważniejszych sprawach, to myślę, że tutaj wsparcie jakiejś osoby dorosłej, jakiegoś mentora właśnie jest potrzebne po to, żeby nadać temu jakiś kierunek.
1: Myślę, że przy realizacji takich pasji i marzeń bardzo ważny jest ten moment poczucia satysfakcji. No bo to daje nam kopa na dalsze działanie, prawda? No i właśnie jak buduje się to poczucie satysfakcji w młodych ludziach?
0: Od drobnych elementów. I znowu tutaj muszę cofnąć się do dzieciństwa. Tak naprawdę ta wygrana z rodzicami smakuje fantastycznie, ale wygrana po przegranej to smakuje jeszcze lepiej, prawda? Mm-hmm. Więc to bardzo ważną rolą rodzica jest to, żeby wspierać najmniejsze oznaki chęci dziecka do zrobienia czegokolwiek. Ono nie musi zrobić tego perfekcyjnie, nie musi być idealne w tym, ale super, włożyłeś to kawał dobrej roboty, tak? Poświęciłeś temu jakąś pracę. Trudno, nie udało się, ale spróbujemy dalej. To daje satysfakcję. I na dalszym etapie też taka praca długoterminowa gdzieś zakończona właśnie sukcesem. Tylko ja będę cały czas się odnosiła tutaj do rodziców, że jednak ci rodzice są niesamowicie ważni, dlatego że ta samoocena jest też bardzo często, głównie budowana w relacji z rodzicami i to przez pierwsze lata życia dziecka. Te pierwsze lata życia dziecka jakby dają nam takie poczucie, kim my jesteśmy, co potrafimy, ile potrafimy, tak? Później walka z tymi demonami z dzieciństwa, że całe dzieciństwo słyszałam, że nic nie umiem, na przykład to jest po prostu niesamowicie trudny proces, ale dostrzeganie drobnych sukcesów innych, tak? Znanie też swoich mocnych i słabych stron, to jest niesamowicie ważne. Ja mam wrażenie, że w ogóle Polacy żyją, my jesteśmy takim narodem, który nie może się chwalić, prawda?
1: Tak, i cieszyć się z własnych sukcesów, prawda?
0: Cieszyć się z własnych sukcesów, że to nie przystoi, to jest takie nieeleganckie powiedzenie, tak, potrafię, jestem w tym świetna, to mi naprawdę bardzo dobrze wychodzi, bo jak jesteśmy odbierani, jako osoby zarozumiałe, tak, przechwalające się, więc to wymaga chyba też takiej ogólnej zmiany trochę mentalności, na bardziej taką optymistyczną i pogodną.
1: Zostańmy przy rodzicach, bo to chyba będzie łatwiej zmienić, przynajmniej wskazać drogę. Czy to pomaganie młodym ludziom, czyli na przykład właśnie chwalenie ich za takie drobne sukcesy, za małe rzeczy, ma wiązać się z gratyfikacją, powiedzmy, nie wiem, jakiś prezent, upominek czy coś takiego?
0: Nie, dlaczego? No, zwykła pochwała, poklepanie po ramieniu, powiedzenie, no, jest okej, to też jest pochwała, to też jest nagroda. My, tak jak myślę sobie o uczniach, którzy dostają dobre oceny, no już sama ocena jest nagrodą dla tego dziecka. Czy to oznacza, że my mamy mu za każdą piątkę kupować prezent?
1: No właśnie pytam, bo nie. Okazuje się, że rodzice bardzo często to robią i to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie.
0: To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo możemy po prostu zepsuć to nasze dziecko, prawda? Mówiąc w cudzysłowie. Chwalmy, ale chwalmy w taki sposób, aby tej pochwały nie dało się w żaden sposób podważyć, a żeby ona była po prostu adekwatna do tego, co dziecko zrobiło, żeby nadmiernie nie ekscytować się z jakiegoś sukcesu dziecka, tylko naprawdę krótko, zwięźle i na temat. Ja, jak rozmawiam z rodzicami, którzy naprawdę mają problem z tym, żeby pochwalić na przykład dziecko, często jest tak, że dziecko przychodzi z rysunkiem. Ja mówię już o małym dziecku. Z rysunkiem, mamo, ładnie, i rodzic, mimo że widzi, że to jest Bohomas, chociaż dla każdego rodzica te rysunki są fantastyczne, mówi pięknie, cudownie, fantastycznie, ale dziecko na przykład wie, że nie włożyło w to całej swojej energii. Dużo lepiej jest pochwalić dziecko konkretnie, no świetnie, no widzę, narysowałaś domek, słońce, jest narysowane drzewo, użyłaś tu dużo kolorów, dobra robota, włożyłaś w to dużo energii, tak? Więc jakby chwalmy za konkrety, zbytnio nie nadskakując dzieciom, żeby właśnie były adekwatne do tego, co dziecko uczyniło, żeby te pochwały były po prostu adekwatne.
1: No, żeby to nie było wywyższanie w 100%, prawda? Za każdy element.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dużo powiedzieliśmy o tym, jaką rolę odgrywają rodzice w tym kształtowaniu pasji, w pomaganiu, w realizacji tych pasji, ale teraz pytanie z drugiej strony. Na ile dzieci, albo już młodzież, powiedzmy nastolatkowie, powinni być samodzielni? w realizacji swoich marzeń i pasji?
0: Na tyle, na ile mogą. Są pewne ograniczenia, jak ograniczenia finansowe, jak ograniczenie w postaci niemożności założenia rachunku bankowego, prawda? Natomiast na tyle, ile mogą, powinni być samodzielni. No i po raz kolejny muszę odwołać się do dzieciństwa, z czego w ogóle ta samodzielność się bierze. Jeżeli chcemy mieć samodzielnego nastolatka, który, mówiąc kolokwialnie, ogarnia rzeczywistość wokół siebie, no to musimy pomyśleć sobie, co my możemy zrobić w dzieciństwie. Czy zawsze ubieranie dziecka jest potrzebne, kiedy ono sobie świetnie z tym na przykład radzi w przedszkolu?
1: Karmienie.
0: Czy zawsze karmienie jest potrzebne? Czy zawsze dbanie o to, żeby spakowało swój tornister jest potrzebne? Może dziecko musi doświadczyć konsekwencji swojej pomyłki, swojego zapominalstwa, prawda? Dzięki temu no, rozwija samodzielność. Nawet zobaczmy, jak wychodzimy z dziećmi na plac zabaw. Naprawdę, ja mam niesamowite obserwacje na placach zabaw, przez to, że na placach zabaw dużo czasu z moimi dziećmi spędzałam. Generalnie moje dzieci zawsze mogły biegać po płotach, drzewach, taplać się w kałużach. Nie było z tym najmniejszego problemu. Natomiast to, co słyszę, kiedy jestem przypadkiem na przykład na placu zabaw, nie wchodź tam, nie biegaj po trawniku, zostaw ten patyk, bo pewnie go pies obślinił, uważaj, bo się spocisz, nie wchodź do piaskownicy, bo tam koty siusiają. No po prostu jeden wielki dramat, więc jeżeli my wychowujemy...
1: Świat jest okropny.
0: Świat jest okropny i zagrażający. Tak. To bardzo często przekazujemy zupełnie nieświadomie w komunikatach do naszego dziecka, że najbezpieczniej jest przy mamusinej spódnicy, więc jak ten maluch ma się od nas odseparować, jak on ma realizować swoją potrzebę eksplorowania świata, ciekawości poznawczej, potrzeba ruchu, która jest potrzebą dominującą, skoro ma wbijane do głowy, że świat jest niebezpieczny, zagrażający i najbezpieczniej jest w domu rodzinnym. Proszę zobaczyć, kiedyś za moich czasów dzieci, chodząc już zerówka przedszkolna, pierwsza klasa szkoły podstawowej, to był czas, kiedy dzieci z kluczem na szyi wracały do domu, odgrzewały sobie zupę na kuchence gazowej i nikt się nie martwił, że kuchenka wybuchnie, że dziecko zabłądzi, czy coś mu się po drodze stanie. Jak teraz wygląda rzeczywistość? Teraz wygląda tak, że dzieci są przywożone do szkoły i ze szkoły odbierane.
1: Jeszcze rodzice niosą plecak.
0: Jeszcze rodzice niosą plecak. To trochę dzieci ogranicza właśnie w samodzielności, ale też w budowaniu pozytywnych relacji społecznych z innymi dzieciakami po prostu, tak? Bo to najważniejszy jest ten czas po szkole, nie w szkole, kiedy są lekcje, prawda? Tylko to, co możemy jeszcze zmajstrować na boisku za budynkiem szkoły w czasie wolnym. Więc jeżeli chcemy wychować samodzielnego nastolatka, musimy uzbroić się w cierpliwość i sami otworzyć się na tą chęć poznawania świata. Rozmawiając z rodzicami, mówię o tym, że to nie my prowadzimy dziecko za rękę, tylko my mamy iść dwa kroki za dzieckiem, pokazując mu po prostu pewne granice, w których ten maluch będzie czuł się bezpieczny, ale my idziemy za nim. Tak, to on nas trochę prowadzi przez to życie.
1: No i myślę, że to jest idealna puenta naszej rozmowy. Ja jeszcze zachęcam do tego młodych ludzi przede wszystkim do tego, żeby poczytali sobie i sprawdzili, na czym polega akcja Najlepiej robić swoje, a najlepiej właśnie robić swoje i zaangażować się w tę akcję i wziąć w niej udział. Psycholog dziecięcy pani Dorota Maciejec była ze mną w studiu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: W mieście młodości gościliśmy już trenera personalnego, który opowiadał o tym, jak zacząć ćwiczenia i jak ułożyć sobie plan treningowy, ale jak wiadomo, dbałość o sylwetkę, a przede wszystkim o zdrowie, to również zdrowe odżywianie. Dlatego dziś do studia zaprosiliśmy dietetyka. Co jeść, jak łączyć produkty, ile posiłków dziennie trzeba zjeść i co ma zrobić człowiek, który na jedzenie nie ma czasu. O tym w rozmowie Karola Uniewskiego z naszym gościem. Zapraszamy.
3: Nasz gość Damian Parol i teraz uwaga, dietetyk sportowy i wykładowca. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawialiśmy przed naszym programem. Podobno wiele osób zgłasza się do ciebie, ogólnie do dietetyków w Polsce. I co, prosi o porady, jak się zdrowo odżywiać, jak schudnąć, jak zmienić swoje życie?
4: To zależy bardzo od tego, kto w czym się specjalizuje. Tak, do mnie trafiają przede wszystkim ludzie, którzy mają kłopot z tym, że nabrali za dużo masy ciała i chcą tą masę zgubić, lub czasem odwrotnie, ludzie, którzy są zbyt szczupli swoim zdaniem i chcieliby nabrać masy mięśniowej. Często też zgłaszają się sportowcy amatorzy, którzy chcą po prostu poprawić swoje wyniki, poprawić swoją dietę.
3: Ja mam wielu znajomych, którzy bardzo chcieliby przytyć te kilka kilo, bo mają regularną niedowagę, a jedzą naprawdę dużo.
4: Czy to wynika zazwyczaj z tego, że część ludzi ma dobry apetyt? Ty widzisz, że on zje przy tobie dwie porcje obiadu, ale na przykład on przez kolejnych kilka godzin, a czasem nawet dni, on po prostu zjada mniej. Jego organizm dobrze reaguje po prostu. Jeśli dostaje dużo kalorii, to potem ogranicza te spożywanie tych kalorii w późniejszych dniach i godzinach. A część ludzi ma niestety to troszkę zachwiane i wychodzi na to, że oni zjadają jednego dnia duży posiłek, a potem następnego dnia zjadają jeszcze większy. I to się rozregulowuje i niestety takie osoby zazwyczaj zwiększają swoją